To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: To jest Meloradio.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

0: szans.
1: To jest Meloradio.
0: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Super, super. Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
10: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
13: Doskonale, kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
15: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako drzewka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.

0: rozróżnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.

0: czerwca. BISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo z Media Expert taniej masz.
1: O reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
5: Z tej strony Jonasz Tecerski. Zapraszam serdecznie na magazyn. Wybierzemy się dzisiaj do domu handlowego Klimczok, ale w innym celu niż moglibyście się spodziewać, ponieważ obecnie można oglądać tam wystawę zatytułowaną Cyrkularność. Przejdziemy się dzisiaj z moim dzisiejszym gościem po całej ekspozycji.
6: Rafał Sakowski, Fundacja PASMO, Instytut Odporności Społecznej.
5: Jesteśmy teraz w Klimczoku, ale nie przyszliśmy na ciuchy ani do papierniczego, tylko odbywa się tutaj wystawa. Powiedz mi, jaki jest temat tej wystawy, jaki jest jej cel?
6: A to jest wystawa cyrkularnia i opowiada nie tyle o odpadach, co o naszych decyzjach i jakie one mają skutki dla nas, dla środowiska, dla społeczeństwa. A jest to wystawa edukacyjna, interaktywna, więc to nie tylko patrzymy na tablice informacyjne, ale także uczestniczymy w pewnego rodzaju zabawie i musimy wykonywać zadania. I wystawa jest pomyślana przede wszystkim dla uczniów szkół podstawowych klasy 4-8, ale także rodziny, myślę, że będą się dobrze bawić.
5: Na początku, jak wchodzimy, no to widzimy dużo tutaj śmieci, tych odpadów. Trochę jest to zilustrowane, jakby były tak zakopane gdzieś pod ziemią.
6: Tak, ponieważ śmieci to jest temat nie tylko, który jest bieżący, tylko my gromadzimy te śmieci już od kilku pokoleń. A dziedziczymy i nie chcemy zostawiać tego następnym pokoleniom. Naszą myślą jest cytat z Saint-Exupéry, że ziemia nie jest nam dana od przodków, tylko pożyczona od przyszłych pokoleń. I właśnie z tą myślą tutaj zaczynamy. W tym naszym umownym wysypisku śmieci, które jest takim jakby portalem przejścia z tej strefy handlowej, właśnie chcieliśmy odciąć bardzo ludzi do już tej części merytorycznej, ale i tak tu się dowiadujemy, o czym jest ta wystawa i co chcemy najbardziej przekazać, czyli hierarchię postępowania z odpadami, czyli najlepiej nie produkować odpadów, czyli zredukować, nie kupować tego, czego nie potrzebujemy. Jeżeli już mamy coś, czego nie potrzebujemy, to spróbujmy nadać temu nowe życie albo oddajmy komuś, komu się to przyda. Jak już nie możemy ani jednego, ani drugiego, to przynajmniej odzyskajmy surowce, czyli recycle. Tego, że każda nasza decyzja ma wpływ na nas samych, na naszą wygodę, na społeczeństwo, czyli nasze otoczenie i na środowisko.
5: I to są te trzy kroki, tak? Reduce, reuse, recycle.
6: Tak, to jest taka hierarchia, to są trzy najważniejsze, to zwane 3R, po polsku ogranicz, napraw albo użyj ponownie i w zasadzie rozbierz i użyj, znaczy i oddaj surowce z powrotem do użytku.
5: Oprócz 3R mamy też 3P.
6: Tak, czyli People, Planet, Profit, czyli profit to jest zysk, ale nie koniecznie w sensie materialnym. To też może chodzić o naszą wygodę, bo prościej jest coś wyrzucić niż właśnie rozłożyć na surowce, niż naprawić czy nadać nową funkcjonalność. Później mamy people, czyli społeczeństwo, bo każda decyzja wpływa nie tylko na nas indywidualnych, ale także na społeczeństwo i planet, to środowisko. Wiemy, że śmieci i użycie materiałów bardzo negatywnie wpływa na środowisko.
5: No dobra, czyli na początku widzimy te śmieci, różne odpadki, jakieś puszki, butelki, ale też coś typu stary piekarnik i to jest pierwsze pomieszczenie. Co jest dalej?
6: Dalej wchodzimy do sklepu i tu już opowiadamy o Reduce. Opowiadamy o Reduce w dwóch kontekstach, czyli wielomateriałowości, ponieważ wiele z takich współczesnych rzeczy jest wykonywanych z wielu materiałów, które są bardzo trudne później do rozebrania i bardzo kosztowne i często właśnie nie trafiają przez to do recyklingu czy sortowni, ale także mamy tą część taką typowo sklepową, czyli mamy różnego rodzaju przedmioty, ubrania z metkami, tylko na metkach nie widzimy ceny, jaką płacimy, tylko prawdziwy koszt związany z wytworzeniem danego przedmiotu, czyli mówimy o wpływie na środowisko, na przykład jaki ślad CO2, ile zużycie wody, ale także mówimy o warunkach, w których to jest wytwarzane i też ile na przykład to się będzie rozkładać, ponieważ o tym, czy coś będzie odpadem, jakim będzie odpadem, tak de facto już powinniśmy myśleć na etapie projektowania. Oczywiście to nie jest w naszych rękach, ale my powinniśmy myśleć w momencie kupowania. I tutaj mamy właśnie kilka ciekawostek, ale też takich informacji, które powinny nas uświadamiać, że jak następnym razem będziemy coś kupować, to żeby mieć w głowie, że to nie jest tylko t-shirt za 4,99, tylko to się wiąże być może z pracą dzieci, być może z zatruciem wody lub innymi skutkami.
5: Czyli nie tylko sam środowisko, ale też są tematy takie społeczne tutaj poruszone w tym.
6: Tak, w końcu jednym z P jest społeczeństwo, więc staramy się tego tutaj nie omijać i wręcz pokazać. Oczywiście chcieliśmy dużo więcej, ale i tak wydaje mi się, że mamy sporo informacji. Będziemy zachęcać oczywiście, że każdy później po wystawie dowiedział się czegoś więcej i kupował bardziej świadomie i kupował wtedy, kiedy potrzebuje.
5: Ta przestrzeń klimczokowa tutaj pozwala na stworzenie takiego realistycznego sklepu.
6: Znaczy, sklep jest dosyć umowny. Staraliśmy się nawiązać do takiego sklepiku wakacyjnego, gdzie kupujemy impulsywnie na chwilę i to jest po jednej stronie, a po drugiej właśnie jest na ścianie przekrój krzesła i popularnego stolika, który pewnie w wielu domach jest z pewnego szwedzkiego producenta.
5: Tak, nie będziemy wymieniać rzeczywiście nazwy. I na tym krześle też widać dokładnie, ile jest tych materiałów w jednym krześle. Tu widzę raz, dwa, trzy, cztery, osiem, dziewięć materiałów w jednym meblu.
6: To jest, a jakbyśmy popatrzyli się na meble naszych dziadków, to przeważnie był lakier i drewno. Było dużo, dużo mniej i te meble po prostu stały latami, się nic nie działo. Ale teraz też jest ta tendencja do redukcji. Przygotowując wystawę na przykład, bo też w tej redukcji chodzi o zmniejszanie opakowań. Zwróćmy uwagę, że często mamy opakowanie metalowe, na którym jest papierowa etykietka, ona jest jeszcze w tekturze i do tego zapakowane w folii. No, to też zupełnie niepotrzebnie, więc powinno się to odchudzać, a jak właśnie przygotowywaliśmy materiały i zastanawialiśmy się, co dać, to ja na przykład dowiedziałem się, że butelka do wina w latach 50. ważyła 500 gramów, a teraz niecałe 300. Więc to też jest to reduce, mniej materiału. Akurat jeżeli chodzi o szkło, to szkło się dobrze recykluje, tak samo jak aluminium, a więc tu warto sortować. I tutaj wchodzimy do warsztatu, tak jak my to nazywamy, jest to pomieszczenie poświęcone reuse, czyli użyj ponownie. A tutaj już nie mamy tylko teorii, ale zadania, bo przy wejściu pobiera grupa wchodząca sobie karty przedmiotów i będzie miała różnego rodzaju zadania do wykonania. I w tej sali mamy trzy zadania. Jedno jest związane z, powiedzmy, elektryką. Trzeba zamknąć obwód i wtedy można dostrzec nowe rzeczy. Drugie to jest poskładanie mebelków z drewnianych elementów, a trzecie to jest ubranie manekina. A poza tym mamy ekspozycję z naszych zaprzyjaźnionych innych stowarzyszeń i organizacji. Na przykład mamy fotele i krzesła zrecyklingowane przez majsterkownię, mamy lampy stworzone przez fundację Free i też mamy taką dodatkową grę równoważnie, też zrobioną z odpadów przez fundację Free. I jak wykonamy te zadania, to sobie zaznaczamy, że naprawiliśmy ten przedmiot i tą kartę zabieramy dalej ze sobą.
5: Akurat nam się wylosowała szafa, do której potrzeba dwa razy drewna i raz metalu.
6: To tak naprawdę jest surowiec, że dla uproszczenia powiedzieliśmy, że ta szafa jest zrobiona z drewna, bo to jest starego typu szafa i ma metalowe uchwyty, a to nam się przyda w dalszych pomieszczeniach.
5: I na ścianie są zdjęcia tego, jak tutaj Chris odnawiał fortepian. To jest chyba taki nazwany pomnikiem cyrkularności.
6: Tak, w zeszłym roku, to chyba tak było, w zeszłym roku Chris Kaczmar, z którym współpracujemy i który był Spiritus Moments za tą wystawą, dostał stary fortepian od MDeku i przerobił go na tak naprawdę wymienialnik, czyli na półkę, gdzie można zostawiać rzeczy i sobie zabierać tego, co nie potrzebujemy, i to stoi w Domu Kultury Włókniarzy w Bielsku Białej na pierwszym piętrze, więc jak ktoś chce zobaczyć na żywo, to tam zapraszamy. Do tego też mamy przykład kintsugi i sashiko, bo oczywiście to są tylko dwa elementy, ale w świecie jest dużo tradycji w kulturze mówiącej, że naprawione rzeczy mają dodatkową wartość i większy sentyment. I kintsugi to jest taka japońska sztuka z naprawiania ceramiki rozbitej za pomocą, powiedzmy, złotego kleju, tak dla uproszczenia. I tu mamy przykłady, a sashiko to jest taka ozdobna metoda cerowania ubrań, ale podobno Anglicy też mieli swój sposób naprawiania ceramiki za pomocą takich spinek metalowych, ale nie chcieliśmy przeładować informacjami wystawy. W każdym razie w kulturze naszej, na wielu szerokościach geograficznych, był ten szacunek dla rzeczy, było naprawianie. Mamy tu też ukrytą, zacerowaną skarpetkę, co pewnie z naszymi dziadkami kiedyś jeszcze było robione, teraz już raczej się mało praktykuje. I to jest tyle w tym pomieszczeniu. I następne pomieszczenie jest poświęcone recyklingowi. I tu mamy dwie zabawy, śmieciówka, koszykówka, czyli mamy woreczki koloru frakcji i otwory w ścianie, i musimy trafić.
5: Spróbuję, zobaczę, czy się uda. Mam zielony woreczek, czyli szkło. Po prawej na górze trzeba trafić, dobra. Zobaczymy, jak dzisiaj z moim celem. No nie udało się. Dobra, ostatnia próba, żeby nie przedłużać.
6: Nie jest takie łatwe.
5: Zmontujemy tak, żeby było, że trafiłem niby. O, no i proszę. Udało się. Podejrzewam, że tutaj jak goście przychodzą, to robi furorę, taka zabawa chyba zajmująca.
6: Znaczy tak, bo stwierdziliśmy, że musimy mieć tych zabaw manualnych dużo, ponieważ zwiedzanie wystawy dla grup z edukatorem to jest około godziny. Jeżeli byśmy przez godzinę tylko mówili o odpadach, to myślę, że każdy by miał dosyć, dlatego staramy się, żeby był ten element zabawy, trochę ruchowy, trochę od filtrowania, żeby można dotknąć, zobaczyć i też posłuchać, dowiedzieć się, a nie tylko gadanie. No i tutaj właśnie w tym recyklingu mamy przykład trzech różnych butelek. W zasadzie dwie butelki i puszka, i pokazujemy, że zwykła butelka plastikowa tak naprawdę ma dwa rodzaje plastiku, bo jeden to jest materiał samej butelki, drugi to jest materiał zakrętki i bardzo często ma jeszcze etykiety przeważnie plastikowe, czyli to można powiedzieć, że kolejny rodzaj plastiku. Butelka szklana to jest kapsel metalowy, etykieta papierowa i butelka, a puszka aluminiowa to jest, wiadomo, puszka z aluminium i etykiety są różnego rodzaju. Czasami też jest tam drukowane, z tym, że aluminium właśnie jest jednym z tych surowców, które można przetwarzać bez końca, a przetwarzanie aluminium zużywa 90% mniej energii niż wydobycie nowej, więc to jest istotne. I drugą grę to jest taka troszkę zabawa na cierpliwość, czyli mamy cztery przykładowe przedmioty, cztery koszyczki i musimy sobie posegregować surowcami do koszyczków, z jednego dużego koszyczka do trzech małych. Żeby pokazać, że jakby te wielomateriałowe rzeczy, no oczywiście tu nie rozmontowujemy, to już mamy jakby doprowadzone do tych surowców, z których to jest, ale pokazać, że to jest pracochłonne, jak jest pracochłonne, to jest kosztochłonne, i nieraz okazuje się, że prościej jest wyrzucić.
7: Tak, tak, tak. Tu są jakieś klocki, sprężynki, kołki, to trzeba tak posortować jak tak. Kopciuszek.
6: Tak, jak ziarna grochu i maku, tak?
5: Rozmawiam z Rafałem Sakowskim o wystawie Cyrkularność, którą Fundacja Pasmo zorganizowała w Klimczoku. Na drugim piętrze domu handlowego możemy oglądać wystawę o ekologii, wartości segregacji i recyklingu śmieci. Po przerwie wrócimy do tej rozmowy.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
5: Jonasz Tycerski przy mikrofonie, zapraszam serdecznie na magazyn i wracamy do rozmowy z Rafałem Sakowskim z Fundacji PASMO, Instytut Odporności Społecznej. Fundacja zorganizowała wystawę na drugim piętrze Klimczoka, która dotyczy segregacji śmieci, recyklingu i nosi tytuł Cyrkularność. W pierwszej części naszej rozmowy udało nam się przejść przez kilka pierwszych pomieszczeń wystawy. Była tam mowa o trzech krokach. Reduce, reuse, recycle, czyli ogranicz, użyj ponownie i oddaj do recyklingu. A co czeka nas na samym końcu wystawy?
6: Jest to wystawa edukacyjna, interaktywna, więc to nie tylko patrzymy na tablice informacyjne, ale także uczestniczymy w pewnego rodzaju zabawie i musimy wykonywać zadania. I wystawa jest pomyślana przede wszystkim dla uczniów szkół podstawowych klasy 4-8, ale także rodziny, myślę, że będą się dobrze bawić. Wchodzimy do pomieszczenia naszego ćwiczenia opowiadającego o People, Planet, Profit. Na środku znajduje się wieża potrzeb, czyli mając te karty, które pobraliśmy dwa pomieszczenia wcześniej, możemy zobaczyć, czy jesteśmy w stanie zaspokoić jakąś potrzebę. Przeważnie jest tak, że pojedyncza osoba nie będzie w stanie z jedną kartą zaspokoić, tylko trzeba się zebrać w grupie. I to nie jest tak, że przedmioty, które mamy w ręce, na pewno odpowiedzą całej potrzebie, bo zawsze to są trzy rzeczy, które potrzebujemy skolekcjonować, ale nie są to rzeczy, które możemy mieć. Czasami trzeba wykorzystać właśnie to, że szafa składa się z dwóch elementów drewna i metalu, podejść do stanowiska sortowni, pobrać sobie te surowce, później w drugim kącie znajduje się warsztat i złożyć dany surowiec w nowy przedmiot. Oczywiście jak jest grupa, to komuś może się nie chcieć naprawiać i zaspokajać potrzeb, więc może albo sprzedać dany przedmiot, albo wyrzucić. Ale każda akcja ma swoje punkty, czyli na przykład jeżeli byśmy w ramach realizacji potrzeby złożyli wyposażenie świetlicy środowiskowej, do której potrzebujemy szafę, krzesło i stół, to byśmy dostali dwa punkty społeczeństwa i jedna środowiska. Ale jeżeli byśmy coś sprzedali, na przykład szafę, to byśmy dostali punkty profitu, a jakbyśmy wyrzucili, to też byśmy dostali punkty profitu, ale także negatywne punkty dla środowiska. No jak cała grupa wykona to ćwiczenie, podejmując decyzję według własnego uznania, czyli część zdecyduje się zrealizować potrzeby, część sprzedać, część wyrzucić, zabieramy te punkty i idziemy do ostatniego pomieszczenia, gdzie to podsumowujemy. I w tym podsumowaniu widzimy dwie wizje przyszłości, znane też z popkultury. Jedna mniej znana to jest Solar Punk, czyli to jest ta pozytywna, gdzie my jako mieszkańcy, jako społeczeństwo decydujemy się dbać o siebie i o planetę, a druga to wizja to jest Cyberpunk, który ta wizja jest zbudowana, że w zasadzie ziemią zarządzają korporacje i chodzi o zysk, nierówności społeczne są bardzo duże. I teraz jak grupa realizująca w poprzednim pomieszczeniu zadania wejdzie tu z punktami, to zobaczymy, w którą stronę ta grupa bardziej się przechyli. Czy to będzie ta przyszłość nastawiona na profit i wygodę i myślenie o siebie, czy na środowisko i społeczeństwo. I mamy nadzieję, że zostawimy odwiedzających z takim pytaniem, co mogę dzisiaj zrobić pojedynczego, żeby pójść w tą stronę, w którą chcę.
5: Jak długo będzie można tutaj wystawę oglądać w Klimczoku?
6: Do połowy lipca, a w zasadzie to nawet trochę dłużej, bo do 25 lipca. Rekomendujemy zapisywać się przez naszą stronę internetową pasmo.org.pl. www.kodyqr.pl. Na plakatach też są kody QR. Z uwagi na to, że jak wejdzie jakaś grupa zorganizowana, to my w danym momencie przyblokowujemy możliwość wchodzenia. Także przepustowość w danym momencie to jest około 15 osób. Dużo, niedużo. Jeżeli byłoby więcej, to powoli zaczyna się to doświadczenie troszkę mniej korzystne, mniej fajne, ponieważ stanowiska by były zajęte i ponieważ pomieszczenia są relatywnie małe, to też byłoby tłoczno. Dlatego jakby gwarancja miejsca jest za rezerwacją, ale oczywiście szczególnie w pierwszych dniach można przyjść, bo jeszcze jest dużo przestrzeni.
5: Dzięki wielkie.
6: Dziękuję.
5: O wystawie Cyrkularność zorganizowanej przez Fundację Pasmo rozmawiałem z Rafałem Sakowskim, jednym z członków fundacji. Wystawę można oglądać na drugim piętrze Klimczoka mniej więcej do połowy lipca. A jeśli po wyjściu z Klimczoka traficie na upalny dzień, czyli powyżej 24 stopni Celsjusza, możecie schłodzić się przy tak zwanych wodnych kurtynach. Rozpuszczają przyjemną mgiełkę, przy której można się ochłodzić. Za instalację urządzeń odpowiada spółka Aqua.
8: Nazywam się Adrian Duźniak, jestem kierownikiem sieci wodociągowej Aqua S.A. w Bielsku Białej.
5: Tak, rozumiem, że te kurtyny wodne, one są już uruchomione w mieście?
8: Tak, w dniu wczorajszym rozmieściliśmy kurtyny wodne, taka informacja poszła do miasta Białej. Te kurtyny rozłożyliśmy na czterech lokalizacjach. To jest Plac Ratuszowy, Plac Wojska Polskiego, Park Słowackiego koło Beceku i przy ulicy Zwardońskiej, czyli przy lotnisku.
5: W jaki sposób to działa? Bo kurtyna wypuszcza taką mgiełkę tej przyjemnej, chłodzącej wody, ale one nie pracują cały czas, tak?
8: Kurtyny wodne będą funkcjonować tak naprawdę w dniach, w których temperatura powietrza będzie przekraczała te 24 stopnie Celsjusza. Głównym ich celem jest tak naprawdę zapewnienie mieszkańcom ochłody podczas upałów oraz poprawa tak jakby komfortu przebywania w przestrzeni publicznej. My generalnie jako Aqua zachęcamy do korzystania z kurtyn wodnych oraz pamiętanie o odpowiednim nawadnianiu organizmu w czasie wysokich temperatur. Te kurtyny wodne zraszają taką małą mgiełkę, która pozwala tak naprawdę na to, żeby obchodził się tutaj człowiek.
5: Czyli w tym momencie, jak rozmawiamy, patrzę, że jest 27 stopni, czyli teoretycznie powinny w tym momencie te kurtyny działać.
8: Od godziny 9 uruchamiamy zazwyczaj kurtyny, około godziny 9 i o 21 je wyłączamy, żeby niepotrzebnie nie szły w noc. Natomiast warunkiem to jest ta temperatura, o której wcześniej wspomniałem, czyli to przekraczanie 24 stopnie Celsjusza. A jeżeli tak jak pan wspomniał, że jest dzisiaj 27, to te kurtyny na pewno będą już tam działać.
5: I to jest coś, co uruchamiacie w mieście każdego roku?
8: Uruchamiamy to od pewnego czasu, ale już kilka lat z rzędu jest to uruchomione, tak.
5: Mówił Adrian Duźniak, kierownik sieci wodociągowej Aqua S.A. Bielsko-Biała. Na terenie miasta stanęły cztery tak zwane wodne kurtyny, przy których mieszkańcy mogą się ochłodzić. Jedna z kurtyn stoi na Placu Wojska Polskiego. Założycie oczywiście pomnik postaci z bajki Studia Filmów Rysunkowych. W mieście jest takich pomników kilka i przedstawiają one przeszłość, dziedzictwo studia. Dzisiaj jednak zajrzymy do przyszłości. Dyrektor Studia Filmów Rysunkowych opowie o najnowszej produkcji studia, czyli filmie Kocia Szajka.
9: Maciej Chmiel, dyrektor Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej.
5: Poprzednim razem rozmawialiśmy też przy okazji Kociej Szajki, ale to było wtedy, kiedy udało się nabyć prawa. Proszę powiedzieć, kiedy to było?
9: 12 miesięcy temu. To było poprzedzone długimi ustaleniami, negocjacjami. Zaangażowane w ten proces było także Ministerstwo Kultury, Prokuratoria Generalna oraz same właścicielki praw, które finalnie rozstały się z tymi prawami, pozostając w dobrej współpracy z nami. Myślę tutaj o Agacie Romaniuk, która jest autorką całego cyklu powieściowego Kociej Szajki i myślę o Urszuli Szwed, która jest jej najbliższą współpracowniczką w kwestiach prowadzenia się wszystkich spraw tak biznesowych związanych z Kocią Szajką, bo jest to poza fenomenem wydawniczym, poza świetną serią dla dzieci, również poważne przedsięwzięcie finansowe.
5: I rozumiem, że od tego czasu trwały prace nad tą produkcją, którą będziemy mogli zobaczyć w przyszłym roku.
9: Tak, szczęśliwie tutaj Studio Filmów Rysunkowych połączyło się z studiem Letko. To jest warszawsko-krakowskie studio skupione na animacji już od dekady i zarządzane i prowadzone przez Jakuba Karwowskiego i Piotra Szczepanowicza. Studio z dużym doświadczeniem, jeśli chodzi też o rynek międzynarodowy. To była jedna z przyczyn, dla której związaliśmy się właśnie z tą organizacją. I rzeczywiście efektem tej współpracy jest zapowiedź, którą już mogę teraz złożyć, czyli że w kwietniu roku 27 w kinach pojawi się Kocia Szajka. Będzie to część pierwsza Kociej Szajki planowana w wersji filmowej na rok 27. Część druga pojawi się na jesieni, również w kinach w całej Polsce. Za dystrybucję tej formy filmowej odpowiadają Młode Horyzonty. Świetnie przygotowana do tego firma, która zajmuje się nie tylko dystrybucją filmów, nie tylko jest skupiona na produkcjach rodzimych i adresowanych do rodzinnego odbiorcy, ale również ma duże zasługi, jeśli chodzi o kwestię edukacji filmowej.
5: Czy możemy spodziewać się jakichś pokazów przedpremierowych tutaj w kinie Kreska?
9: Tak, w momencie, kiedy już będziemy mieli zamkniętą rzecz, która jest możliwa do pokazania, to oczywiście tak, tutaj będzie na pewno oddzielna fiesta związana z Kocią Szajką i premierą kolejnych odcinków, bo tu jedna rzecz, że ta premiera filmowa, ta premiera w kinach przewidziana na wiosnę i jesień przyszłego roku, to będą odpowiednio zestawione odcinki, czyli 5 odcinków w wersji tej kwiecień 27 i 5 odcinków w wersji jesień 27. Równolegle trwają prace w tej chwili nad 10 odcinkami.
5: Czyli na jakim etapie produkcji jesteśmy teraz? Skoro w kwietniu będzie można to obejrzeć, to rozumiem, że jeszcze jest trochę do zrobienia.
9: To są prace równolegle podejmowane przez duży zespół ludzi. To jest zarówno kwestia pochylenia się nad scenariuszami. Kolejne wersje docierają do nas i też bierzemy udział jako studio filmów rysunkowych w ich ocenie, akceptacji. To są pierwsze animatiki, czyli już takie szkice filmowe ukazujące postaci w ruchu w skoordynowanej formule i w chronologicznym ujęciu. Te prace prowadzone są równolegle po to, żeby móc też zdążyć z tym terminem roku 27 i z dwoma filmami, które chcemy wprowadzić do kin.
5: I jaka część produkcji odbywa się w Bielsku-Białej?
9: Główna część odbywa się w studiach film Letko. My, studio filmów rysunkowych, pracujemy na poziomie wsparcia tej produkcji poprzez, powiedziałbym, taką wiedzę ekspercką, którą pielęgnujemy tutaj w studiu. A lada dzień włączymy się już do prac nad konkretnymi odcinkami.
5: Czy oprócz Kociej Szajki może pan zapowiedzieć jeszcze jakieś produkcje studia filmów rysunkowych?
9: Tak, studio równolegle rozwija pomysł organicznie narodzony i rozwinięty dokładnie przy tym stole, przy którym siedzimy, czyli Baczne Oczka. I tutaj studio zmierza do tego, żeby w roku przyszłym dojść do poziomu 52 odcinków ukończonych tego serialu. To jest duże zamierzenie, takie, które nam rzeczywiście w sposób zupełny zjada czas, ale tu nie znam osoby, która by się na to skarżyła. To jesteśmy szczęśliwi, że udało się pozyskać pełne finansowanie ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ten serial. Ministerstwo doceniło takie bardzo czułe i nietypowe podejście do tematu, jakim jest zrobienie serialu dla dzieci, które zaczynają dzięki temu, mogą zacząć dzięki temu swój kontakt z ekranem. Od polskiej bezpiecznej bajki, która jest przygotowana też z całym poszanowaniem tego, w jaki sposób pracuje tak młody umysł. Myślę o umysłach dziecięcych w wieku między 3 a 5 rokiem życia.
5: Mówi pan o 52 odcinkach. Ile odcinków jest obecnie?
9: 30 kilka. Mówię kilka, dlatego że jesteśmy w trakcie też równoległych prac nad 6 w tej chwili odcinkami, które mają być zamknięte na początku sierpnia tego roku.
5: Mówił dyrektor studia filmów rysunkowych w Bielsku-Białej, Maciej Chmiel. W przyszłym roku czeka nas premiera kinowej adaptacji Kociej Szajki. Na koniec wrócimy do spraw urzędowych. Miasto Bielsko-Biała podpisało porozumienie z Wodami Polskimi w sprawie wykonania robót utrzymaniowych w korycie cieku Krzywa. Wokół potoku nadal widać zniszczenia spowodowane powodziami sprzed 2 lat, mówi prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.
10: Dzisiaj istotny dzień, szczególnie dla tych mieszkańców, którzy w sąsiedztwie potoku Krzywa mieszkają. Dzięki zawartemu porozumieniu i wspólnemu wkładowi pieniężnemu z naciskiem na gminę będzie ten potok wyczyszczony, uporządkowany, a w połączeniu z tym, że mamy już środki przyznane na przebudowę tego mostu okolarowego, znacząco zwiększy to bezpieczeństwo powodziowe w tamtym rejonie, o co trudno się dziwić, mieszkańcy już wnioskowali od jakiegoś czasu. Dzisiaj się to finalizuje. Czasami te formalności trwają dłużej, a wynika to z tego, że zarówno pan dyrektor, jak i ja dysponujemy środkami publicznymi, które w określonych procedurach zgodnych z prawem muszą być wydawane.
5: Prace powinny zostać zakończone wkrótce.
11: Postaramy się zrobić ten potok, ten ciek, jak ktoś nazwie, i powinniśmy w tym roku zrobić to wszystko, ale to wszystko jest dzięki panu prezydentowi i panu ministrowi oczywiście.
5: Mówił dyrektor Wód Polskich Zarządu Zlewni w Katowicach, Abdullah Hotman.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
5: Jonasz Cesarski, zapraszam na magazyn. Dzisiaj ponownie o 28. edycji Bielskiej Zadymki Jazzowej. Tym razem o wydarzeniach, które czekają na nas w czerwcu.
12: Jerzy Batycki, dyrektor Orlen Jazz Festiwalu 28. Bielskiej Zadymki Jazzowej.
5: Za nami już te wydarzenia marcowe. Jak wspominacie to, co się działo te 3 miesiące temu?
12: No to było wielkie wydarzenie. Szczególnie przejdzie do historii nie tylko Zadymki, nie tylko polskiego jazzu, ale myślę, mamy szansę zapisać się w historii światowego jazzu, ponieważ podczas marcowego festiwalu doszło do spektakularnego wydarzenia, do prapremier kompozycji Wayne'a Shortera, jakie w latach 60. napisał dla Milesa Davisa i Lee Morgana. Wielkie wydarzenie w Cavatina Hall przy komplecie widowni. No, fantastyczne wydarzenie i jesteśmy z tego dumni, że to właśnie w Bielsku-Białej z orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Clarka Randella i z Ambrose'em Akinmuzirem jako solistą odbyły się te prapremiery.
5: Wydarzenia były nie tylko w Bielsku.
12: Tak, po raz pierwszy zabraliśmy naszą publiczność pociągiem do jazzu, do Czechowic-Dziedzic, do starej kablowni, a w zasadzie do browarii Dziedzice, do klubu. I ta impreza bardzo spodobała się publiczności. Tam poszliśmy dosyć, zaproponowaliśmy taką dosyć ryzykowną formułę. Mianowicie zabieramy publiczność do pociągu naszego, wyczarterowanego dla nas specjalnie przez Koleje Śląskie, za co bardzo dziękujemy. I jedziemy tym pociągiem do Czechowic, później wracamy po koncertach również z powrotem. Także publiczność, nasza publiczność z Bielska-Białej no, czuła się bardzo komfortowo. Zapewniliśmy transport tam i z powrotem, a tam no, dwa fantastyczne koncerty. Pierwszy to grupa Skalpel powiększona o jazzowe combo. Fantastyczny koncert z fantastycznymi wizualizacjami. No i na deser wisienka na torcie po raz pierwszy podczas Zadymki można było wysłuchać muzyki techno graną na żywo w wykonaniu duetu Bratrzy z Pragi. Świetny zespół, fantastyczna atmosfera i ten koncert bardzo się spodobał naszej publiczności, no i zamierzamy go na stałe wprowadzić do oferty zadymkowej.
5: Przed nami druga część Zadymki letnia, czerwcowa. Trochę to będzie krótsze, tak? Mniej będzie tych dni koncertowych.
12: Ta część letnia w ogóle powstała z powodu pandemii i część naszej publiczności się zakochała w tym terminie letnim, wakacyjnym, kiedy po prostu jest ciepło, kiedy można wyjść na ulicę, kiedy ta muzyka może wyjść również na ulicę i spotkać się z publicznością. I postanowiliśmy kontynuować i Zadymka od tego czasu ma swoje dwie odsłony. Odsłonę zimową, tę właściwą i letnią. Letnią traktujemy w sposób taki specyficzny. Oczywiście no, w zeszłym roku mieliśmy wielkie wydarzenie, bo odwiedził nas Herbie Hancock i tutaj rozpoczął swoje tournée europejskie u nas w Bielsku-Białej. Ale w tym roku, z racji tego, że Bielsko-Biała jest Polską Stolicą Kultury 2026, dzieje się w tym naszym mieście tak dużo. Jest tyle imprez, no wielkie nagromadzenie, szczególnie w tym okresie czerwcowym, więc doszliśmy do wniosku wspólnie z miastem i z innymi organizatorami imprez, że postaramy się nie rywalizować ze sobą, nie zabiegać o tego samego klienta, tę samą publiczność i staramy się uzupełniać tę ofertę, a nie organizować, nie dublować jakby oferty w tym samym czasie. W związku z tym nasz letni koncert jest nieco skromniejszy i nastawiony na takie dwa założenia mamy programowe. Łączenie tradycji z nowoczesnością i drugie założenie to pokazywanie muzyki, zapraszanie publiczności w nasz przepiękny pejzaż miejski, tak bym to nazwał, czyli w architekturę Bielska-Białej. I stąd no, po prostu wychodzimy na ulicę, kiedy się da, i zapraszamy naszą publiczność do wspólnej zabawy. Czerwiec, początek wakacji sprzyja właśnie takiej luźniejszej atmosferze związanej z rozrywką, z wakacjami i równocześnie z tańcem. I postanowiliśmy już od kilku lat, jakby realizujemy ten taki pomysł pokazywania w lecie tego takiego radosnego oblicza jazzu jako muzyki tanecznej. I w tym roku dwa takie nawiązania do tego tańca. To wspomniany już wcześniej pociąg pojedzie do Czechowic-Dziedzic. Tym razem nazwaliśmy go pociągiem do hip-hop jazzu, ponieważ troszeczkę zmienił nam się program. Zapraszamy do wspólnej zabawy i jak mówiłem, rozpisanie pomiędzy tradycją a współczesnością, to zespół, który wystąpi właśnie w Czechowicach-Dziedzicach, jest idealnym przykładem na to, bo tak, z jednej strony jest to typowy skład orkiestry brasowej, dętej, ulicznej, a z drugiej strony ten zespół sięga po elementy współczesnej muzyki, takie jak rap, właśnie hip-hop, jak groove, jak beat, więc do tego jeszcze współczesna, nowoczesna edycja tego wszystkiego i powstaje zupełnie nowa jakość, ale równocześnie jest to muzyka taneczna i postanowiliśmy to udowodnić i zaprosić zespół taneczny, który zespół Klika. Mikołaj Strzyż tutaj prowadzi taką fantastyczną formację w Bielsku-Białej i będziemy pokazywać, że tę muzykę można świetnie tańczyć i świetnie się przy niej bawić i równocześnie będzie to też taka zabawa, takie zaproszenie do zabawy dla publiczności podczas tego wieczoru w Browarii Dziedzice. Wystąpi też dwóch DJ-ów z naszym bielskim Michosem między innymi, więc będzie to takie zaproszenie radosne, żywiołowe, spontaniczne zaproszenie do zabawy.
7: Mówił pan też o zaproszeniu publiki do tych przestrzeni miejskich, do architektury Bielska-Białej. Gdzie w takim razie zapraszacie słuchaczy?
12: No, zapraszamy przede wszystkim na Paradę Nowoorlańską. No to już jest po raz czwarty, to już jest taka impreza, bez której część mieszkańców Bielska-Białej sobie nie wyobraża w początku lata. Tradycyjnie o godzinie 15 startujemy spod bielskiego ratusza i o ile parad nowoorlańskich tego typu w naszym kraju odbywa się kilka, to nasza jest unikalna poprzez pewien element, który wprowadziliśmy innowatorski, zupełnie nie ma czegoś takiego. Mianowicie jest to konkurs zespołów ulicznych, ale specyficzny konkurs, bo zapraszamy publiczność do współuczestniczenia w tym wydarzeniu i równocześnie do takiej wspólnej zabawy. To publiczność zdecyduje o wysokości honorariów dla poszczególnych zespołów, które będą występowały w tym konkursie. A będzie to wyglądało w ten sposób, że mamy przygotowanych 4000 jazzówek. Jedna jazzówka, to jest nasza festiwalowa, zadymkowa waluta, jedna jazzówka to jest 5 złotych polskich. Czyli no, kurs jest wyższy od dolara i euro. I rozdajemy 4000 takich banknotów publiczności. I to publiczność właśnie zadecyduje, będzie głosowała w ten sposób tymi banknotami, będzie wrzucała do kapeluszy, bądź też do futerałów poszczególnych zespołów, które jej się najbardziej spodobają. I później te zespoły przychodzą do nas z tą walutą, my to przeliczamy i wypłacamy im honorarium zgodnie z tym, ile oni nazbierają tych naszych jazzówek.

0: finał podczas parady na Placu Wojska Polskiego o godzinie 16:30 wystąpi no, jedna z najlepszych na świecie formacji, orkiestr grających muzykę synkopową. To jest oryginalna praska orkiestra synkopowa. No, znakomici czescy muzycy, zresztą uznawani za, jak mówiłem, no, jeden z najlepszych aktualnie grających zespołów, grających muzykę swingową lat 20-30. Także będzie to troszeczkę takie muzeum, ale traktowane w sposób również nowoczesny. No i zaprosiliśmy tradycyjnie przedstawicieli szkół swingowych, którzy będą uczyli publiczność podstawowych kroków. No i wszystkich razem zapraszamy na parkiet przed scenę na Placu Wojska Polskiego na wielki finał 28. Bielskiej Zadymki Jazzowej. Ale zanim się to zacznie, to właśnie w niedzielę 21 czerwca spotykamy się po nocy z hip-hop jazzem. O 11:00 spotykamy się w schronisku, teraz to się nazywa Gospoda 520 na Dębowcu, na śniadaniu. I tym razem będzie to góralskie śniadanie z kapelą góralską Straconka, dobrze znani nam muzycy, którzy współpracują z Bielską Zadymką Jazzową od samego początku. No i co jeszcze? Bardzo piękny koncert i serdecznie zapraszam do nietypowego, cudownego miejsca w naszym mieście, bardzo unikalnego. To jest sala ceremonii przy cmentarzu żydowskim w Bielsku Białej. Na koncert Michał Barański, No Return, No Karma. To piękny projekt łączący różne kultury, metrum muzyczne, indyjskie, matematyczne niemalże, do tego wrażliwość jazzu europejskiego i w to wszystko wpleciona jeszcze muzyka polska ludowa. Niebywałe przedsięwzięcie, fantastyczna muzyka. Michał Barański już otrzymał za jeden projekt Fryderyka, za pierwszą płytę. Ta druga płyta również była nominowana do Nagrody Fryderyka w tym roku i udało nam się zaprosić też wielkiego, wspaniałego trębacza. Piotr Wojtasik wystąpi jako gość, więc fantastyczny skład, fantastyczna muzyka w niezwykłym miejscu, jakim jest sala ceremonii przy cmentarzu żydowskim. Zadymka zaczęła się od współpracy z Bielskim Środowiskiem Muzycznym, a Bielskie Środowisko Muzyczne to Bielski Muzyk, czyli Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku Białej, który w tym roku obchodzi 80-lecie swojego istnienia i w marcu już właśnie przyznaliśmy dla nich w dowód uznania naszą nagrodę artystyczną Anioła Jazzu podczas koncertu w sali koncertowej w Bielskim Muzyku, a w tym roku wspólnie podjęliśmy się takiego wyzwania. Otóż powołaliśmy do życia Big Band All Stars Bielskiego Muzyka. To jest orkiestra wielopokoleniowa, prowadzona przez trzech dyrygentów, ale ten najważniejszy to profesor Andrzej Zubek, od którego w ogóle rozpoczął się jazz w Bielsku Białej. Czyli zaczynamy w czwartek 18 o godzinie 18 w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku Białej.
1: Moim gościem był Jerzy Batycki, dyrektor festiwalu Bielskiej Zadymki Jazzowej. Wszystkie szczegóły na temat czerwcowych wydarzeń na stronie internetowej zadymka.pl.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski przy mikrofonie. Zapraszam serdecznie na magazyn. W Bielsku Białej mamy kilka drużyn sportowych z różnych dziedzin, m.in. z amp futbolu. To rodzaj piłki nożnej, w którym zawodnicy poruszają się o kulach. Drużyna z Bielska Białej jest jedną z pierwszych w Polsce. Pod nazwą Kuloodporni grają w mieście od ponad 10 lat. Przez większość swojego istnienia funkcjonowali w ramach klubu Podbeskidzie Bielsko Biała, jednak około rok temu przenieśli się do Rekordu. Jak kuloodpornym idzie w tym sezonie, o tym rozmawiam z moim dzisiejszym gościem.
3: Bartłomiej Nawrat, odpowiedzialny w klubie Rekord Bielsko-Biała za sekcję kuloodpornych.
1: Kuloodporni, jak długo już gracie w Bielsku-Białej jako drużyna?
3: kulot

0: Porni są praktycznie niespełna 11 lat. Daniel Kawka zakładał tą sekcję kuloodporną tutaj w Bielsku, a u nas w Rekordzie Bielsku-Biała sekcja jest od ponad roku.
1: Przeszliście z poprzedniego klubu do Rekordu, to już minął rok. Jak od tego czasu drużyna sobie radzi?
0: Na pewno dla nas jako klubu Rekord Bielsko-Biała jest to małe wyzwanie, ponieważ wcześniej nie mieliśmy takiej sekcji u siebie w klubie i jakby uczymy się tego, jak tym zarządzać, jak tym kierować. Nie jest to na pewno łatwa sprawa przy tylu sekcjach, które posiadamy w klubie, aczkolwiek robimy wszystko, żeby tą drużynę tutaj w Bielsku utrzymać i żeby funkcjonowała jak najlepiej.
1: Po przejściu do Rekordu wszystko zostało, tak? Zostali zawodnicy, zostali trenerzy?
0: Tak, cały zespół, tu należą się podziękowania i trenerowi, i wszystkim zawodnikom, że przechodząc do nas, do klubu spod Beskidzia, wszyscy zostali. Wiadomo, że mieli gdzieś oferty z innych klubów, ale zostali u nas, za co jesteśmy im niezmiernie wdzięczni. Oddzięczyli się bardzo fajnie, bo w tamtym roku udało się zdobyć trzecie miejsce, brązowy medal, więc jak byli tylko u nas rok, od razu można powiedzieć z sukcesem, bo brązowy medal. No a w tym roku liczymy, może się uda coś więcej osiągnąć.
1: Tak, ten amp football to też jest dosyć specyficzna dyscyplina. Jak to się różni od prowadzenia takiej klasycznej piłkarskiej drużyny?
0: Na pewno jednym z problemów jest to, że my mamy zawodników z całej Polski. Nie są to zawodnicy tylko tutaj z Bielska czy z okolic, tylko to są zawodnicy z całej Polski. Mamy zgrupowania tylko raz w miesiącu, gdzie zawodnicy przyjeżdżają na weekend, trenują przez sobotę i niedzielę i wracają znowu do swoich domów. Tym to się jedynie różni, że niestety nie możemy się spotykać codziennie czy co drugi dzień, tylko raz w miesiącu te trzy treningi są tylko robione, plus oczywiście wyjazd na mecze ligowe, które też są rozgrywane raz w miesiącu przez 7 miesięcy w roku, więc tym to się różni od takiego, można powiedzieć, tradycyjnego trenowania gdzieś w klubie na dużym boisku.
1: Nie są to też wyjazdy na pojedyncze mecze?
0: Tak, zazwyczaj to są turnieje. Jest, w tamtym roku było 7 turniejów, w tym roku jest 6 turniei i zazwyczaj jest to 3 mecze są do rozegrania w ciągu takiego weekendu, zazwyczaj 2 w sobotę, 1 w niedzielę albo odwrotnie, więc tak w skrócie to wygląda.
1: I niedawno wróciliście z takiego wyjazdu z Poznania.
0: Tak, ostatnie spotkania ligowe, turniej był rozgrywany w Poznaniu, tam też zagraliśmy 3 mecze, a wcześniejszy był w Warszawie, następny jest bodajże za 2 tygodnie w Krakowie.
1: Jesteśmy jeszcze przed półmetkiem sezonu. Jak obecnie wygląda sytuacja w tabeli?
0: Obecnie jesteśmy na drugim miejscu. Mamy 6 rozegranych meczy, 14 punktów. Przed nami jest Wisła Kraków, która ma tych punktów 16, a za nami jest Śląsk Wrocław, który ma tych punktów 12. Więc obecnie, jakby powiedzieć, przed półmetkiem ligi jesteśmy na drugim miejscu w tabeli.
1: Też inny ciekawy aspekt, że drużyna jest mieszana, tak? Bo są zawodnicy i mężczyźni, i kobiety.
0: Tak, akurat w naszym zespole jest jedna dziewczyna, Marta, reszta to są mężczyźni, aczkolwiek takie są uregulowania, że i kobiety, i mężczyźni mogą grać razem. A od tego sezonu również kobiety mają 2 zespoły w Polsce i też one rozgrywają na niektórych turniejach swoje mecze przeciwko sobie.
1: No i w tym sezonie niestety nie ma żadnego turnieju zaplanowanego w Bielsku-Białej, więc gracie wyłącznie na wyjeździe. Czy dla zawodników jest to jakimś utrudnieniem dużym?
0: Myślę, że nie jest to duże utrudnienie, ponieważ tak jak wspomniałem, zawodnicy są z całej Polski, więc czy przyjadą tu do Bielska, czy w inne miejsce, do Poznania, Krakowa czy Warszawy, to można powiedzieć, może nie jest wszystko jedno, ale gdzieś to można połączyć. Na pewno nie jest tak, że nie chcieliśmy zrobić tego turnieju, ponieważ w tamtym roku ten finałowy turniej odbył się u nas na obiektach i myślę, że z opinii, które słyszałem, wszyscy byli bardzo zadowoleni. Mamy piękne obiekty u nas na Rekordzie, więc wszystkim się podobało. Aczkolwiek w tym roku gdzieś razem z zarządem doszliśmy do wniosku, że jeśli ten jeden turniej, bo jest 7 drużyn, jest tylko 6 turniej organizowanych, więc jeśli by trzeba było, to byśmy ten turniej zorganizowali, ale nie było takiej potrzeby. Są kluby, które mają jakby większą sponsorskie takie zobowiązania, że te turnieje muszą organizować, więc zostawiliśmy im to pole, żeby te turnieje mogli zorganizować i w tym roku u nas w Bielsku tego turnieju nie będzie.
1: A w zeszłym roku na tym finałowym było duże zainteresowanie, było sporo kibiców?
0: Tak, na szczęście udała się pogoda i tych kibiców, szczególnie w pierwszy dzień, było troszkę więcej, w drugi troszkę mniej, ale myślę, że patrząc przez pryzmat innych turniejów w Polsce organizowanych, tych kibiców było naprawdę sporo i można było cieszyć się z frekwencji.
2: Mówił Bartłomiej Nawrat, kuloodporni rekord Bielsko-Biała. Wyjedziemy teraz trochę poza miasto, gdzie po raz kolejny odbyło się święto powiatu bielskiego. Tym razem gospodarzem była Bestwina. Jednym z punktów programu było rozstrzygnięcie czwartej edycji konkursu Pasieka roku 2026. Mówi Magdalena Więzik, starostwo powiatowe w Bielsku-Białej.
3: Czwarty powiatowy konkurs Pasieka roku 2026 zebrał 12 gospodarstw pasiecznych z całego terenu powiatu bielskiego. W dwóch kategoriach rozdaliśmy nagrody. W kategorii do 20 rodzin pszczelich oraz od 20 do 80 rodzin pszczelich. W tym roku wyjątkowo jury postanowiło przyznać nagrodę Grand Prix dla najlepszej pasieki w powiecie bielskim. Nagrodę tę zdobyła pani Elżbieta Burys, Pisarzowic. Komisja brała pod uwagę przede wszystkim dobrostan pszczół, podejście do czystości w pasiekach, ale również i wszystkie działania edukacyjne, które pszczelarze wykonują na terenie swoich gmin i sołectw. Współorganizatorem konkursu, oprócz oczywiście starostwa powiatowego w Bielsku-Białej, był Beskidzki Związek Pszczelarski Bartnik w Bielsku-Białej, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Bielsku-Białej, powiatowy lekarz weterynarii oraz również w komisji znaleźli się członkowie zarządu Beskidzkiego Związku Pszczelarzy Bartnik.
2: Gospodarzem tegorocznego święta powiatu bielskiego była Bestwina.
4: Maria Maroszek, sołtys sołectwa Bestwina. Mamy żabie łódka, mamy szczupaka w kreacji, mamy również nalewkę z rakiem, steczną szczepiącą, mamy ciasto poranna rosa. Wszystko mamy związane z wodą, jako że Bestwina karpień stoi. Mamy stawy, w których hodujemy karpie i takie jeszcze dodatkowe ryby. Wiadomo, że jak stawy, to i żaby. Więc uznałyśmy w kole, że będzie to taką atrakcją podawać łódka z żaby. Myślimy, że będzie smakowało i zapraszamy do degustacji. To już jest tutaj taka pani, która się tym zajmuje. No jest tam dużo przypraw, głównie czosnku też. Tutaj już koleżanki co kosztowały, że są bardzo dobre. No ja nie jestem zwolennikiem, bo wolę karpia.
2: Mówiła Maria Baroszek, sołtys Bestwiny. Oczywiście święto dotyczyło całego powiatu, nie tylko jednej gminy. O istocie wydarzenia mówi starosta bielski Andrzej Płonka.
5: Gdy przywrócono na mapę samorządową Polski powiaty, trzeba było poszukać takiej okazji, takiej uroczystości, która pozwoli nam powiat przede wszystkim zintegrować. To podstawowa rzecz, żeby pokazać naszą wielokulturowość, bo taki powiat jest nasz. A przez tą wielokulturowość integracja mieszkańców gmin, naszych miejscowości, może mniejszych i wszystkich organizacji, które funkcjonują, a jest ich naprawdę wiele. No to była istota takiego podejścia, żeby takie święto organizować. No i udało się oczywiście to omówić z wójtami, burmistrzami naszego powiatu, aby się włączyć w jakąś imprezę, no szczególnie taką jak dzisiaj przeżywamy w Bestwinie, czyli Dni Miejscowości, Dni Bestwiny, przy okazji Dni Powiatu, żeby może nie dublować imprez, a pokazać, że jednak ta integracja, ta współpraca ma się dobrze i możemy razem pokazać ten dorobek kulturowy, ale i gospodarczy również w całym powiecie. Temu służą Dni Powiatu. Bardzo się cieszę, bo jak widzimy i strażacy. Mamy tutaj nasze kulinarne dziedzictwo, przecież powiat funkcjonuje już 26 lat i przez 26 lat ta integracja trwa. Dzisiaj, jeżeli chodzi o mieszkańców powiatu, to już wiedzą, że powiat bielski to jest 10 gmin, wiedzą, które to są gminy i wiedzą, co załatwia gmina, co załatwia samorząd powiatu, jeżeli chodzi o działalność administracyjną. Temu mają służyć Dni Powiatu, temu służy promocja tego powiatu, a że przy okazji jest to dobry czas na spotkania, na integrację nie tylko rodzin, ale i może pokoleń, bo to też jest ważne, no to jest chyba najpiękniejszy czas. Pogoda nie zawsze musi dopisywać, byle było ciepło, a to mamy.
2: Mówił starosta bielski Andrzej Płonka. Za nami święto powiatu bielskiego, którego tegorocznym gospodarzem była Bestwina. Wracamy teraz do miasta, do Bielska-Białej, gdzie pozyskano kolejne środki unijne na ważną drogową inwestycję. Chodzi o obwodnicę, która ma zmienić to, jak wygląda ruch w mieście. Rozmawiam z dyrektorem Miejskiego Zarządu Dróg.
6: Patryk Owcarz, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej.
1: 320 milionów dofinansowania ze środków unijnych dla miasta. To na inwestycję, jaką jest północna śródmiejska obwodnica. Proszę więcej powiedzieć o tej inwestycji, czemu ona ma służyć dla mieszkańców.
6: To wyjątkowo ważna inwestycja drogowa, która w dużej mierze przyczyni się do tego, żeby zmniejszyć intensywność i natężenie ruchu w centrum miasta. Skieruje ruch z ulicy Warszawskiej w kierunku ulicy Krakowskiej do węzła z S1.
1: Czyli rozumiem, że też później ten ruch na 3 Maja Zamkowej też ma się planowo zmniejszyć.
6: Tak, tak. Docelowo powinno to wyglądać. Liczymy na to, że przyzwyczajenia kierowców będą się skłaniać ku temu, żeby jednak korzystali z tej obwodnicy, no bo to jest jej główny cel.
1: Oprócz samej obwodnicy śródmiejskiej będzie też centrum przesiadkowe, które no jest, te dwie inwestycje są ze sobą mocno zintegrowane.
6: Dokładnie, no węzeł przesiadkowy będzie w pełni funkcjonalny w momencie, kiedy będzie uruchomiona obwodnica, także to jest z tą powiązane ze sobą obie inwestycje. Obie będą w podobnym okresie realizowane. Zintegrowany węzeł przesiadkowy również jest w etapie, końcowym etapie projektowania, także liczymy również, że w tym roku ogłosimy przetarg na wybór wykonawcy.
1: Którędy dokładnie obwodnica ma biec?
6: Włączenie będzie do ulicy Warszawskiej pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Sarni Stok a ulicą Budowlanych Trakcyjnej. Przebiegać będzie przez tereny kolejowe pod trzema liniami kolejowymi, mostem nad rzeką Białą. Takie ciekawe rozwiązanie komunikacyjne będzie w rejonie ulicy Komorowickiej, będzie połączenie drogowe i będzie starym przebiegiem ulicy Piekarskiej włączać się do ulicy Wyzwolenia. To jest ten pierwszy odcinek. Drugi będzie to kontynuacja w kierunku ulicy Krakowskiej, obecnie terenami, które są terenami zielonymi.
1: Też MZD dostarcza materiały jakieś wizualne na swojej stronie, żeby to zobaczyć na własne oczy, którędy to wszystko będzie przebiegać. No i właśnie to ostatnie dofinansowanie, te 320 milionów. Jak duża to jest część inwestycji, jak dużo kosztów to pokrywa?
6: To jest znaczna część inwestycji. No, wizualizacja pokazuje ogrom tego zamierzenia inwestycyjnego, jego skalę, jego wielkość. Czas na ukończenie tej inwestycji mamy do 2029 roku.
1: Kiedy mają rozpocząć się prace?
6: Obecnie trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy pierwszego odcinka obwodnicy, na ten odcinek Warszawska do Wyzwolenia. Liczymy, że pierwsze wejście w teren powinno nastąpić na przełomie tego najbliższego roku 26-27.
1: To skoro jesteśmy już w tej bliższej przyszłości, do końca tego roku, jakie inwestycje jeszcze uda się dokończyć?
6: Na pewno ulica Piastowska jest priorytetowym teraz zamierzeniem inwestycyjnym. Do końca roku powinno ukończyć się większość nawierzchni bitumicznych, co pozwoli na przejezdność tej ulicy. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Obecnie za wcześnie jest podejmować takie decyzje, czy końcem roku będziemy już w fazie takiej końcowej całkowicie tej inwestycji. Tak naprawdę zobaczymy to po wakacjach, jak sezon ten letni będzie, podczas tego sezonu, jak będzie prowadzona inwestycja.
2: Rozmawiałem z Patrykiem Owcarzem, dyrektorem Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Jedź na tu Moruland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi.

0: pewno chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
1: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
0: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
4: Jonasz Cecerski przy mikrofonie. Witam z Bielska-Białej, czyli Polskiej Stolicy Kultury 2026. W tym roku miasto ma ten tytuł, a rok jest już prawie w połowie. Przed nami lato, czyli bardzo intensywny czas, jeżeli chodzi o wydarzenia kulturalne. Co czeka nas latem? O tym powie mój dzisiejszy gość.
5: Przemysław Smyczek, naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Polskiej Stolicy Kultury 2026.
4: Bielsko-Biała jako Polska Stolica Kultury, jesteśmy prawie w połowie tego roku. Tak patrząc od stycznia do dzisiaj, jak minęło nam te kilka miesięcy jako Polska Stolica Kultury?
5: Po pierwsze, strasznie szybko to zleciało, ponieważ mamy już połowę czerwca. 47 wydarzeń, które były wpisane do programu, się już odbyło. To jest ponad 40% wydarzeń zaplanowanych, ponieważ mieliśmy ich wpisanych w program około 100. Mamy takie ostrożne szacunki, że w tych wydarzeniach, które się już odbyły, a pamiętajmy, że większość z nich odbyło się pod dachem, wzięło udział ponad 80 tysięcy odbiorców. Zapewne w większości byli to mieszkańcy naszego miasta, ale wiemy też, że były to osoby z zewnątrz i bardzo się cieszymy, że ten program trafia w gusto odbiorców, że spotykamy się z dużym zainteresowaniem i w większości z pozytywnymi ocenami tego, co proponujemy.
4: Tak, mieszkańcy też są zadowoleni, czy popierają to, że miasto ma taki tytuł.
5: Tak, myśmy zrobili badania jeszcze przed rozpoczęciem roku tytułu, gdzie okazało się, że około 70, a w niektórych przypadkach nawet 90% mieszkańców uważało, że tytuł Polskiej Stolicy Kultury zarówno zwiększa rozpoznawalność naszego miasta wśród innych miast w Polsce, ale również jest bardzo pozytywny z punktu widzenia inwestorów, z punktu widzenia dobrego miejsca do życia, no i bardzo dobrej destynacji turystycznej.
4: Czyli za nami 47 wydarzeń, za chwilę połowa roku, no i wakacje. Czy to lato to jest taki najbardziej intensywny czas, jeśli chodzi o natężenie tych wydarzeń?
5: Zdecydowanie tak, ponieważ mamy duże doświadczenie w organizowaniu wydarzeń plenerowych w naszym mieście, a do tego przyznajmy sobie szczerze, nie mamy zbyt wielu dużych obiektów, które byłyby w stanie pomieścić powyżej 1000 osób, dlatego te przestrzenie miejskie, nasze place, nasze zamknięte ulice, lotnisko, błonia stają się naturalnymi arenami dla wydarzeń kulturalnych i wiemy, że mieszkańcy bardzo chętnie nas odwiedzają, ale również zapraszają gości i nasze miasto, które jest miastem wspaniale zaprojektowanym, cudownie położonym u stóp Beskidów, miastem, którym się splata przeszłość z teraźniejszością, a często przyszłością, jest doskonałą areną czy sceną do wydarzeń o bardzo wysokiej jakości, ale również bardzo dostępnych, bo dla nas w tym roku jest ważna również dostępność, nie tylko pod względem dostępności cenowej, ale również dostępność dla osób ze specjalnymi potrzebami, czy dostępność dla osób, które nie zawsze dobrze czują się wśród dużej ilości ludzi, bo są też wydarzenia bardziej kameralne.
4: Jakie wydarzenia nas czekają w ciągu tych najbliższych miesięcy? No może nie wymienimy wszystkich, ale kilka takich największych.
5: Nie wymienimy wszystkich, na pewno takie bardzo duże to teraz jeszcze w czerwcu Unplugged Festival, czyli festiwal literatury organizowany przez Książnicę Beskidzką. Przez 4 dni będziemy mieli do czynienia z magią słowa, z wielką kreatywnością autorów, spotkania autorskie, spotkania o literaturze, spotkania z pisarzami, spotkania z odbiorcami, które się będą działy zarówno w Książnicy, jak i w przestrzeniach miejskich i również z artystami, którzy będą występowali na bielskim rynku, między innymi Maria Peszek czy Renata Przemyk. I drugie, bardzo duże wydarzenie, jedno z tych największych, które zostały stworzone specjalnie z powodu Polskiej Stolicy Kultury, to Prize Scoring Competition. W ostatnim tygodniu czerwca odbędzie się część finałowa konkursu, gdzie, jak wiemy, w finale mamy 10 wykonawców i będzie 10 orkiestrowych prawykonań ich utworów zgłoszonych do tego wydarzenia. Samych uczestników było 81, więc to naprawdę, to są ci najlepsi z tych, którzy się zgłosili. Będziemy wybierać tego jedynego, najlepszego z najlepszych, ale Prize Scoring Competition to również pokazy plenerowe i kinowe filmów Krzysztofa Kieślowskiego, to spotkania z wielkimi gwiazdami kina, jak Fernando Trueba, laureat Oscara, czy muzyki, jak Liza Gerard, która dostała Złotego Globa za muzykę do Gladiatora. Też pamiętamy ją ze wspaniałych wykonań zespołu Dead Can Dance. To Matthew Swift i Michel Duval, czyli producenci filmowi, jeden związany z BBC, drugi budujący niezależny rynek fonograficzny we Francji. Do tego koncerty, do tego warsztaty. No i wielka gala finałowa 27 czerwca w hali pod Dębowcem. Naprawdę najwyższe możliwe loty, jeżeli chodzi o wykonawstwo i koncert, o którym Zbigniew Prajzer powiedział, że być może będzie to jego ostatni koncert tego typu w Polsce.
4: Wspomniał pan też wcześniej o zamkniętych ulicach.
5: Tak, od kilku lat, dokładnie od 70. rocznicy połączenia Bielska i Białej w jeden organizm miejski, raz w roku zamykamy ulicę Zamkową po to, ażeby nasz teatr, który przeważnie jest gospodarzem wydarzeń i patrzymy na to, co się dzieje na scenie, staje się scenografią i sceną, sam budynek, i na zamkniętej ulicy możemy podziwiać koncerty wykonywane w oknie teatru, a miasto wtedy zamienia się w promenadę kultury. W tym roku, w czerwcu, drugim, trzecim, czwartym i piątym weekendzie sierpnia będziemy mogli uczestniczyć w wielkich wydarzeniach plenerowych, a ulica będzie zamknięta oprócz tych weekendów, to będą zawsze soboty i niedzielę, to będzie również zamknięta w ostatnim tygodniu sierpnia, gdzie zamieni się nasza ulica w ogromną promenadę kultury, na której będą się działy warsztaty, będą się działy koncerty, pod teatrem będą się działy potańcówki, będą koncerty w oknie, będzie festiwal crossover połączony z wielkim wydarzeniem muzyczno-modowym z udziałem zespołu The Tricks i naszej wspaniałej projektantki Nataszy Pawluczenko. Będzie strefa chilloutu w ostatnim tygodniu. Ten Art Square, który się cieszy tak ogromnym zainteresowaniem mieszkańców na bielskim rynku podczas Niebieska-Białej, tym razem będzie również miał miejsce na zamkniętej ulicy po to, ażeby zwieńczyć to wszystko dwukrotnym wystawieniem spektaklu operowego Carmen w przestrzeni ulicznej. No jest to wydarzenie bezprecedensowe i na którym trzeba być. Jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądało. Są śmiałe zamierzenia scenograficzne. Na pewno będzie najwyższe wykonawstwo, ponieważ będą tam występowały naprawdę gwiazdy świata operowego. A w przerwie pomiędzy piątkiem a niedzielą, kiedy będziemy mogli iść na Carmen, wystąpi również nie mniej sławny zespół Kult. I to będzie koncert pod ratuszem w ostatnią sobotę sierpnia. Także dla miłośników dobrej muzyki, dla miłośników dobrego spędzenia czasu z rodziną, bo warsztaty, dla miłośników również zdrowego ciała, bo będą również wydarzenia rekreacyjno-sportowe i będzie również jedna odsłona Happy Bike Beskidy, kiedy w przedostatni piątek sierpnia nasza ulica Zamkowa zamieni się w wielki tor wyścigów rowerowych z akrobacjami. To wszystko w naszym mieście się wydarzy w większym natężeniu i w jeszcze wyższej jakości niż dotychczas, no ale my nie boimy się wyzwań, jesteśmy przekonani, że znajdą się miłośnicy tych wszystkich wydarzeń i znowu nasze ulice będą pękały w szwach.
4: A to tylko kilka, to tylko część tego, co będzie się działo latem. Wszystkie informacje możemy zobaczyć na stronie internetowej.
5: Tak, pamiętajmy o tym, że również bardzo bogate są wydarzenia lipcowe, ponieważ w sierpniu zamykamy ulicę Zamkową, ale w lipcu jesteśmy obecni na placu Wojska Polskiego, gdzie odbędzie się cykl koncertów Dumni z BB, gdzie odbędzie się projekt Sąsiedzi skupiający się wokół teatrów ulicznych i będzie połączone z też wydarzeniem, które się cieszy dużym uznaniem naszych mieszkańców, czyli B-Basking. Artyści, nowy cyrk, akrobaci, linoskoczkowie, to wszystko będzie dostępne w trzeci weekend lipca. Będzie również potańcówka z Maciejem Musiałem. Maciej Musiał przyjeżdża ze swoim programem potańcówkowym do nas i będzie to miało miejsce na Bielskim Rynku 31 lipca. I będzie wreszcie powtórzenie, ale w rozbudowanej wersji, wydarzenie, które się już kiedyś działo przy skrzyżowaniu ulicy 11 listopada z ulicą Wyzwolenia, czyli artystyczna strefa Wyzwolenia, gdzie na trzypoziomowej scenie nasi artyści będą prezentowali to, co potrafią najlepiej, czyli świetny taniec, świetny śpiew, w doskonałych aranżacjach. No będzie to naprawdę duże widowisko.
4: Rozmawiałem z Przemysławem Smyczkiem, naczelnikiem Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Wydarzenie w mieście nie tylko organizowane przez miasto i różne podmioty, również sami mieszkańcy mogą coś zorganizować w ramach tak zwanych więzi sąsiedzkich. To program prowadzony przez MyBB dla mieszkańców obszaru rewitalizacji, którzy na realizację swoich pomysłów mogą dostać granty w wysokości 5000 zł. Projekty mają dotyczyć integracji sąsiedzkich.
6: Cześć, Błażej Olma, sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia.
4: Kolejny raz, bo to nie jest pierwszy raz, ale kolejny raz organizujecie program czy projekt więzi sąsiedzkie. Jakbyś mógł wyjaśnić, na czym to wszystko polega?
6: Tak, to już jest trzecia edycja i projekt organizujemy przy współpracy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Zresztą środki na ten projekt wygospodarował właśnie Urząd Miejski. W skrócie, jest to projekt skierowany do mieszkańców obszarów rewitalizacji Bielsku-Białej. Celem projektu jest przede wszystkim integracja mieszkańców. W jakiej formie to się odbywa? To się odbywa w formie minigrantów do wysokości 5000 zł i taki minigrant można dostać na podstawie projektu, który się złoży u nas poprzez naszą stronę internetową. Także można sobie wymyślić dowolną inicjatywę, która będzie łączyć mieszkańców. Szczególnie zależy nam na takich grupach sąsiedzkich. No i taki projekt sobie napisać, to jest bardzo proste, nie ma z tym najmniejszego problemu, to jest tak intuicyjne, a formularz nie jest długi, więc wydaje mi się, że da się to spokojnie w maksymalnie godzinę zrobić. No i spróbować zawalczyć o te 5000. Na projekty czekamy do 28 czerwca. Projekty muszą się mieścić w czterech celach, w jednym z czterech celów. Ja sobie na wszelki wypadek tutaj wypisałem, bo nigdy ich nie pamiętam. To jest integracja mieszkańców, aktywizacja społeczna, wzmacnianie więzi sąsiedzkich, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i rozwijanie lokalnej tożsamości. No to jest pięć.
4: Nawet pięć celów. One są takie dosyć chyba ogólne, więc wydaje mi się, że dużo działań się może wpisać w te cele.
6: Tak, no każdy wniosek będziemy oceniać indywidualnie i będziemy patrzeć na to, jak on naszym zdaniem będzie oddziaływał właśnie na lokalną społeczność. Dlatego też zależy nam na tym, żeby to w miarę możliwości były inicjatywy wspólnosąsiedzkie. Oczywiście wniosek formalnie musi złożyć jedna osoba, ale zależy nam na tym, żeby były w to zaangażowane osoby właśnie z okolicy tej osoby, która to zgłasza.
4: Czy trzeba jakieś specjalne warunki spełniać, żeby móc taki projekt zgłosić?
6: W zasadzie jedynym warunkiem jest to, że trzeba mieszkać w obszarze rewitalizacji. Na naszej stronie w zakładce więzi sąsiedzkiej jest tam również link do mapy, gdzie sobie można sprawdzić, czy się mieszka w takim obszarze. Ten obszar obejmuje praktycznie mniej więcej połowę miasta, więc to jest jednak mimo wszystko całkiem spory zasięg. No i sama inicjatywa, tak, sam projekt, realizacja też musi się odbyć w tym obszarze.
4: To już trzecia edycja. Czy z tych dwóch poprzednich pamiętacie jakieś realizacje, jakieś projekty, które może najbardziej zapadły w pamięć?
6: Pewnie, że tak. dwa świetne pikniki odbyły się, między innymi jeden na widoku. Klubo Kawiarnia Akwarium robiła świetne spotkanie przedświąteczne. Było też bardzo ciekawe szkolenie dla seniorów z pierwszej pomocy. Było żonglowanie, było tańczenie, no całe mnóstwo projektów powstało w tych dwóch poprzednich edycjach. Jeśli dobrze liczę, to łącznie było ich chyba 16 albo 17. Teraz dojdą kolejne.
4: Moim gościem był Błażej Olma z Centrum Aktywności Społecznej w Bielsku-Białej, MyBB.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
4: Jonasz Cezerski, zapraszam na magazyn. Centrum danych, które ma powstać w Bielsku-Białej na terenie dawnego Fiata, budzi kontrowersje. W mieście powstała inicjatywa Stop Centrum Danych w Bielsku-Białej. Rozmawiam dzisiaj z jedną z przedstawicielek, która opowie, dlaczego grupa sprzeciwia się takiej inwestycji.
7: Nazywam się Marysia. Działam w przestrzeni wolności w Bielsku-Białej i obecnie zajmuję się inicjatywą Stop Centrum Danych w Bielsku-Białej.
4: Jakbyś mogła wyjaśnić, na czym polega ta inicjatywa, w jakiej sytuacji się znajdujemy?
7: Inicjatywa powstała w tym roku, w momencie kiedy The Invest Group, który wykupił centrum powiatowe, w sensie miejsce powiatowe, i w mediach powiedział, że będzie budowane centrum danych. Powstało to ze względu na nasze jakieś doświadczenie w związku z centrami danych, o których czytałyśmy w mediach z zagranicy szczególnie. Polscy centra danych dopiero raczkują, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w Meksyku, czy w innych krajach. Zauważyłyśmy pojawiający się trend, czyli to, jak problematyczne centra danych są w kontekście dobrostanu mieszkańców, środowiska, zmian klimatu i tak dalej. Dlatego postanowiłyśmy po prostu działać i przeciwdziałać budowie centrum danych w Bielsku-Białej.
4: Jakie są to zagrożenia?
7: Jest ich sporo. Myślę, że chciałabym poruszyć w sumie dużo z nich. My szczególnie jako inicjatywa skupiamy się na rzeczach związanych ze zmianą klimatu i ochroną środowiska. Natomiast chcemy współpracować z mieszkańcami, dla których ważne są inne aspekty, dlatego powiem po prostu o wszystkich. Po pierwsze, centra danych pobierają ogromne ilości energii elektrycznej. Są dane z 2022 roku, że 2-3% zużycia prądu na świecie są właśnie przez centra danych. To jest jakiś niecały procent wszystkich emisji, które produkujemy. No i to się wydaje, że to jest mało. Problem jest taki, że to jest branża, która, tak jak mówiłam, raczkuje. Czyli do 2030 roku wszystkie firmy, rozwój sztucznej inteligencji, rozwój różnych chmurowych rzeczy sprawi, że będziemy mieli podwójne zużycie tego wszystkiego. No i to są ogromne ilości prądu. W tym momencie prąd w Polsce jest jakby wytwarzany głównie z paliw kopalnych, czy to jest gaz, czy to jest węgiel i tak dalej. No i w jaki sposób my mamy walczyć ze zmianami klimatu w momencie, kiedy będzie kolejny pobór prądu? Delu Invest, czyli jakby spółka, która jakby to wszystko, tym wszystkim zarządza, mówi, że wbuduje fotowoltaikę, no co niestety nie jest zbytnio realne, ze względu na to, że to są ogromne ilości prądu. To jest 82 MW. Nie wiem w jaki sposób, ile paneli by musiało być, żeby coś takiego zbudować. Doświadczenia też jakby z innych krajów mówią, że ceny prądu lokalnie mogą wzrosnąć. Czyli mieszkańcy, którzy mieszkają właśnie w sąsiedztwie takich centrów, doświadczają tego na co dzień, że przez to, że jest tak duży pobór, no to naturalnie ceny wzrastają, no i też są różne wahania w tych poborach elektryczności, czyli niekiedy są górki, kiedy tego prądu centrum danych pobiera bardzo dużo, no i spadki, kiedy pobiera bardzo mało. Drugą taką bardzo kluczową rzeczą jest woda, no bo jak wiemy, w momencie, kiedy mamy dużo urządzeń elektrycznych obok siebie, no to trzeba to jakoś schłodzić, bo to wszystko się nagrzewa. I dane pokazują nam, że każdego dnia centra danych wykorzystują setki tysięcy litrów wody. Jak popatrzymy sobie na to rocznie, to jest wykorzystanie tyle wody, ile liczy, nie wiem, małe, średniej wielkości miasteczko, takie, nie wiem, 10 tysięcy ludzi. Więc no, to jest ogromna ilość, którą musimy skądś wziąć. A jak wiemy, Bielsko-Biała jest miastem, w którym te wody gruntowe są zagrożone, w którym jakby mieszkańcy doświadczają problemów związanych z powodziami i tak dalej. No i tak naprawdę wiele miejsc, w których centra danych zostały wybudowane, albo doświadczają suszy, albo doświadczają jakichś zanieczyszczeń wód, zamulania wód i tak dalej, i tak dalej. Więc to są takie realne rzeczy, z którymi mieszkańcy się faktycznie zmierzają. No i takie bardziej jakby też pragmatyczne rzeczy. No, centra danych są głośne mimo wszystko. Pomimo tego, co jakby niektórzy inwestorzy mówią, że oni się będą starać, żeby to było ciche, no to mimo wszystko tyle urządzeń elektrycznych produkuje jakiś hałas. No i to bardzo wpływa na zwierzęta, które żyją w sąsiedztwie w kontekście zaburzenia ich takiego cyklu dobowego i tak dalej. No i wpływa też na dobrostan ludzi, wiadomo, w momencie, kiedy mieszka się blisko inwestycji, która cały dzień jest głośna. Są też wyspy ciepła, które są spowodowane przez to, że te centra danych się nagrzewają. No i to też jest coś dosyć ważnego. No i taki powód trochę też dla nas osobiście ważny, no to jest to, że wszystkie komponenty do tego, żeby zbudować te centra danych, są oparte na pierwiastkach ziem rzadkich, czyli mówimy tutaj o rzeczach typu kobalt, lit, złoto. Potrzebujemy tego bardzo dużo, bo są to bardzo fajne przewodniki, które tam sprawiają, że ten prąd płynie bardzo efektywnie. No i niestety wydobycie tych pierwiastków wiąże się z bardzo dużą eksploatacją i środowiska, i ludzi w krajach globalnego południa. Mówimy tutaj o pracy niewolniczej ludzi. Mówimy tutaj o kopalniach, które są kierowane przez bojówki. Mówimy tutaj o ogromnym wpływie na zdrowie tych ludzi, którzy wydobywają te toksyczne rzeczy z ziemi. Mówimy tutaj o pracy dzieci, o deforestacji. To są bardzo ważne rzeczy, o których my w Polsce często zapominamy, bo dzieją się po prostu bardzo daleko, a ten koszt produkcji rzeczy elektrycznych jest bardzo wysoki.
4: W jaki sposób działacie, żeby przeciwstawić się temu? Jak chcecie protestować?
7: Na ten moment inwestycja jest dosyć tajemnicza. Jest duże milczenie od miasta, które mówi na konsultacjach społecznych dotyczących zagospodarowania właśnie rejonu, planu zagospodarowania rejonu tej rzeki Białej i tak dalej, to oni mówili, że oni nie wiedzą, że coś takiego ma powstać. Inwestor również milczy na temat właśnie różnych konkretów, które mają jakby się tam wydarzyć. Nie ma żadnych jakichś opisów środowiskowych i tak dalej, więc na ten moment to, co jest dla nas najważniejsze, to żeby jak najwięcej ludzi dowiedziało się o tym, że taka inwestycja powstaje. Chcemy organizować spotkania organizacyjne, na którym my możemy stworzyć jakąś społeczność, która chciałaby się zaangażować właśnie w to. Najbliższe jest planowane właśnie na ten czwartek, czyli to będzie 18 czerwca o 18 na Placu Wolności 4 w Przestrzeni Wolności. I tak naprawdę to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz to jest też pytanie władz i pytanie właśnie tej korporacji, co oni myślą, co oni chcą tam robić. My jako mieszkańcy mamy prawo wiedzieć, co powstaje w naszym mieście, a nie tak, że to jest po prostu raz za czasu pojawi się w mediach i my potem sobie dopowiadamy tak naprawdę, co tam powstanie.
4: Czyli nie było rozmów ze spółką, nie wiemy jeszcze, na czym stoimy, kiedy są zaplanowane jakieś pierwsze prace?
7: Nie, na ten moment jeszcze nie było żadnych takich rozmów.
4: Też mówisz o tym, że mieszkańcy nie są świadomi, że coś się dzieje. Czy już się udało część mieszkańców uświadomić? Jest jakiś odzew na ten temat?
7: Do tej pory udało się nam zorganizować 2 spotkania otwarte. Szczególnie na drugim było dosyć spore zainteresowanie. Przyszły faktycznie osoby, które bardzo poruszyło to wszystko. My też rozdajemy ulotki na bieżąco w sprawie tego czwartkowego spotkania i widać, że osoby nie mają pojęcia, że tak naprawdę pierwszy raz, kiedy my rozmawiamy z nimi na ulicy, kiedy wręczamy im ulotkę, dowiadują się o czymś takim i o tym, że ta inwestycja może być tak szkodliwa dla osób i dla środowiska. Także świadomość jest na razie jeszcze mała. Staramy się dotrzeć do jak największej ilości osób. No z tymi zasobami, które mamy, jest nas kilka osób na ten moment. ale liczymy, że pójdzie to trochę jak lawina, bo wydaje mi się, że sprawa jest bardzo ważna.
8: Przy budowie takiego centrum danych też pojawia się argument o miejscach pracy. Czy coś na ten temat wiadomo? Ile faktycznie osób mogłoby skorzystać na tym, że byliby zatrudnieni przez takie miejsca?
7: Generalnie to jest dosyć małe zapotrzebowanie na pracowników w centrach danych. Wynika to z tego, że tam wiele rzeczy jest zautomatyzowanych i nie potrzeba tak naprawdę wiele osób na zmianie. I chciałabym tutaj dać przykład Bełchatowa, bo w całej Polsce budowane są te centra danych i akurat w Bełchatowie będzie budowane giga, ogromne centrum danych. Inwestor wykupił 50 hektarów, więc naprawdę bardzo, bardzo duża pałać terenu, bardzo duże moce tam będą przerabiane i zatrudnionych będzie do 400 osób. Także patrząc na to, jak ogromna to jest inwestycja, jak dużo zasobów na to pójdzie, no to ta liczba pracowników jest niewielka. No i tak samo w tym Bielsku, no tak naprawdę nie wiemy, ile dokładnie będzie pracowników, ale no nie będzie ich dużo. Więc mówienie, że to nam zapewni nowe miejsca pracy, że to będzie jakaś fajna inwestycja dla miasta, że będziemy się rozwijać i tak dalej, no niestety nie jest prawdą.
4: Mówiła Marysia z inicjatywy Stop Centrum Danych w Bielsku-Białej. Mało wiadomo o inwestycji, która jest planowana na terenach dawnej fabryki Fiata. Próbowałem skontaktować się ze spółką odpowiedzialną za projekt, ale nie dostałem żadnych odpowiedzi. Za to bardzo dużo wiemy na temat następnej edycji Biegu Zbója. W tym roku mieliśmy już jedną zimową edycję w lutym, przed nami letnia w sierpniu.
9: Artur Starosiek, organizator Biegu Zbója.
8: W tym roku mieliśmy już jedną edycję zimową Biegu Zbója. Proszę powiedzieć, jak tamto wydarzenie się udało?
9: Myślę, że wydarzenie udało się perfekcyjnie. Na starcie zimowej edycji stanęło ponad 800 uczestników z całej Polski. Zima dała w kość, ale tak naprawdę wszyscy szczęśliwie dobiegli do mety bez żadnych większych przygód, mimo że warunki na trasie były naprawdę, myślę, że ekstremalne, szczególnie u góry, bo jednak było mroźno, ale wszystko przebiegło w porządku, najlepszym.
8: Jakie to były warunki? No bo to było wszystko jeszcze w lutym.
9: Tak, było to w lutym. Na dole pogoda była w porządku, ale jednak jak wybiegliśmy pod kolejką na Szędzielnię, na samą górę, na Klimczok, jednak były przymrozki, było wiecznie, no i jednak ta temperatura poniżej zera dawała w kość uczestnikom.
8: Proszę powiedzieć, może jeszcze przypomnimy na początku, albo powiemy tym słuchaczom, którzy jeszcze nie wiedzą, na czym bieg Zbója polega, czym to się różni od innych biegów, nawet górskich.
9: Więc bieg Zbója przede wszystkim wyróżnia atmosfera tego wydarzenia. Sami biegacze czują tą atmosferę na starcie, na mecie, jak są witani przez wszystkich wolontariuszy. Organizacją przede wszystkim punkty ożywcze nasze są, że tak powiem, wypasione, gdzie znajdziemy wiele, wiele rzeczy na nich, począwszy od żelków na herbatnikach z bananami, z nutellą, przez kolę, wodę, izo i pełno różnych napoi. Świetnych wolontariuszy, którzy zawsze z uśmiechem podchodzą do biegaczy. No i przede wszystkim mamy trasy wyznaczone tak, żeby dawały w kość, a jednocześnie przebiegały w 99% szlakami górskimi, żeby było przede wszystkim bezpiecznie, a na bezpieczeństwo także bardzo mocno stawiamy, gdyż nad bezpieczeństwem czuwa profesjonalna kadra ratowników medycznych, którzy znają się na swojej robocie.
8: Ile takich edycji udało się już zorganizować?
9: Działamy od 2019 roku. W 2019 roku zorganizowaliśmy pierwszy letni bieg Zbója. Potem zorganizowaliśmy w 2020 roku zimową edycję, jak również następnie w listopadzie zorganizowaliśmy Górski Bieg Niepodległości, który odbywa się w Jaworzu na Mężu. No i tak co roku organizujemy trzy edycje biegu Zbója. Edycję zimową, letnią, no i jak mówiłem, Górski Bieg Niepodległości.
8: Zainteresowanie jest spore na ten bieg letni, o którym za chwilę więcej powiemy. Jest już sporo uczestników zapisanych.
9: Tak, tak. Na bieg tutaj już letni 8-9 sierpnia mamy zapisanych już myślę, że nawet ponad 2000 uczestników. Około 1600 uczestników z opłaconym startem, więc oni na pewno wszyscy wystartują. Limit miejsc to około 2500. No i myślę, że do miesiąca przed zamknięciem zapisów oficjalnych ten limit się zapełni, no i będzie koniec zapisów, więc polecamy się śpieszyć, jeżeli ktoś chce spróbować swoich sił w biegu zbója.
4: Mówił Artur Serosiek, organizator biegu zbója.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
4: Żyjemy w takich czasach, w takim kraju, gdzie nawet deser może okazać się kontrowersyjny. W Pszczynie to lody wywołały oburzenie. Jonasz Cecerski, zapraszam na magazyn. Może nie chodzi o lody same w sobie, bo one są dosyć neutralne, lubiane przez mieszkańców Pszczyny, zwłaszcza tych najmłodszych. No i właśnie, to o nich chodzi, o najmłodszych mieszkańców, uczniów szkół podstawowych, którzy pod koniec roku szkolnego za świadectwo z czerwonym paskiem mogli dostać darmową porcję lodów. Dla lokalnej lodziarni i okolicznych mieszkańców była to miła tradycja, kultywowana przez ostatnie 25 lat. Ta praktyka jednak nie spodobała się Rzecznikowi Praw Dziecka. Rzeczniczka Monika Horna-Cieślak wysłała pismo do właścicielki lodziarni, w którym tłumaczy, dlaczego takie działania mogą być szkodliwe. Według pisma tego typu inicjatywy mogą wywoływać nadmierną presję psychiczną, czy promować niezdrową rywalizację oraz prowadzić do wykluczenia dzieci, które z różnych powodów nie osiągają najwyższych wyników w nauce. Intencje może były dobre, pytanie, czy powinniśmy zajmować się problemem od tej strony. Radni i mieszkańcy Pszczyny byli oburzeni pismem. Była to ważna tradycja dla pszczyńskich dzieci. Niektóre mówiły, że właścicielka lodziarni była dla nich jak taka druga mama, która chwali za dobre postępy w nauce. Opinia publiczna zauważa, że problemem być może nie jest rozdawanie lodów za czerwone paski na świadectwie, a może cały system szkolny, który nagradza nie zawsze adekwatnie. Mi osobiście udało się tylko raz zdobyć czerwony pasek na świadectwie, a było to jeszcze w czwartej klasie podstawówki. Wybieram się dzisiaj do Pszczyny, by porozmawiać z właścicielką lodziarni. Chciałem wziąć swoje świadectwo z czerwonym paskiem, ale jak łatwo sobie wyobrazić, nie wiem, gdzie jest moje świadectwo ukończenia czwartej klasy, ale wiem, kto może wiedzieć.
10: Tak, Januszu?
4: Halo, mamo?
10: Halo, synu?
4: Ty masz gdzieś moje świadectwo z czwartej klasy?
10: A z czwartej klasy podstawówki?
4: Tak.
10: Może mam, a co?
4: No bo tam miałem czerwony pasek.
10: No dobrze, to jak wrócę do domu, to poszukam, dobra? Jak nie zapomnę.
4: Dobrze, dziękuję.
10: Dobra, no.
4: No, pa, pa.
10: No, pa.
4: Udało się, po odwiedzeniu domu rodzinnego odzyskałem swój dokument ukończenia czwartej klasy szkoły podstawowej. Na nim piękny biało-czerwony pasek, który być może zapewni mi darmową porcję lodów. Jest tylko jeden sposób, by się przekonać. Kierunek Pszczyna.
1: Blisko mieszkańców.
11: Dzień dobry. Ja dzwoniłem wczoraj.
12: Tak, tak.
11: Przejdź tędy.
12: Pan do mnie dzwonił?
11: Tak, tak, tak, to ja dzwoniłem. Dzień
12: to
11: dobry.
12: Dobrze, panie. Może pan wyjść do środka?
11: Do środka, dobrze.
12: Nie ma za dużo miejsca, ale zobaczymy, co się dzieje.
11: Zmieścimy się.
12: Tak. Zmieścimy się, jasne.
11: Super.
12: Dzień dobry, Jolanta Hałas, właścicielka lodziarni.
4: Jak długo już działa lodziarnia?
12: W tym miejscu 8 lat, ale tak w ogóle 30 parę lat, 35 może już.
4: Pani jest tutaj od samego początku?
12: Tak, tak, od samego początku jestem tutaj.
4: Czy to jest trudna branża?
12: Nie, no oczywiście, że nie. To nie jest tylko sprzedaż lodów. Trzeba się tym wszystkim zająć, zamówienia, wszystko, przygotowania, wszystko mieć pod kontrolą, ale jeśli są klienci, to jest... bardzo łatwe i bezproblemowe.
4: Ten pomysł, by nagradzać uczniów z czerwonym paskiem, to był pomysł pani męża?
12: Mojego męża to był pomysł. To był przed laty. Wtedy też to były takie bardzo, bardzo pojedyncze osoby. Wręcz on zachęcał. Kiedy był koniec roku szkolnego, to on przyciągał te dzieci. A macie czerwony pasek, zapraszam na ludzika, coś. No i tak to... był moment taki, że rzeczywiście było bardzo mało uczniów. ale w ostatnich latach to się tak bardzo powiększyło. To jest po prostu cały dzień przychodzą dzieci. Już tu stoją o 10 pod bramą, aż się otworzy, zadowolone, szczęśliwe. No taki fajny dzień to jest, taki miły. Każdy się raz pobiorę do ręki, oglądam, gratuluję indywidualnie każdemu dziecku i, no i zapraszam na następne rogi. Tu się zaczął problem, no.
13: Czyli to się stało taką tradycją w Pszczynie?
12: No, tradycją? No trudno powiedzieć. Moją tradycją.
13: Byli pewnie uczniowie, którzy przychodzili co roku?
12: Tak, tak, dokładnie tak.
13: No i właśnie, co się stało? Pismo od Rzeczniczki Praw Dziecka. Proszę mi powiedzieć, jak to wyglądało bezpośrednio tutaj z panią? Był jakiś kontakt?
12: Na początku lipca ubiegłego roku otrzymałam pismo od pani rzecznik, no, abym zaprzestała tej działalności. Nie wiedziałam właściwie, o co chodzi, więc od razu po przeczytaniu listu znalazłam numer telefonu, przedzwoniłam do Warszawy, przedstawiłam całą taką, tak jak każdemu teraz osobno to mówię, że no nie widzę w tym nic złego. I, no i prosiłam o kontakt z panią rzecznik, bo rozmawiałam z jakąś sekretarką, czy z kimś tam rozmawiałam. No i obiecano mi, że pani rzecznik na pewno do mnie odzwoni. No był już koniec wakacji, wiedziałam, że jeśli to nie zrobiła do tej pory, na pewno już nie odzwoni, bo to już prawie 2 miesiące. Napisałam do pani rzecznik pismo, otrzymałam odpowiedź wiosną w marcu, że mam zaprzestać kontynuowania rozdawania, bo to źle wpływa na dzieci, że niektóre dzieci nie mogą otrzymać tego czerwonego paska. No, ze wszystkim się zgadzam, tylko no tak to jest, ta rywalizacja wszędzie, prawda? Nie każdy dostanie pierwsze miejsce.
13: Czyli ta sprawa się ciągnie już od prawie roku?
12: Tak, kilka miesięcy się ciągnie.
13: Ale jaki jest odzew mieszkańców? Bo też no, widziałem takie głosy, takie argumenty, że przecież czerwony pasek sam w sobie jest trochę taką nagrodą, zachętą, że są też przecież stypendia dla uczniów. Jak mieszkańcy tutaj zareagowali?
12: A ja myślę, że my, mieszkańcy pozytywnie, praktycznie cała nasza Polska zwraca się do mnie pozytywnie, odwiedzają mnie tutaj, teraz gdy się tak głośno zrobiło. No, jest wszystko, nikt negatywnie do mnie nie ma niczego, żadnych odczuć takich negatywnych, ale co zrobić dalej, no to pani rzecznik tutaj była w Pszczynie na siłę, tak, aby porozmawiać. Pani rzecznik planuje jakąś tam z okazji zakończenia roku taki event dla dzieci, no.
13: Przed nami jeszcze zakończenie roku, czy ta tradycja będzie kontynuowana?
12: Ja myślę, że zobaczymy.
13: Zobaczymy, dobrze. Ja w swojej karierze edukacyjnej tylko raz udało mi się zdobyć świadectwo z czerwonym paskiem. Mam je ze sobą, nie wiem, czy chciałaby pani zobaczyć.
12: Tak, proszę. Bardzo się cieszyłam zawsze. Wie pan, to wzruszający moment. Jakie piękne. I tak to wyglądało. Ja wyjęłam. O, jakie ładne imię ma pan Jonasz.
13: Tak, to jest świadectwo z 4. klasy, tylko wtedy mi się udało ten czerwony pasek dostać, no ale kończyłem szkołę w Bielsku, a tam takich akcji żadna lodziarnia nie robiła, więc niestety się nie załapałem.
12: Dzisiaj pana poczęstujemy, aby panu nie było smutno tym lodem.
13: Dziękuję bardzo.
12: Tak, proszę pana, wyglądało. Pooglądałam, pogratulowałam dzieciom. Dzieci w Pszczynie mają piękne świadectwa. Niejednokrotne widziałam świadectwo celujące u niejednego dziecka. Piękne świadectwo.
13: Dziękuję bardzo. Dziękuję. No to zobaczymy w takim razie, jak będzie wyglądać to zakończenie roku w Pszczynie.
12: Jeszcze parę dni zostało i zobaczymy, co będzie dalej. I oby ucichła ta jakaś taka afera, która się z tego wytworzyła.
13: Chociaż chyba PR dla was całkiem dobry.
12: No tak, tak, tak. Ja nie mówię, że nie. Ja mam dla dzieci zawsze przygotowane mały lód z polewą. Dzieci wybierają sobie polewę.
13: O, no właśnie, chciałem zapytać, jaki smak najczęściej ci laureaci wybierają?
12: Najczęściej waniliowy smak, czyli to są białe lody i jakakolwiek polewa, no to dzieci mają swoje ulubione. Bo proszę pana, to najczęściej są moi klienci, którzy na co dzień mnie odwiedzają. W większości. A reszta również, inne dzieci. Cały dzień dzieci przychodzą.
13: To ja w takim razie też wybiorę waniliowego. A jaka polewa, to nie będę zdradzał, to już zostanie między nami.
4: Misja wykonana. Po 12 latach od otrzymania czerwonego paska dostałem swoją darmową porcję lodów. Nie wiemy jeszcze, co stanie się z tradycją nagradzania paskowiczów w pszczyńskiej lodziarni. Właścicielka zastanawia się nad zakończeniem tradycji po otrzymaniu pisma od rzeczniczki praw dziecka. Jednego może być pewna, ma poparcie mieszkańców Pszczyny. Wyszedłem na ulicę, by zapytać kilku z nich, co sądzą o całej sytuacji.
14: No, jesteśmy mieszkańcami i jesteśmy za tym, żeby tak dalej po prostu te lody były fundowane dla tych dzieciaków. Pszczyny jest, to nie jest żadna jakaś po prostu, że się kogoś dyskryminacji nie ma żadnej. Dzieci będą miały właśnie jakiś bodziec, o, będę się uczył lepiej, bo potem dostanę lody. Przecież to jest, takie jest moje zdanie. Takie było, jestem już z tej starej daty, ale po prostu tak uważam.
4: Bo kiedyś tych czerwonych pasków nie było.
14: Oj, właśnie były. Jak ja chodziłam do szkoły, to były. Były, tak? Wtedy właśnie na 1 maja, wtedy jak były te, no, te pochody były, to my miałyśmy jeszcze piątki. Piątka była, że jesteśmy piątkarze. Ładnie ubrane, no bo nas niestety musiałyśmy iść na te pochody. Teraz już tego nie ma i bardzo dobrze, że nie ma. Kto chce, niech sobie tam świętuje, co chce, prawda?
15: Trud dziecka, nauka, staranie się należy się dzieciom. Takie moje zdanie.
4: Nawet przecież ten sam czerwony pasek może być taką

0: Słyszała może pani o tej sprawie lodziarni pod dębem i o liście od rzeczniczki prasowej?
1: Słyszałam.
0: Tak, co pani sądzi
1: totalna o tym? Totalna głupota. To po prostu jest inicjatywa prywatna, prywatnej osoby, która chciałaby wynagrodzić jakoś dzieci i nie widzę w tym żadnego problemu i uważam, że niepotrzebnie zrobiono takie halo i tyle.
0: Czyli żeby tę faworyzację jakoś wyeliminować, trzeba by zająć się może, nie wiem, z innej strony?
1: Jaką faworyzację? Tego, że dzieci mają czerwony pasek, dostają to za ciężką pracę. To w takim razie zlikwidujmy czerwone paski, zlikwidujmy wszystko, w ogóle oceny i nie będzie nic już, prawda? No niestety, no za pracę się płaci. Tak samo pan zarabia więcej, robiąc lepiej swoją robotę, a gdyby pan nic nie robił, to pan nie zarobi. To uczniowie chodząc do szkoły chodzą tak jak do pracy. I tyle.
0: Dziękuję bardzo.
2: Pytałem mieszkańców Pszczyny o sprawę lokalnej lodziarni. Lokal od 25 lat na zakończenie roku szkolnego rozdawał tym dzieciom, które uzyskały czerwony pasek na świadectwie, darmową porcję lodów. Właścicielka lodziarni dostała bezpośrednie pismo od rzeczniczki praw dziecka Moniki Horny-Cieślak o tym, by zaprzestać tej praktyki. Wiele osób słusznie zauważa, że sam w sobie czerwony pasek jest pewnego rodzaju nagrodą, której inni uczniowie nie mogą dostać. Również w wielu miastach, m.in. w Pszczynie, uczniowie z najwyższą średnią są nagradzani za swoje wyniki w nauce.
3: Piotr Łapa, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Pszczynie.
0: Jak Urząd Miejski nagradza uczniów z Pszczyny?
3: No, co roku staramy się nagradzać najlepszych uczniów. Powstał, czy został uchwalony lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Najlepsi uczniowie otrzymują rokrocznie stypendium burmistrza. Stypendium burmistrza, które przysługuje laureatom lub finalistom olimpiad, zarówno organizowanych przez Ministerstwo Edukacji, jak również Kuratorium Oświaty, lub stypendium mogą otrzymać uczniowie, którzy ze wszystkich przedmiotów egzaminie ósmoklasisty uzyskali średni wynik powyżej 90%.
0: Z tym nie było nigdy żadnych kontrowersji?
3: Nie, absolutnie. Dotychczas nie było takich kontrowersji. Jeszcze mamy tytuł honorowy, czyli złotego absolwenta, który otrzymują dwaj najlepsi uczniowie z każdej szkoły podstawowej i jest to nagroda w formie statuetki, która przyznawana jest dla uczniów, którzy w ciągu swojej edukacji w szkole podstawowej osiągnęli najwyższą średnią.
2: O stypendiach dla pszczyńskich uczniów mówił rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Pszczynie Piotr Łapa. Sprawa pszczyńskiej lodziarni i pisma, które lokal otrzymał od rzecznika praw dziecka, rozniosła się po całym kraju i wywołała dyskusję na temat słuszności naszego systemu oceniania czerwonych pasków, stypendiów, nagród i ocen samych w sobie. Czy los jednej lodziarni odmieni oblicze polskiej oświaty? Nie wiem. Całą sytuację zostawiam do waszego osądu i lecę dokończyć swoją porcję lodów, którą dostałem za uczciwie zdobyty czerwony pasek.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
2: Przy mikrofonie Jonasz Cesarski, zapraszam na magazyn. W 2018 roku, kiedy obecny prezydent miasta Jarosław kandydował na objęcie urzędu, mówił m.in. o darmowej komunikacji miejskiej dla uczniów i studentów z Bielska-Białej do 26 roku życia. Dzisiaj miejskie autobusy nadal są płatne, a młodzi mieszkańcy postanowili coś z tym faktem zrobić.
5: Oliwier Wiśniewski, członek Stowarzyszenia Młodzi Razem i członek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Młodzi Razem.
2: Rozmawialiśmy te kilka tygodni czy miesięcy temu, kiedy jeszcze zbieraliście podpisy pod petycją, pod pismem, które udało się już złożyć do Urzędu Miejskiego. W skrócie chodzi o darmową komunikację miejską dla uczniów i studentów Bielsku-Białej. Jakbyś mógł rozwinąć temat?
5: Jest to petycja, która ma na celu, by Rada Miasta podjęła działania w celu wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej dla uczniów i studentów do 26 roku życia, tych, którzy mieszkają na terenie Bielska-Białej oraz tych, którzy przyjeżdżają i uczęszczają do tutejszych placówek.
2: Czemu akurat tym tematem się zajmujecie?
5: Problem wykluczenia komunikacyjnego w naszym regionie jest ogromny i ceny biletów są również teraz jego częścią, bo ta finansowa przestrzeń często o niej zapominamy. Jednak ceny biletów też stają się

0: problemem, jeśli chodzi o całą tematykę wykluczenia komunikacyjnego. Dlatego było to dla nas ważne i też szczególnie dlatego, że w regionie mamy wielu lokalnych przewoźników, którzy też sobie liczą pieniądze za przewożenie młodych osób do Bielska-Białej, więc te osoby często wydają podwójnie tą kwotę i na lokalnego przewoźnika i tutaj w Bielsku-Białej na Miejski Zakład Komunikacyjny. Dodatkowo była to niespełniona obietnica prezydenta aktualnego miasta Bielska-Białej, już złożona 8 lat temu, dlatego też podjęliśmy taką tematykę dokładnie w Bielsku-Białej.
1: 8 lat temu, czyli pierwszy raz, kiedy obecny prezydent miasta Jarosław Klimaszewski startował do swojej pierwszej kadencji prezydenckiej podczas kampanii wyborczej. Faktycznie takie obietnice padły.
0: Tak, w 2018 roku i zapowiedział wtedy, że będzie to spełnione już za rok.
1: No tak, ale wszystko potoczyło się inaczej. Czy ta strona urzędowa jakoś uzasadniła swoje decyzje? Udało się jakoś podać im powód, dla którego ta obietnica nie została spełniona? Czemu nie ma tej darmowej komunikacji dla uczniów i studentów?
0: Głównie ratusz i sam prezydent całą winę, że nie udało się tego wprowadzić, zrzucają na argumenty finansowe, co nie jest do końca prawdą i o tym też piszemy w petycji. Pieniądze są, tylko trzeba je zacząć wydawać rozsądnie i na takie rzeczy, które rzeczywiście mają jakiś cel. Świetnym przykładem tutaj jest fundowanie Fundacji Cavatina, która tak naprawdę nie wpływa w żaden sposób na mieszkańców, a odbiera jednak pieniądze z portfela miasta, bo to jest ponad 6 milionów rocznie.
1: Petycję złożyliście w poniedziałek, czy oprócz samego sporządzenia, złożenia dokumentu były jakieś rozmowy z Urzędem Miasta, z radnymi, z prezydentem czy zastępcami?
0: Niestety nie udało się porozmawiać z żadnym radnym, też jakoś o to za bardzo nie zabiegaliśmy, aczkolwiek petycję wysłałem do Młodzieżowej Rady Miasta i mam ją przedstawiać na kolejnej sesji, dokładnie 17 czerwca. Mam nadzieję, że Młodzieżowa Rada Miasta się przychyli do naszej petycji i ją poprze oficjalnie.
1: No tak, no bo jest to temat młodzieżowy, tak jak mówisz o studentach, o uczniach do 26 roku życia. A powiedz mi, jak długo zbieraliście te podpisy?
0: Podpisy zbieraliśmy od 31 marca do końca maja. Zebraliśmy ponad 1500 podpisów, dokładnie to jest około 1660, ale nie chcę skłamać, bo było też dużo online, które wydrukowaliśmy w ostatni dzień, żeby jak najdłużej tą zbiórkę utrzymać w internecie. Więc jest to naprawdę sporo. Spotkaliśmy na swojej drodze dużo ludzi, którzy nam pomogło osiągnąć taki wynik podpisów i było to naprawdę bardzo budujące, bo wielu ludzi na ulicach zwracało uwagę, że no, ta władza tego nie zrobi, że prezydent tego nie zmieni, ale jednak mieli tą nadzieję i podpisali się pod naszą petycją, za co bardzo serdecznie wszystkim dziękuję.
1: Jak wyglądało złożenie petycji, bo to nie było takie po cichu?
0: Była to konferencja prasowa, gdzie poinformowaliśmy o tym właśnie, że składamy naszą petycję do Urzędu Podawczego Rady Miasta. No i właśnie teraz jest ona głównie w rękach Rady Miasta i to, co oni z nią zrobią, to już tak w zasadzie zależy od nich, jednak my będziemy się starali, żeby Rada Miasta przyjęła naszą petycję i na pewno będziemy występowali na sesjach i komisjach, jeśli będzie taka tylko opcja.
1: I jakie teraz procedury nas czekają? Jakie są zasady przyjmowania petycji przez ratusz?
0: Petycję teraz musi rozpatrzyć Komisja Skarg i Wniosków i później ona będzie głosowana na sesji Rady Miasta przez ogół Rady. No i jeśli nie zostanie przyjęta, no to petycja zostaje, że tak powiem, wrzucona do kosza, a jeśli zostanie jednak przyjęta, to nasza petycja jest intencyjna, mówi o podjęciu działań, czyli wtedy Rada Miasta musi podjąć debatę, dyskusję na ten temat i rozpatrzyć naszą petycję tak, żeby doprowadzić do stworzenia tej bezpłatnej komunikacji miejskiej.
1: Tak, okej, czyli teraz czekamy na decyzję miasta, będziemy informować, jak dowiemy się czegoś nowego, no i mam nadzieję, że uda nam się znowu porozmawiać, gdy usłyszymy decyzję ratusza. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
0: Tak, bardzo dziękuję.
1: Mówił Oliwier Wiśniewski, uczeń z Bielska-Białej i członek Stowarzyszenia Młodzi Razem. Bezpłatne autobusy dla uczniów i studentów do 26 roku życia. Brzmi to jak przydatna rzecz. Nie mówię tego tylko dlatego, że sam jeszcze łapię się do tej grupy, ale jednak Bielsko-Biała jest polską stolicą kultury. Na pewno do wielu wydarzeń kulturalnych można dojechać komunikacją miejską. Być może darmowe przejazdy zwiększyłyby zainteresowanie. Ale miasto to nie tylko wydarzenia kulturalne, również sportowe. Mamy wiele ciekawych drużyn i dyscyplin, w których kluby z miasta osiągają wysokie wyniki. Jedną z takich dyscyplin jest tenis stołowy, reprezentowany przez BKS Stal Bielsko-Biała. Ostatnio klub był bardzo blisko awansu do Lotto Superligi. W barażach niestety nie udało się pokonać Polonii Wąchock. Bielski klub widzi jednak przyszłość w bardzo pozytywny sposób.
2: Paweł Mazur, menadżer drużyny tenisa stołowego BKS Stal Bielsko-Biała.
1: Proszę powiedzieć, jak po tym ostatnim spotkaniu, no jednak nie udało się awansować wyżej.
2: Tak, finalnie nie uzyskaliśmy awansu do Lotto Superligi, ale ja nie chciałbym bardzo, żeby to miało taki wydźwięk, że ten sezon jest jakąś porażką, absolutnie nie. Ja jestem bardzo zadowolony z tego sezonu, dlatego że wygraliśmy swoją grupę, a zakładaliśmy walkę o miejsce medalowe, czyli 1-3. Wicemistrzostwo Śląska w Pucharze Polski przegraliśmy tylko z szóstą drużyną Superligi. Brązowy medal chłopcy zdobyli na Mistrzostwach Polski seniorów. Akademickie drużynowe Mistrzostwo Europy Szymona i Artura. Wicemistrzostwo w Deblu. Szymon został indywidualnie mistrzem, stypendystą prezydenta miasta Bielska-Białej, więc ja uważam ten sezon za bardzo, bardzo udany. Faktycznie no nie pokonaliśmy 11 drużyny poprzedniego sezonu Lotto Superligi, choć jak to wszyscy mówią, w pierwszym meczu w Wąchocku w piątek już witaliśmy się z gąską, dlatego że prowadziliśmy 2-0 i w trzeciej partii Daniel wygrał pierwszego seta i już naprawdę było blisko. No myślę, że jakbyśmy wygrali ten mecz 3-0, no to by było po barażach. Mecz w Bielsku byłby tylko i wyłącznie formalnością, ale taki jest sport. Świetnie Damian Kreft odwrócił losy trzeciego pojedynku tam i Polonia Wąchoc nabrała przysłowiowego wiatru w żagle, a my tak troszeczkę nie do końca wiedzieliśmy, co się wydarzyło. Przegraliśmy ten mecz 3-2, bardzo emocjonujący. U nas w niedzielę naprawdę walczyliśmy. Wszystkie mecze były na styku. Tak naprawdę mecz mógł się zakończyć 3-0 dla nas, 3-0 dla przeciwników. Równie dobrze mogło być 3-2 i mogliśmy liczyć sety, ale finalnie wygrała Polonia Wąchock 3-1 u nas i to oni w przyszłym sezonie zagrają w Lotto Superlidze. A my troszeczkę pożałowaliśmy, mogę tak powiedzieć, byliśmy troszkę smutni w niedzielę, ale w poniedziałek się obudziliśmy i zaczęliśmy przygotowania do nowego sezonu. No, warto też dodać, że my cały sezon graliśmy z 16-letnim juniorem. To naprawdę wielkie gratulacje dla chłopaków, że w takim połączeniu tego doświadczenia i naprawdę młodości w postaci Piotrka Szarego, który naprawdę zagrał dobry sezon jako debiutant, bo cały sezon zagraliśmy z nim. No to już samo wygranie grupy dla mnie było taką niespodzianką, tak bym to nazwał.
1: Czyli teraz można powiedzieć, że to nie był szczyt możliwości, tylko od tej pory może być tylko lepiej.
2: Co roku jest lepiej. Pierwszy sezon, który ja prowadziłem 3 lata temu, po fuzji z Bistrzem Bielsko, zajęliśmy 5. miejsce. Wiadomo, że ten pierwszy sezon to jest zawsze taki, dla mnie to też było osobiście coś nowego. W kolejnym sezonie zajęliśmy 4. miejsce, więc chcąc się piąć do góry, teraz chcieliśmy być na przysłowiowym pudle, a wygraliśmy rozgrywki grupy południowej, więc naprawdę uważam ten sezon za bardzo, bardzo dobry. Ja osobiście jako menadżer bardzo się cieszę z tego, że pokazaliśmy w Bielsku tenis stołowy szerszej publiczności. Może jeszcze nie jakiejś bardzo szerokiej, ale na meczu barażowym z Ostródą, myślę, że było około 350 osób. To jest jak na realia tenisa stołowego pierwszej ligi, czyli tego drugiego poziomu rozgrywkowego, to jest naprawdę super. Pamiętam, jak zaczynałem, to na trybunach było 15-20 osób. Nie do końca ludzie wiedzieli, z czym się to je, a teraz i frekwencja na meczach, no baraże, no to wiadomo, rządzą się swoimi prawami i zawsze tych ludzi jest po prostu więcej, aczkolwiek no dla mnie osobiście to był bardzo duży sukces, no inaczej się też gra, jest inna atmosfera, no teraz podczas meczu z Wąchockiem no tak samo, no tych ludzi było sporo, więc ja serdecznie dziękuję kibicom za to, że przychodzą, że wspierają naszą drużynę, sponsorom, oczywiście tutaj panu prezydentowi, bo również jest dotacja miejska, dzięki której drużyna rywalizuje, no i wszystkim osobom, które dołożyły tą cegiełkę, bo samemu to nie da się tego zrobić, więc ja uważam, że to taki nasz wspólny sukces.
1: Czyli co teraz przed klubem? Przerwa przed nowym sezonem? Kiedy powrót?
2: No tej przerwy nie ma długo. Ten sezon był bardzo długi, nie ukrywam. W ubiegłym roku skończyliśmy sezon, no nie graliśmy w barażach, ale skończyliśmy sezon 18 kwietnia, więc mieliśmy sporo czasu. Start zapisów na nowy sezon to jest 1 sierpień, aczkolwiek no my teraz musimy wykonać wszystkie no, prace przygotowawcze. Do wczoraj nie wiedzieliśmy, w której lidze będziemy grać, czy to będzie Superliga, czy mamy szukać zawodników. To jest całkowicie inna organizacja meczu, jest mniejsza ilość zawodników, gra się na jednym stole, czy będziemy grać znowu w pierwszej lidze, więc no, teraz jest kwestia domknięcia składu, co nie jest łatwe w tym okresie czasowym. No już 90% zawodników ma kluby, więc od wczoraj, no tak jak mówię, prowadzę rozmowy, bardzo intensywne finalizacje tych rozmów przewiduję na koniec tego tygodnia, no więc po prostu musimy podjąć bardzo dużo działań takich no przygotowawczych, a potem faktycznie myślę, że gdzieś na miesiąc będziemy mogli odpocząć.
1: Ci zawodnicy, którzy grali w tym sezonie, zostają?
2: No nie chciałbym tego na razie zdradzać, rozmowy trwają. Tak bym to dyplomatycznie na ten moment ujął. Do końca tygodnia wszystko się ukaże. Jest wiele rzeczy zależnych od siebie. Jedna decyzja może spowodować tak zwany efekt domina i pewne klocki, które uważam, że są teraz poukładane, mogą nie do końca być poukładane. Więc wtedy pewnie będę miał mały ból głowy, ale no będziemy musieli podjąć jakieś działania, więc na ten moment jeszcze nie chciałbym mówić o żadnych ruchach kadrowych.
1: Rozmawiałem z menadżerem drużyny tenisa stołowego BKS-u Stal Bielsko-Biała Pawłem Mazurem. Nawet jeżeli w barażach nie udało się pokonać Polonii Wąchock, żeby awansować o ligę wyżej, to klub i tak miał w tym sezonie sporo sukcesów. Jednym z nich jest coraz większe zainteresowanie sportem w mieście. Coraz więcej kibiców pojawia się na meczach tenisa stołowego BKS-u. Myślę, że warto wybrać się w przyszłym sezonie do hali BKS-u, żeby oglądać zawodników, zwłaszcza, że jest to prawie najwyższy poziom rozgrywek w całym kraju. Drużyna pozostanie na przyszły sezon w pierwszej lidze. Nie udało się awansować do Lotto Superligi, ale przed klubem świetlana przyszłość.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Teen Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Daleko jeszcze?
2: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
1: Wow, jaki błękitny.
3: A to nasz hotel przy samej plaży.
2: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
3: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
2: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
7: Jonasz Cecerski przy mikrofonie, zapraszam serdecznie na magazyn. Bielsko-Biała to w tym roku polska stolica kultury. Ponad 100 wydarzeń jest zaplanowanych na cały rok. Wiele z nich to wydarzenia, które cyklicznie pojawiają się w mieście, ale niektóre zostały zorganizowane specjalnie na te okazje. Jednym z takich wydarzeń jest konkurs kompozytorski Preisner Scoring Competition.
8: Dzień dobry, Agnieszka Mando-Kwaśniewska, koordynator Preisner Scoring Competition.
7: Konkurs już w przyszłym tygodniu, przed nami takie wydarzenie. Proszę powiedzieć coś więcej o samym wydarzeniu dla tych słuchaczy, którzy może jeszcze nie wiedzą.
8: Proszę Państwa, w październiku zeszłego roku ogłosiliśmy konkurs Preisner Scoring Competition. Konkurs skierowany do młodych twórców, do młodych kompozytorów w wieku od 18 do 35 roku życia. Zgłosiło się na ten konkurs 81 uczestników z całego świata, bo jest to konkurs międzynarodowy. Jury preselekcyjne w maju wybrało 10 finalistów. Wśród nich jest 6 Polaków, 2 Niemców i 1 Węgier. Teraz zaczynamy przesłuchania w dniach 24 i 25 czerwca. To jest właśnie drugi etap konkursu. Codziennie w Bielskim Centrum Kultury będziemy przesłuchiwali 5 finalistów tego konkursu. Kolejność zostanie wylosowana podczas briefingu 23 czerwca o godzinie 12.
7: Czy konkurs był inicjatywą samego Zbigniewa Preissnera?
8: To jest trochę złożona odpowiedź na to pytanie, ponieważ nie tylko Zbigniew Preissner, ale też miasto Bielsko-Biało jako pierwsza polska stolica kultury chciało zorganizować taką bardzo dużą imprezę. Po rozmowach z panem Zbigniewem Preissnerem w zeszłym roku w czerwcu prezydent miasta Bielska-Biała i pan Jarosław Klibaszewski podpisał list intencyjny, gdzie obydwaj panowie zgodzili się na 5-letnią współpracę, na co mamy oczywiście nadzieję.
7: Co oznacza, że przed nami jeszcze kilka kolejnych potencjalnie edycji konkursu.
8: Tak, mamy taką nadzieję. Jeżeli ten pierwszy się uda, to z całą pewnością tak.
7: Nie tylko uczestnicy są z różnych krajów, ale też jury również jest międzynarodowe.
8: Tak, oczywiście są to naprawdę gwiazdy światowego formatu. Jest to Lisa Gerrard, Państwu znana na pewno jako kompozytorka, artystka, która otrzymała Złoty Glob za muzykę do filmu Gladiator. Zresztą ona jest też wykonawczynią tej słynnej wokalizy w filmie Gladiator. Hiszpański reżyser Fernando Trueba, który w 1992 roku za film Belle Époque otrzymał Oscara, Matthew Sweet, dziennikarz radia BBC i francuski wydawca Michel Dival i oczywiście dyrektorem artystycznym festiwalu i przewodniczącym jury jest Zbigniew Preissner.
7: Jeszcze chciałem zapytać o samą formułę konkursu, bo oczywiście Zbigniew Preissner to muzyka filmowa. Kompozytorzy, którzy biorą udział, jednak nie będą komponować utworów do filmu, a do obrazu.
8: Oczywiście tak. Formuła tego konkursu była taka, że do obrazu Bruegela starszego Wieża Babel kompozytorzy mieli skomponować muzykę trwającą od 10 do 15 minut. Te kompozycje zostaną wykonane przez orkiestrę La Nostra Banda właśnie podczas przesłuchań konkursowych.
7: Czy mieszkańcy również będą brali w tym udział, czy to są przesłuchania za zamkniętymi drzwiami?
8: Bardzo dobre pytanie, bardzo dziękuję, bo w tym momencie zapraszam wszystkich mieszkańców Bielska-Białej na to naprawdę fantastyczne, ciekawe i nietuzinkowe wydarzenie. Impreza jest oczywiście biletowana, ale naprawdę warto przyjść na te przesłuchania, bo nie wiadomo, czy któreś z tych wykonań nie stanie się muzyką, która zostanie wykorzystana w jakichś filmach hollywoodzkich, czy też na Netflixie.
7: Tak, to dopiero pierwsza edycja konkursu specjalnie przygotowanego z okazji Polskiej Stolicy Kultury. Też Miejski Dom Kultury jest jedną z bardzo ważnych instytucji, jeśli chodzi o organizację wydarzeń w ramach PSK. Czy coś jeszcze nas czeka? Możemy powiedzieć, wiadomo, nie powiemy o wszystkim, ale na przykład jakieś takie najważniejsze wydarzenie tego lata.
8: Szanowni Państwo, oczywiście Preissner Scoring Competition to jest jedna z najbardziej flagowych imprez Polskiej Stolicy Kultury ze względu na wielkość, rozmach i to, że jest międzynarodowa, ale to jest jedna naprawdę z kilkudziesięciu imprez, które miasto przygotowało na Polską Stolicę Kultury. Naturalnie Miejski Dom Kultury jako jedna z instytucji funkcjonujących w Bielsku. Oczywiście jest organizatorem bardzo wielu imprez, a ta, która teraz nas czeka, to jest tak zwana promenada kultury na zamkniętej ulicy Zamkowej. Ulica zamknięta, ale impreza otwarta dla naszych mieszkańców. Zapraszamy w sierpniu na promenadę kultury.
7: Mówiła Agnieszka Mandał-Kwaśniewska, koordynator konkursu Preissner Scoring Competition. Mieszkańcy Bielska-Białej mogą mieć wspólny udział nie tylko w kulturze. Po raz kolejny pod ratuszem stanął krwiobus w ramach promowania krwiodawstwa w regionie. Okazuje się, że coraz bardziej brakuje nam nowych dawców krwi.
9: Jan Kawczak, Klub Miejski HDK przy Zarządzie Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej.
7: Stoimy teraz pod ratuszem w Bielsku-Białej, pod urzędem miejskim. No i stoi tutaj taki specjalny autobus. Nie jest to zwykły pojazd, tylko do przewożenia ludzi. Proszę powiedzieć, jaka jest funkcja tego busa?
9: To jest autobus do poboru krwi. W autobusie jest 5 stanowisk poborowych, obsługa pielęgniarska, lekarz jest na miejscu. Także każdy, który miałby ochotę oddać krew, jest najpierw przebadany, przez lekarza, przez pielęgniarki dopuszczony do oddawania krwi, no i wtedy może siąść na fotel i oddać.
7: Jak często ten krwiobus tutaj parkuje pod urzędem?
9: Pod urzędem jest 2 razy w roku. Mamy tutaj tą akcję, to jest akcja cykliczna, poświęcona świętej pamięci panu Wośko, który tu pracował i zmarł w czasie COVID-u.
7: Jakie jest zainteresowanie oddawaniem krwi konkretnie tutaj w regionie?
9: No, zainteresowanie jest dosyć duże. Poza tym, że dzisiaj jest w stacji poboru w szpitalu w Jedynce krew pobierana, tam jest najwięcej ludzi. Natomiast w autobusie no różnie bywa, to wszystko zależy, ale zazwyczaj jest po kilkadziesiąt osób. No, bywały akcje, gdzie było 100.
7: No tak, to bardziej jest na takiej zasadzie promocyjnej, to nie jest główny sposób na oddawanie krwi. Jeżeli nie trafimy na to, że akurat autobus stoi pod ratuszem, jeszcze raz, gdzie można tę krew oddać w Bielsku-Białej?
9: Jeżeli chcemy oddać krew, możemy oddać stacji krwiodawstwa w szpitalu w Jedynce. Natomiast mamy też akcje tego typu. Pod ratuszem mamy akcje przy kościołach, to są akcje niedzielne. Czasami mamy akcje na którymś z rynków. Poprzez różnego rodzaju ogłoszenia zachęcamy, zapraszamy. Mamy również akcje w czasie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
7: Krwiodawstwo, czy jest coraz więcej osób, które tę krew oddają, czy mniej?
9: Nie, na tą chwilę jest właśnie, to jest gorsze, bo jest coraz mniej. Oddają przeważnie zazwyczaj starzy dawcy. Zdarzają się też młodzi, ale mogłoby ich być więcej.
7: Jest to jakaś różnica? Robi to różnicę, w jakim wieku jest osoba, która krew oddaje?
9: To znaczy się nie, no mężczyzna może oddawać 18-65, kobieta 18-60, mężczyzna nie więcej jak 6 razy do roku, kobieta nie więcej jak 5 razy do roku.
7: Ale chodzi o to, że są dawcy, którzy oddają już od lat, czy od dekad nawet, a tych nowych brakuje.
9: Tak, tak, to prawda. Tych młodych, szczególnie młodych nie ma. 18 lat ukończone i po prostu bardzo mało chętnych jest. Czasami się trafi, czasami się zdarzy. Natomiast starzy dawcy przychodzą cyklicznie co 2, co 3, co 4 miesiące.
7: Jak mógłby pan zachęcić dawców, nowych dawców czy potencjalnych dawców do wzięcia udziału w takich akcjach?
9: To tak niewiele kosztuje oddanie krwi, natomiast wielu ludziom może pomóc.
7: Też podobno dostaje się L4?
9: To nie jest L4, to są za oddanie krwi, gdy w dniu dzisiejszym, na przykład przy czwartku, to mamy wolne dwa dni, czwartek i piątek. To są dni płatne.
7: I są też takie punkty, w których nawet się dostaje czekoladę?
9: To znaczy się w tej chwili są tak zwane paczki, może nie tyle żywnościowe, takie gratisowe. Tam kiedyś były czekolady, były wyłącznie czekolady. Dzisiaj są jakieś musli, są tam jakieś kremy, jest też i czekolada. Wszystko zależy od tego, kto jest, że tak powiem, ofiarodawcą.
7: Dziękuję bardzo.
9: Proszę bardzo.
7: Mówił Jan Kawczak z klubu honorowych dawców krwi z Bielska Białej. Bielszczanie ponownie mieli okazję oddawać krew w tak zwanym krwiobusie, który stał pod bielskim ratuszem. Tymczasem przeniesiemy się do Bystrej, gdzie zakończono remont skoczni narciarskiej. Do tej pory obiekt był w złym stanie, młodzież nie mogła z niego korzystać. Na otwarciu odnowionej skoczni pojawił się m.in. minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
10: Wielki sport zaczyna się w małych miejscowościach i w małych klubach. I to jest absolutnie rzecz kluczowa. I bardzo się cieszę, że to hasło, to słowa, to nie są rzucane słowa na wiatr. To są konkretne działania. I też to, co jest ważne, jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową, ale i w ogóle sport. To jest sztafeta. To jest zawsze sztafeta. To jest to, że ktoś coś rozpoczyna, a potem trzeba to twórczo kontynuować, finansować te przedsięwzięcia. Ale absolutnie my się nie zatrzymujemy, panie wójcie. Byłem tutaj kilka miesięcy temu. Mamy jeszcze pewne obiekty, które chcemy dalej rozwijać, bo skocznia wygląda już przepięknie, ale już rozmawiamy na temat i szatni, bo wszystko zaczyna się w szatni. Mówię to jako piłkarz, chodzisz do szatni, potrzebujesz, żeby to dobrze wyglądało. W tej chwili też uruchamiamy specjalny program, żeby tak to się wszystko mogło dziać. Dziękuję wszystkim tym, którzy przyłożyli się do tego, że ten obiekt wygląda jak wygląda. To jest coś absolutnie niesamowitego. Patrzę tutaj na chłopców, patrzę na dziewczynki. Róbcie wszystko, bądźcie dumni ze swojego klubu. Niezależnie gdzie was wiatr historii poniesie, pamiętajcie, że na samym końcu najważniejszy w życiu jest ten pierwszy klub. Tam, gdzie zaczynałeś. I też, szanowni państwo, pozwólcie, bo to jest też piękna historia. Jeżeli chodzi o ten obiekt, jeżeli chodzi o klub, najlepsza infrastruktura, najpiękniejsze obiekty, one są ważne. Ale bez ludzi, tych, którzy przychodzą tu pierwsi, rozpoczynają, otwierają i czekają na dzieciaki, nie byłoby nic. Mówię o fantastycznych trenerach. I pozwólcie, szanowni państwo, bo chciałem tutaj wręczyć dwie decyzje dotyczące przyznania stypendiów Ministerstwa Sportu, Ministra Sportu i Turystyki. Stypendium dla ludzi, dla trenerów, którzy też oddają całe swoje życie, podporządkowują często życie prywatne, bo prawdziwy trener nie ma przecież weekendu. Prawdziwy trener w piątek kończy ostatni trener, kończy ostatni trening, a w sobotę pakuje się na wyjazd. Ale takie jest życie, taki jest sport i my to kochamy.
7: Mówił minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Koszt remontu skoczni narciarskiej w Bystrej to około 2,8 miliona złotych. W tej kwocie zawiera się 1 600 tysięcy złotych pozyskanych z ministerstwa. O tym, jak ważny jest to obiekt, mówi starosta bielski Andrzej Płonka.
11: Takich miejsc potrzeba po to, żeby tą sztukę dalej można było prowadzić. Mamy dzisiaj Kacpra, pamiętamy Adama, jak to się działo za Adama, jak powstawały skocznie. Nazywaliśmy to potocznie, kolokwialnie, wybaczcie, małe szomania. Kacpromania, niech będzie. Mnie się podoba. Ważne jest, aby na tej konfiguracji i tych porozumień, tak finansowych, jak ich nie pomiędzy samorządami, bo proszę Państwa, skaczemy w powiecie bielskim, a ty to jest bielskie, nie wiem, czy tu mogę stać. I w tym miejscu, jak widzimy zeskok w powiecie, skaczemy do miasta, bardzo dobrze, tak się poskładało, ale ta konfiguracja również finansowa i to, że to miejsce może tak istnieć, to jest ważna rzecz. To zaczęło się wiele lat temu. Jak pan minister dzisiaj również wspomniał, nie był ze sobą, jak mnie powiedział, mamy jeszcze podjęte szkoły mistrzostwa sportowego, który wspomniał, był, wie o co chodzi. Ja żyć nie dam, bo ja wiem, że jak odpuszczę, to będzie późno. Nie mogę odpuścić, w związku z czym będę prosił, wspomagał różnymi zabiegami. Jest pan, teraz już prezes, słyszę, Tajner, który też jako poseł chodzi i o tę sprawę zabiegam mocno, jeżeli chodzi o szkoły mistrzostwa, bo widzimy w tym, co się dzieje. Ludzie, to ludzie budują wszystko. Bez ludzi nie ma nic. Prace społeczne, sportowcy, te wszystkie treningi, te wszystkie działania, które się odbywały i które dzisiaj tworzymy, mają ten klimat, który buduje dalej przyszłość, buduje tych właśnie pięknych adeptów sztuki, które dzisiaj mamy tutaj w postaci Kacpra, jego rodziców, którzy przecież bez tego by się nic nie udało zrobić, gdyby nie rodzice, by szkoła była pełna, a nabór trwa, przypominam, nabór trwa, żebyśmy szkołę mieli pełną, żebyśmy mogli panu ministrowi powiedzieć, że to nie są różne takie wieści, tylko że nabór jest i trzeba tą resztę, która się nazywa około naborowe środki, że można było dalej szkołę prowadzić ku zadowoleniu nas wszystkich, a przede wszystkim całej kadry, która naprawdę oddaje pod serce temu miejscu, temu całemu regionowi. No i myślę tym przyszłym adeptom sztuki i świętując ich dzisiaj te wszystkie osiągnięcia Kacpra, licząc na następne i tych wszystkich, których pokolenia dalej będą się tutaj kształcić, mogli istnieć, nie tylko tutaj, ale chociaż za Bielą Wisłą. Tak się dzieje.
7: O skoczni narciarskiej w Bystrej mówił starosta bielski Andrzej Ponka.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
7: Jonasz Cecerski z tej strony, zapraszam serdecznie na magazyn. Dzisiaj porozmawiamy trochę w plenerze na terenie szkoły podstawowej numer 31 w Bielsku-Białej. Tam bowiem klub Gaja realizuje już 12 ogród przy wsparciu Fundacji Drzewo i Jutro. Nie są to byle jakie ogrody, a przestrzenie sprzyjające bioróżnorodności. Kilka tygodni temu projekt zawitał do Mesznej, a teraz do Bielska-Białej.
12: Jacek Bożek, klub Gaja.
13: Proszę mi powiedzieć, co tutaj się dzieje przy szkole podstawowej numer 31 dzisiaj?
12: No po pierwsze dzieje się dużo i to jest najważniejsze. Dzieją się wspaniałe rzeczy, bo jako klub Gaja zakładaliśmy ogrody dzięki Fundacji Drzewo i Jutro w różnych miejscach Polski. Na przykład w tamtym roku pomagaliśmy miejscowościom po powodzi w Kotlinie Kłodzkiej. No ale sobie tak pomyśleliśmy w zespole, że byłoby fajnie zrobić coś dla miasta, w którym pracujemy, żyjemy, mieszkamy. No i dogadaliśmy się i robimy w Starym Bielsku przy szkole numer 31. Bardzo piękne miejsce, dlatego że ono w ogóle zostało zaprojektowane jako przyszły park dostępny nie tylko dla młodzieży szkolnej, ale dla całej społeczności Starego Bielska. I zaraz poproszę Beatę, która dużo więcej wie o roślinach niż ja. Ja natomiast chciałem podkreślić, że jest fajna współpraca pomiędzy szkołą, miastem i klubem Gaja. Bo to też wymaga bardzo dużej tutaj współpracy, a to musi ktoś dowieźć ziemię, a ktoś musi zrębki dowieźć, ktoś dowozi. Naprawdę duża współpraca, ale widać efekt. Widzi pan redaktor, co tu się dzieje? Tu jest przeszło 400 roślin dzisiaj sadzonych. A pani Beata powie jakich? O!
13: Ile dokładnie tych roślin jest?
14: Prawie 500, ponad 470 dopiero teraz, jak już posadzimy wszystko i to zliczymy, ale tego jest tak naprawdę sporo. Beata Tarnawa, klub Gaja. Planowane nasadzenia to są przez miasto Bielsko-Biała, bo tu był zaprojektowany ten teren. Jak Państwo widzą, nie widzą, ale może teraz usłyszą, rosną tu rodzime piękne drzewa, jarzęby, lipy, morwy. My tam poniżej utworzyliśmy mały jagodnik, posadziliśmy w nim porzeczki czarne, czerwone, białe, agres, jagody kamczackie, a z dziećmi i z młodzieżą sadzimy teraz rośliny, byliny na dwóch rabatach. Jedna ta gdzie pan stoi teraz, tutaj bliziutko, to jest rabata roślin, które dobrze rosną w cieniu. I tu są takie gatunki, jak pan widzi, przepiękne. Na przykład serduszka okazała, biała. Są tutaj narecznice, czyli paprocie. Są brunery wielkolistne, tawuły i funkie. To są rośliny, które dobrze się tu będą czuły, bo jak widać, tu rosną drzewa i jeszcze są posadzone, więc to jest taka rabata w cieniu. Poniżej, ta duża rabata, to z kolei są gatunki, które lubią słońce i tam są jeżówki, przetaczniki, rozchodniki, kocimiętki. Generalnie są to rośliny kwitnące, przyjazne owadom, pszczołom i tym dzikim, i tym miodnym.
13: Czyli zanim tutaj posadziliście, to był po prostu trawnik, tak?
12: Ja tak słyszę, że Beata tak powolutku i się myli. Widzi pani redaktor, jak się sadzi, a jeszcze tego pracujemy z młodzieżą i z dziećmi, także są stoiska, gdzie robimy budki dla zapylaczy, budki dla ptaków. No i widzę, że moi współpracownicy miękną. Ja jestem już zupełnie miękki, ale tego nie widać, bo mam gadane, to chociaż tyle.
14: A ja nie mam gadane.
12: No i jest super, panie redaktorze, bo zaszło też słońce, co dla nas jest w tym momencie dosyć istotne i też dla roślin, bo potem trzeba podlewać. Ja wszystkich państwa uczulam, ci, którzy nas słyszą, mają swoje ogrody, coś zasadzą, słuchajcie, podlewajcie, podlewajcie, podlewajcie, bo jest susza.
14: Ale podlewajcie z głową, jak ja mówię. Jeśli sadzimy rośliny, podlewamy dołek, podlewamy roślinę, nigdy nie po liściach, tylko pod łodygi i podlewamy dużo. Staramy się podlewać później mniej, ale i też o odpowiedniej porze dnia. Najlepiej to robić rano, wcześniej lub późnym wieczorem, żeby to miało sens. Więc czytajmy, dowiadujmy się, dbajmy o te rośliny, żeby nam pięknie rosły.
13: I tak samo było te kilka tygodni temu w Mesznej?
14: Tak samo. W Mesznej był troszeczkę inny projekt, bo w Mesznej sadziliśmy rośliny, które są charakterystyczne dla Beskidu Śląskiego. Tak jak i to miejsce tamto ma służyć do edukacji i do, w szczególności do podstawy programowej biologii. I rośliny, które zostały wybrane do tych nasadzeń, to były buki, świerki, jodły, jarzęby, lipy, wiązy górskie, które możemy spotkać w Beskidzie Śląskim i też sadziliśmy taką rabatę w cieniu. Też było różne bardzo gatunki paproci, a przed szkołą założyliśmy też kwitnące rabaty, przyjazne dla owadów, też z gatunkami takimi rodzimymi tam były, z tego co pamiętam, pierwiosnki, kokoryczka, rozchodniki.
7: Mówiła Beata Tarnawa i Jacek Bożek z Klubu Gaja, czyli Organizacji Ekologicznej z Bielska-Białej. Przy wsparciu Fundacji Drzewo Jutro klub stworzył kolejny ogród, tym razem na terenie szkoły podstawowej nr 31. Tymczasem w mieście potencjalnie czekają nas zmiany w kwestii parkowania. Konkretnie chodzi o strefę w rejonie dworców. Dzięki zmianom obszar strefy płatnego parkowania powiększy się o około 90 ogólnodostępnych miejsc postojowych. W tym momencie trwają konsultacje społeczne.
15: Marcin Burdziński, zastępca dyrektora Miejski Zarząd Drogi Bielsku-Białej. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Bielska-Białej, prezydent miasta Bielska-Białej postanowił przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie zmiany uchwały w zakresie strefy płatnego parkowania i ustalenia zakresu jej działania. Konsultacje swoim zasięgiem obejmują obszar miasta Bielska-Białej. Do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy Bielska-Białej. Konsultacje polegać będą na kierowaniu przez uprawnione osoby opinii i uwag do projektu uchwały w formie pisemnej lub elektronicznej. Konsultacje rozpoczęły się 15 czerwca tego roku i potrwają do 29 czerwca. Opinie i uwagi w ramach konsultacji można zgłaszać poprzez interaktywny formularz konsultacji zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w zakładce dedykowanej konsultacjom społecznym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@spp.mzdbielsko.pl lub pisemnie w biurze działu parkingu i strefy płatnego parkowania MZD przy ulicy Mostowej 1. w godzinach urzędowania. Jednostką wyznaczoną do udzielenia wyjaśnień w związku z przedmiotem konsultacji jest Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, dział parkingów i strefy płatnego parkowania.
7: Mówił Marcin Burdziński, Miejski Zarząd Dróg. Konsultacje społeczne na temat zmiany uchwały z ustalenia strefy płatnego parkowania w mieście potrwają jeszcze do 29 czerwca. Urząd chce rozszerzyć istniejącą strefę płatnego parkowania m.in. o ulicę Budowlanych, Trauguta, Żeromskiego czy dalszy odcinek ulicy Juliusza Słowackiego. Taka potencjalna decyzja jest uzasadniona stale wzrastającą liczbą pojazdów parkujących w rejonie dworca kolejowego PKP oraz dworca autobusowego. Teraz z parkingu przeniesiemy się w przestrzeń kultury, bo w Bielsku-Białej trwa 6. Bielski Festiwal Sztuk Wizualnych. Głównym organizatorem jest Galeria Bielska BWA, ale nie tylko tam można oglądać wystawy.
16: Agata Smalcerz, kuratorka Bielskiego Festiwalu Sztuk Wizualnych.
7: To już 6. edycja festiwalu. Czego możemy się spodziewać na tegorocznej odsłonie?
16: Festiwal jest zawsze takim przeglądem szerokim tego, co artyści i artystki tutaj w Bielsku-Białej i okolicy realizują. Obejmuje zawsze 4 ostatnie lata, czyli od poprzedniej edycji, więc pokazują to, co właśnie jest na warsztacie artystycznym tych osób. Nie narzucamy tutaj żadnego tematu, nie chcemy, żeby artyści tworzyli coś właśnie pod jakby tutaj wskazówki organizatorów, czyli pokazują te prace, które uważają, że są najbardziej reprezentujące ich aktualny dorobek. Zgłosiło się 151 osób, one wszystkie zostały zakwalifikowane do wystaw, ponieważ możliwość wzięcia udziału jest ograniczona oczywiście do tylko artystów tutaj z regionu, ale z drugiej strony mogą jakby wszyscy, którzy chcą wziąć udział, nie ma tutaj jakiejś właśnie ostrej selekcji, także pokazujemy bardzo demokratycznie to, co tutaj się dzieje. Trzeba się było oczywiście zgłosić na festiwal. Obserwatorzy życia artystycznego, plastycznego tutaj Bielska i regionu mogą zauważyć brak być może niektórych osób, niektórych nazwisk, ale to jest tak, że to właśnie na ten festiwal sami artyści się zgłaszają.
7: Czyli co 4 lata jest festiwal, tak? Czyli dobrze się złożyło, że akurat kiedy jest Polska Stolica Kultury w Bielsku-Białej, to wszystko odbywa się w 4 różnych przestrzeniach, tak? Nie tylko tutaj Galeria Bielska BWA, gdzie jeszcze można zobaczyć wystawy w ramach festiwalu?
16: Główny organizator, galeria, też dysponuje największą przestrzenią, dlatego też pewnie najwięcej ilościowo tutaj prac mieścimy. Natomiast pozostałe wystawy to jest Muzeum Historyczne na Zamku Sułkowskich, to jest Galeria PPP Związku Polskich Artystów Plastyków na Rynku i to jest nowa siedziba Galerii Fotografii B&B przy ulicy Kościelnej. Należy też jeszcze dodać, że 2 prace są w przestrzeni miast. To jest rzeźba Jolanty Pasińskiej Hermy w Ogrodzie Różanym w Willi Sixta, gdzie prezentuje się przepięknie. A druga rzecz to jest taka multimedialna instalacja interaktywna w dawnym i też aktualnym zakładzie optycznym przy Placu Żwirki i Wigury, gdzie Jacek Złoczowski wykonał taki projekt związany właśnie z dawnym takim rzemiosłem, dawnym zakładem optycznym, ale wieczorem od 21 do północy ta instalacja jest właśnie interaktywna, czyli działa na ruch widzów, którzy staną przed tą instalacją. Zapraszam do oglądania, bo to ciekawe zjawisko.
7: Sztuki wizualne to bardzo szeroka dziedzina, więc co możemy tutaj oglądać? Wspomniała Pani o rzeźbach, instalacjach, są też pewnie obrazy, coś jeszcze?
16: Tak, obrazy, grafika, rysunki, rzeźba w różnych formach, bo jest to i ceramika, i rzeźbione rzeczywiście z drewna prace, czy też szkło, bo też bardzo ciekawie prezentuje się szkło. W naszym środowisku kilka artystek ma znakomite realizacje w tej dziedzinie. No, ale też był performance. To jest zjawisko, które jest w sztuce współczesnej, no, istnieje od lat mniej więcej 70. W Bielsku-Białej jest reprezentowane właśnie bardzo. To jest ciekawe, że mamy tutaj kilkoro artystów, którzy działają w obszarze performance'u i takie działania można było zobaczyć w sobotę, a ale dla widzów, którzy nie uczestniczyli, dostępna będzie dokumentacja wideofotograficzna, która jest właśnie w miejscach, gdzie te wideo, gdzie te performance się odbyły.
13: Do 2 sierpnia, jeśli się nie mylę, można, pani kiwa głową, że tak, do 2 sierpnia można te wystawy oglądać. Czy w tym czasie są przewidziane też inne pojedyncze wydarzenia?
16: Tak, przewidujemy oprowadzania po danych wystawach, spotkania też z autorami, autorkami, z głównie tych laureatów nagród i wyróżnień. Także prosimy śledzić strony www.galeriabielska.pl, tam są wszystkie informacje. Dodam tylko, że wystawa ta związana jest z konkursem, bo te przeglądy są oczywiście ciekawe same w sobie, natomiast ciekawe też jest wyłonienie najciekawszych prac. O taką decyzję poprosiliśmy jury złożone z przedstawicieli, z ekspertów sztuki współczesnej z całej Polski i oni wybrali 3 prace do nagród prezydenta miasta Bielska-Białej, który objął patronat nad tym festiwalem, oraz 2 wyróżnienia specjalne, ale też redakcje kilku tutaj redakcje gazet, czy też portali zaproponowały swoje wyróżnienia. Związane to jest z tym, że później będą promować daną artystkę do danego artystę. Także jest ciekawe wystawy w kilku przestrzeniach, możliwość zobaczenia też właśnie jak to środowisko wygląda. Dodam, że wystawą towarzyszy katalog, gdzie każdy artysta ma swoją stronę, także można się też więcej dowiedzieć o autorze i autorce.
7: Rozmawiałem z dyrektorką Galerii Bielskiej BWA, Agatą Smalcerz. 6. Bielski Festiwal Sztuk Wizualnych potrwa do 2 sierpnia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
7: Z tej strony Jonasz Tecerski, zapraszam serdecznie na magazyn. Wybierzemy się dzisiaj do domu handlowego Klimczok, ale w innym celu niż moglibyście się spodziewać, ponieważ obecnie można oglądać tam wystawę zatytułowaną Cyrkularność. Przejdziemy się dzisiaj z moim dzisiejszym gościem po całej ekspozycji.
17: Rafał Sakowski, Fundacja PASMO, Instytut Odporności Społecznej.
13: Jesteśmy teraz w Klimczoku, ale nie przyszliśmy na ciuchy ani do papierniczego, tylko odbywa się tutaj wystawa. Powiedz mi, jaki jest temat tej wystawy, jaki jest jej cel?
17: A to jest wystawa cyrkularna i opowiada nie tyle o odpadach, co o naszych decyzjach i jakie one mają skutki dla nas, dla środowiska, dla społeczeństwa. A jest to wystawa edukacyjna, interaktywna, więc to nie tylko patrzymy na tablice informacyjne, ale także uczestniczymy w pewnego rodzaju zabawie i musimy wykonywać zadania. I wystawa jest pomyślana przede wszystkim dla uczniów szkół podstawowych klasy 4-8, ale także rodziny, myślę, że będą się dobrze bawić.
13: Na początku jak wchodzimy, no to widzimy dużo tutaj śmieci, tych odpadów. Trochę jest to zilustrowane, jakby były tak zakopane gdzieś pod ziemią.
17: Tak, ponieważ śmieci to jest temat nie tylko, który jest bieżący, tylko my gromadzimy te śmieci już od kilku pokoleń. A dziedziczymy i nie chcemy zostawiać tego następnym pokoleniom. Naszą myślą jest cytat z Saint-Exupéry, że ziemia nie jest nam dana od przodków, tylko pożyczona od przyszłych pokoleń. I właśnie z tą myślą tutaj zaczynamy w tym naszym umownym wysypisku śmieci, który jest takim jakby portalem przejścia z tej strefy handlowej. Właśnie chcieliśmy odciąć bardzo ludzi do już tej części merytorycznej, ale i tak tu się dowiadujemy, o czym jest ta wystawa i co chcemy najbardziej przekazać, czyli hierarchię postępowania z odpadami, czyli najlepiej nie produkować odpadów, czyli zredukować, nie kupować tego, czego nie potrzebujemy. Jeżeli już mamy coś, czego nie potrzebujemy, to spróbujmy nadać temu nowe życie albo oddajmy komuś, komu się to przyda. Jak już nie możemy ani jednego, ani drugiego, to przynajmniej odzyskajmy surowce, czyli recycle. Tego, że każda nasza decyzja ma wpływ na nas samych, na naszą wygodę, na społeczeństwo, czyli nasze otoczenie i na środowisko.
13: I to są te 3 kroki, tak? Reduce, reuse, recycle.
17: Tak, to jest taka hierarchia, to są 3 najważniejsze, to zwane 3R, po polsku ogranicz, napraw albo użyj ponownie, i w zasadzie rozbierz i użyj, znaczy i oddaj surowce z powrotem do użytku.
13: Oprócz 3R mamy też 3P.
17: Tak, czyli People, Planet, Profit, czyli profit to jest zysk, ale nie koniecznie w sensie materialnym, to też może chodzić o naszą wygodę, bo prościej jest coś wyrzucić niż właśnie rozłożyć na surowce, niż naprawić czy nadać nową funkcjonalność. Później mamy people, czyli społeczeństwo, bo każda decyzja wpływa nie tylko na nas indywidualnych, ale także na społeczeństwo i planet, to by środowisko. Wiemy, że śmieci i użycie materiałów bardzo negatywnie wpływa na środowisko.
13: No dobra, czyli na początku widzimy te śmieci, różne odpadki, jakieś puszki, butelki, ale też coś typu stary piekarnik i to jest pierwsze pomieszczenie. Co jest dalej?
17: Dalej wchodzimy do sklepu i tu już opowiadamy o reduce. Opowiadamy o reduce w dwóch kontekstach, czyli wielomateriałowości, ponieważ wiele z tanich współczesnych rzeczy jest wykonywanych z wielu materiałów, które są bardzo trudne później do rozebrania i bardzo kosztowne i często właśnie nie trafiają przez to do recyklingu czy sortowni, ale także mamy tą część taką typowo sklepową, czyli mamy różnego rodzaju przedmioty, ubrania z metkami, tylko na metkach nie widzimy ceny, jaką płacimy, tylko prawdziwy koszt związany z wytworzeniem danego przedmiotu, czyli mówimy o wpływie na środowisko, na przykład jaki ślad CO2, ile zużycie wody, ale także mówimy o warunkach, w których to jest wytwarzane i też ile na przykład to się będzie rozkładać, ponieważ o tym, czy coś będzie odpadem, jakim będzie odpadem, tak de facto już powinniśmy myśleć na etapie projektowania. Oczywiście to nie jest w naszych rękach, ale my powinniśmy myśleć w momencie kupowania. I tutaj mamy właśnie kilka ciekawostek, ale też takich informacji, które powinny nas uświadamiać, że jak następnym razem będziemy coś kupować, to żeby mieć w głowie, że to nie jest tylko t-shirt za 4,99, tylko to się wiąże być może z pracą dzieci, być może z zatruciem wody lub innymi skutkami.
13: Czyli nie tylko sam środowisko, ale też są tematy takie społeczne tutaj poruszone w tym.
17: No, tak, w końcu jednym z P jest społeczeństwo, więc staramy się tego tutaj nie omijać i wręcz pokazać. Oczywiście chcieliśmy dużo więcej, ale i tak wydaje mi się, że mamy tutaj sporo informacji. Będziemy zachęcać oczywiście, że każdy później po wystawie dowiedział się czegoś więcej i kupował bardziej świadomie i kupował wtedy, kiedy potrzebuje.
13: Ta przestrzeń Klimczakowa tutaj pozwala na stworzenie takiego realistycznego sklepu.
17: Znaczy, sklep jest dosyć umowny. Staraliśmy się nawiązać do takiego sklepiku wakacyjnego, gdzie kupujemy impulsywnie na chwilę i to jest po jednej stronie, a po drugiej właśnie jest na ścianie przekrój krzesła i popularnego stolika, który pewnie w wielu domach jest z pewnego szwedzkiego producenta.
13: Tak, nie będziemy wymieniać oczywiście nazwy. I na tym krześle też widać dokładnie, ile jest tych materiałów w jednym krześle. Tu widzę raz, dwa, trzy, cztery, osiem, dziewięć materiałów w jednym meblu.
17: To jest, a jakbyśmy popatrzyli się na meble naszych dziadków, to przeważnie był lakier i drewno. Było dużo, dużo mniej i te meble po prostu stały latami, się nic nie działo. Ale teraz też jest ta tendencja do redukcji. Przygotowując wystawę na przykład, bo też w tej redukcji chodzi o zmniejszanie opakowań. Zwróćmy uwagę, że często mamy opakowanie metalowe, na którym jest papierowa etykietka, ono jest jeszcze w tekturze i do tego zapakowane w folii. No, to też zupełnie niepotrzebnie, więc powinno się to odchudzać, a jak właśnie przygotowywaliśmy materiały i zastanawialiśmy się, co dać, to ja na przykład dowiedziałem się, że butelka do wina w latach 50. ważyła 500 gramów, a teraz niecałe 300. Więc to też jest to reduce, mniej materiału. Akurat jeżeli chodzi o szkło, to szkło się dobrze recykluje, tak samo jak aluminium, a więc tu warto sortować. I tutaj wchodzimy do warsztatu, tak jak my to nazywamy, jest to pomieszczenie poświęcone reuse, czyli użyj ponownie. A tutaj już nie mamy tylko teorii, ale zadania, bo przy wejściu pobiera grupa wchodząca sobie karty przedmiotów i będzie miała różnego rodzaju zadania do wykonania. I w tej sali mamy trzy zadania. Jedno jest związane z, powiedzmy, elektryką. Trzeba zamknąć obwód i wtedy można dostrzec nowe rzeczy. Drugie to jest poskładanie mebelków z drewnianych elementów, a trzecie to jest ubranie manekina. A poza tym mamy ekspozycję z naszych zaprzyjaźnionych innych stowarzyszeń i organizacji. Na przykład mamy fotele i krzesła zrecyklingowane przez majsterkownię, mamy lampy stworzone przez fundację Free i też mamy taką dodatkową grę równoważnie, też zrobioną z odpadów przez fundację Free. I jak wykonamy te zadania, to sobie zaznaczamy, że naprawiliśmy ten przedmiot i tą kartę zabieramy dalej ze sobą.
13: Akurat nam się wylosowała szafa, do której potrzeba dwa razy drewna i raz metalu.
17: To tak naprawdę jest surowiec, że dla uproszczenia powiedzieliśmy, że ta szafa jest zrobiona z drewna, bo to jest starego typu szafa i ma metalowe uchwyty, a to nam się przyda w dalszych pomieszczeniach.
13: I na ścianie są zdjęcia tego, jak tutaj Chris odnawiał fortepian, to jest chyba taki nazwany pomnikiem cyrkularności.
17: Tak, w zeszłym roku, to chyba tak było, w zeszłym roku Chris Kaczmar, z którym współpracujemy i który był Spiritus Movens za tą wystawą, dostał stary fortepian od MDK-u i przerobił go na tak naprawdę wymienialnik, czyli na półkę, gdzie można zostawiać rzeczy i sobie zabierać tego, co nie potrzebujemy, i to stoi w Domu Kultury Włókniarzy w Bielsku Białej na pierwszym piętrze, więc jak ktoś chce zobaczyć na żywo, to tam zapraszamy. Do tego też mamy przykład kintsugi i sashiko, bo oczywiście to są tylko dwa elementy, ale w świecie jest dużo tradycji w kulturze mówiącej, że naprawione rzeczy mają dodatkową wartość i większy sentyment. I kintsugi to jest taka japońska sztuka z naprawiania ceramiki rozbitej za pomocą, powiedzmy, złotego kleju, tak dla uproszczenia. I tu mamy przykłady. A sashiko to jest taka ozdobna metoda cerowania ubrań, ale podobno Anglicy też mieli swój sposób naprawiania ceramiki za pomocą takich spinek metalowych, ale nie chcieliśmy przeładować informacjami wystawy. W każdym razie w kulturze naszej, na wielu szerokościach geograficznych, był ten szacunek dla rzeczy, było naprawianie. Mamy tu też ukrytą, zacerowaną skarpetkę, co pewnie z naszymi dziadkami kiedyś jeszcze było robione, teraz już raczej się mało praktykuje. I to jest tyle w tym pomieszczeniu. I następne pomieszczenie jest poświęcone recyklingowi. I tu mamy dwie zabawy,

0: Nie, próba, żeby nie przedłużać.
1: Nie jest takie łatwe.
0: Zmontujemy tak, żeby było, że trafiłem niby. O, no i proszę. Udało się. Podejrzewam, że tutaj jak goście przychodzą, to robi furorę. Taka zabawa chyba zajmująca.
1: Znaczy tak, bo stwierdziliśmy, że musimy mieć tych zabaw manualnych dużo, ponieważ zwiedzanie wystawy dla grup z edukatorem to jest około godziny. Jeżeli byśmy przez godzinę tylko mówili o odpadach, to myślę, że każdy by miał dosyć, dlatego staramy się, żeby był ten element zabawy, trochę ruchowy, trochę od filtrowania, żeby można dotknąć, zobaczyć i też posłuchać, dowiedzieć się, a nie tylko gadanie. No i tutaj właśnie w tym recyklingu mamy przykład trzech różnych butelek. W zasadzie dwie butelki i puszka i pokazujemy, że zwykła butelka plastikowa tak naprawdę ma dwa rodzaje plastiku, bo jeden to jest materiał samej butelki, drugi to jest materiał zakrętki i bardzo często ma jeszcze etykiety przeważnie plastikowe, czyli to można powiedzieć, że kolejny rodzaj plastiku. Butelka szklana to jest kapsel metalowy, etykieta papierowa i butelka, a puszka aluminiowa to jest, wiadomo, puszka z aluminium i etykiety są różnego rodzaju. Czasami też jest tam drukowane, z tym, że aluminium właśnie jest jednym z tych surowców, które można przetwarzać bez końca, a przetwarzanie aluminium zużywa 90% mniej energii niż wydobycie nowej, więc to jest istotne. I drugą grę to jest taka troszkę zabawa na cierpliwość, czyli mamy cztery przykładowe przedmioty, cztery koszyczki i musimy sobie posegregować surowcami do koszyczków, z jednego dużego koszyczka do trzech małych. Żeby pokazać, że jakby te wielomateriałowe rzeczy, no oczywiście tu nie rozmontowujemy, to już mamy jakby doprowadzone do tych surowców, z których to jest, ale pokazać, że to jest pracochłonne, jak jest pracochłonne, to jest kosztochłonne i nieraz okazuje się, że prościej jest wyrzucić.
0: Tak, tu są jakieś klocki, sprężynki, kołki, to trzeba tak posortować jak kopciuszek.
1: Tak, jak ziarna grochu i maku, tak?
0: Rozmawiam z Rafałem Sakowskim o wystawie Cyrkularność, którą Fundacja Pasmo zorganizowała w Klimczoku. Na drugim piętrze domu handlowego możemy oglądać wystawę o ekologii, wartości segregacji i recyklingu śmieci. Po przerwie wrócimy do tej rozmowy.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
0: Jonasz Cecerski przy mikrofonie, zapraszam serdecznie na magazyn i wracamy do rozmowy z Rafałem Sakowskim z Fundacji PASMO, Instytut Odporności Społecznej. Fundacja zorganizowała wystawę na drugim piętrze Klimczoka, która dotyczy segregacji śmieci, recyklingu i nosi tytuł Cyrkularność. W pierwszej części naszej rozmowy udało nam się przejść przez kilka pierwszych pomieszczeń wystawy. Była tam mowa o trzech krokach. Reduce, reuse, recycle, czyli ogranicz, użyj ponownie i oddaj do recyklingu. A co czeka nas na samym końcu wystawy?
1: Jest to wystawa edukacyjna, interaktywna, więc to nie tylko patrzymy na tablice informacyjne, ale także uczestniczymy w pewnego rodzaju zabawie i musimy wykonywać zadania. I wystawa jest pomyślana przede wszystkim dla uczniów szkół podstawowych klasy 4-8, ale także rodziny, myślę, że będą się dobrze bawić. Wchodzimy do pomieszczenia naszego ćwiczenia opowiadającego o People, Planet, Profit. Na środku znajduje się wieża potrzeb, czyli mając te karty, które pobraliśmy dwa pomieszczenia wcześniej, możemy zobaczyć, czy jesteśmy w stanie zaspokoić jakąś potrzebę. Przeważnie jest tak, że pojedyncza osoba nie będzie w stanie z jedną kartą zaspokoić, tylko trzeba się zebrać w grupie i to nie jest tak, że przedmioty, które mamy w ręce, na pewno odpowiedzą całej potrzebie, bo zawsze to są trzy rzeczy, które potrzebujemy skolekcjonować, ale nie są to rzeczy, które możemy mieć. Czasami trzeba wykorzystać właśnie to, że szafa składa się z dwóch elementów drewna i metalu, podejść do stanowiska sortowni, pobrać sobie te surowce, później w drugim kącie znajdować

0: buduje się warsztat i złożyć dany surowiec w nowy przedmiot. Oczywiście jak jest grupa, to komuś może się nie chcieć naprawiać i zaspokajać potrzeb, więc może albo sprzedać dany przedmiot, albo wyrzucić. Ale każda akcja ma swoje punkty. Czyli na przykład jeżeli byśmy w ramach realizacji potrzeby złożyli wyposażenie świetlicy środowiskowej, do której potrzebujemy szafę, krzesło i stół, to byśmy dostali 2 punkty społeczeństwa i 1 środowiska. Ale jeżeli byśmy coś sprzedali, na przykład szafę, to byśmy dostali punkty profitu, a jakbyśmy wyrzucili, to też byśmy dostali punkty profitu, ale także negatywne punkty dla środowiska. No jak cała grupa wykona to ćwiczenie, podejmując decyzję według własnego uznania, czyli część zdecyduje się zrealizować potrzeby, część sprzedać, część wyrzucić, zabieramy te punkty, idziemy do ostatniego pomieszczenia, gdzie to podsumowujemy. I w tym podsumowaniu widzimy 2 wizje przyszłości, znane też z popkultury. Jedna mniej znana to jest Solar Punk, czyli to jest ta pozytywna, gdzie my jako mieszkańcy, jako społeczeństwo decydujemy się dbać o siebie i o planetę. A drugi to wizja to jest Cyberpunk, który nas, ta wizja jest zbudowana, że w zasadzie ziemią zarządzają korporacje i chodzi o zysk, nierówności społeczne są bardzo duże. I teraz jak grupa realizująca w poprzednim pomieszczeniu zadania wejdzie tu z punktami, to zobaczymy, w którą stronę ta grupa bardziej się przechyli. Czy to będzie ta przyszłość nastawiona na profit i wygodę i myślenie o siebie, czy na środowisko i społeczeństwo. I mamy nadzieję, że zostawimy odwiedzających z takim pytaniem, co mogę dzisiaj zrobić pojedynczego, żeby pójść w tą stronę, w którą chcę.
1: Jak długo będzie można tutaj wystawę oglądać w Klimczoku?
0: Do połowy lipca, a w zasadzie to nawet trochę dłużej, bo do 25 lipca rekomendujemy zapisywać się przez naszą stronę internetową pasmo.org.pl. Na plakatach też są kody QR. Z uwagi na to, że jak wejdzie jakaś grupa zorganizowana, to my w danym momencie przyblokowujemy możliwość wchodzenia. Także przepustowość w danym momencie to jest około 15 osób. Dużo, niedużo. Jeżeli byłoby więcej, to powoli zaczyna się to doświadczenie troszkę mniej korzystne, mniej fajne, ponieważ stanowiska by były zajęte i ponieważ pomieszczenia są relatywnie małe, to też byłoby tłoczno. Dlatego jakby gwarancja miejsca jest za rezerwacją, ale oczywiście szczególnie w pierwszych dniach można przyjść, bo jeszcze jest dużo przestrzeni.
1: Dzięki wielkie.
0: Dziękuję.
1: O wystawie Cyrkularność zorganizowanej przez Fundację Pasmo rozmawiałem z Rafałem Sakowskim, jednym z członków fundacji. Wystawę można oglądać na 2 piętrze Klimczoka mniej więcej do połowy lipca. A jeśli po wyjściu z Klimczoka traficie na upalny dzień, czyli powyżej 24 stopni Celsjusza, możecie schłodzić się przy tak zwanych wodnych kurtynach. Rozpuszczają przyjemną mgiełkę, przy której można się ochłodzić. Za instalację urządzeń odpowiada spółka Aqua.
2: Nazywam się Adrian Duźniak, jestem kierownikiem sieci wodociągowej Aqua S.A. w Bielsku Białej.
1: Tak, rozumiem, że te kurtyny wodne, one są już uruchomione w mieście?
2: Tak, w dniu wczorajszym rozmieściliśmy kurtyny wodne, taka informacja poszła do miasta Bielsko-Białej. Te kurtyny rozłożyliśmy w 4 lokalizacjach. To jest Plac Ratuszowy, Plac Wojska Polskiego, Park Słowackiego koło Beceku i przy ulicy Zwardońskiej, czyli przy lotnisku.
1: W jaki sposób to działa? Bo kurtyna wypuszcza taką mgiełkę tej przyjemnej, chłodzącej wody, ale one nie pracują cały czas, tak?
2: Kurtyny wodne będą funkcjonować tak naprawdę w dniach, w których temperatura powietrza będzie przekraczała te 24 stopnie Celsjusza. Głównym ich celem jest tak naprawdę zapewnienie mieszkańcom ochłody podczas upałów oraz poprawa tak jakby komfortu przebywania w przestrzeni publicznej. My generalnie jako Aqua zachęcamy do korzystania z kurtyn wodnych oraz pamiętanie o odpowiednim nawadnianiu organizmu w czasie wysokich temperatur. Te kurtyny wodne zraszają taką małą mgiełkę, która pozwala tak naprawdę na to, żeby ochłodził się tutaj człowiek.
1: Czyli w tym momencie jak rozmawiamy, patrzę, że jest 27 stopni, czyli teoretycznie powinny w tym momencie będzie te kurtyny działać?
2: Od godziny 9 uruchamiamy zazwyczaj kurtyny, około godziny 9 i o 21 je wyłączamy, żeby niepotrzebnie nie szły w noc. Natomiast warunkiem to jest ta temperatura, o której wcześniej wspomniałem, czyli to przekraczenie 24 stopnie Celsjusza. A jeżeli tak jak pan wspomniał, że jest dzisiaj 27, to te kurtyny na pewno będą już tam działać.
1: I to jest coś, co uruchamiacie w mieście każdego roku?
2: Uruchamiamy to od pewnego czasu, ale już kilka lat z rzędu jest to uruchomione, tak.
1: Mówił Adrian Duźniak, kierownik sieci wodociągowej Aqua S.A. Bielsko-Biała. Na terenie miasta stanęły 4 tak zwane wodne kurtyny, przy których mieszkańcy mogą się ochłodzić. Jedna z kurtyn stoi na placu Wojska Polskiego. Założycie oczywiście pomnik postaci z bajki Studia Filmów Rysunkowych. W mieście jest takich pomników kilka i przedstawiają one przeszłość, dziedzictwo studia. Dzisiaj jednak zajrzymy do przyszłości. Dyrektor Studia Filmów Rysunkowych opowie o najnowszej produkcji studia, czyli filmie Kocia Szajka.
3: Maciej Chmiel, dyrektor Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej.
1: Poprzednim razem rozmawialiśmy też przy okazji Kociej Szajki, ale to było wtedy, kiedy udało się nabyć prawa. Proszę powiedzieć, kiedy to było?
3: 12 miesięcy temu. To było poprzedzone długimi ustaleniami, negocjacjami. Zaangażowane w ten proces było także Ministerstwo Kultury, Prokuratoria Generalna oraz same właścicielki praw, które finalnie rozstały się z tymi prawami, pozostając w dobrej współpracy z nami. Myślę tutaj o Agacie Romaniuk, która jest autorką całego cyklu powieściowego Kociej Szajki i myślę o Urszuli Szwed, która jest jej najbliższą współpracowniczką w kwestiach prowadzenia się wszystkich spraw tak biznesowych związanych z Kocią Szajką, bo jest to poza fenomenem wydawniczym, poza świetną serią dla dzieci, również poważne przedsięwzięcie finansowe.
1: I rozumiem, że od tego czasu trwały prace nad tą produkcją, którą będziemy mogli zobaczyć w przyszłym roku.
3: Tak, szczęśliwie tutaj Studio Filmów Rysunkowych połączyło się z studiem Letko. To jest warszawsko-krakowskie studio skupione na animacji już od dekady i zarządzane i prowadzone przez Jakuba Karwowskiego i Piotra Szczepanowicza. Studio z dużym doświadczeniem, jeśli chodzi też o rynek międzynarodowy, to była jedna z przyczyn, dla której związaliśmy się właśnie z tą organizacją. I rzeczywiście efektem tej współpracy jest zapowiedź, którą już mogę teraz złożyć, czyli że w kwietniu roku 27 w kinach pojawi się Kocia Szajka. Będzie to część pierwsza Kociej Szajki planowana w wersji filmowej na rok 27. Część druga pojawi się na jesieni również w kinach w całej Polsce. Za dystrybucję tej formy filmowej odpowiadają Młode Horyzonty. Świetnie przygotowana do tego firma, która zajmuje się nie tylko dystrybucją filmów, nie tylko jest skupiona na produkcjach rodzimych i adresowanych do rodzinnego odbiorcy, ale również ma duże zasługi, jeśli chodzi o kwestie edukacji filmowej.
1: Czy możemy spodziewać się jakichś pokazów przedpremierowych tutaj w kinie Kreska?
3: Tak, w momencie, kiedy już będziemy mieli zamkniętą rzecz, która jest możliwa do pokazania, to oczywiście tak, tutaj będzie na pewno oddzielna fiesta związana z Kocią Szajką i premierą kolejnych odcinków, bo tu jedna rzecz, że ta premiera filmowa, ta premiera w kinach przewidziana na wiosnę i jesień przyszłego roku, to będą odpowiednio zestawione odcinki, czyli 5 odcinków w wersji tej kwiecień 27 i 5 odcinków w wersji jesień 27. Równolegle trwają prace w tej chwili nad 10 odcinkami.
1: Czyli na jakim etapie produkcji jesteśmy teraz? Skoro w kwietniu będzie można to obejrzeć, to rozumiem, że jeszcze jest trochę do zrobienia.
3: To są prace równolegle podejmowane przez duży zespół ludzi. To jest zarówno kwestia pochylenia się nad scenariuszami. Kolejne wersje docierają do nas i też bierzemy udział jako Studio Filmów Rysunkowych w ich ocenie, akceptacji. To są pierwsze animatiki, czyli już takie szkice filmowe ukazujące postaci w ruchu w skoordynowanej formule i w chronologicznym ujęciu. Te prace prowadzone są równolegle po to, żeby móc też zdążyć z tym terminem roku 27 i z dwoma filmami, które chcemy wprowadzić do kin.
1: I jaka część produkcji odbywa się w Bielsku-Białej?
3: Główna część odbywa się w studiach film Letko. My, Studio Filmów Rysunkowych, pracujemy na poziomie wsparcia tej produkcji poprzez, powiedziałbym, taką wiedzę ekspercką, którą pielęgnujemy tutaj w studiu. A lada dzień włączymy się już do prac nad konkretnymi odcinkami.
1: Czy oprócz Kociej Szajki może pan zapowiedzieć jeszcze jakieś produkcje Studia Filmów Rysunkowych?
3: Tak, studio równolegle rozwija pomysł organicznie narodzony i rozwinięty dokładnie przy tym stole, przy którym siedzimy, czyli Baczne Oczka. I tutaj studio zmierza do tego, żeby w roku przyszłym dojść do poziomu 52 odcinków ukończonych tego serialu. To jest duże zamierzenie, takie, które nam rzeczywiście w sposób zupełny zjada czas, ale tu nie znam osoby, która by się na to skarżyła. To jesteśmy szczęśliwi, że udało się pozyskać pełne finansowanie ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ten serial. Ministerstwo doceniło takie bardzo czułe i nietypowe podejście do tematu, jakim jest zrobienie serialu dla dzieci, które zaczynają dzięki temu, mogą zacząć dzięki temu swój kontakt z ekranem. Od polskiej bezpiecznej bajki, która jest przygotowana też z całym poszanowaniem tego, w jaki sposób pracuje tak młody umysł. Myślę o umysłach dziecięcych w wieku między 3 a 5 rokiem życia.
1: Mówi pan o 52 odcinkach. Ile odcinków jest obecnie?
3: 30 kilka. Mówię kilka, dlatego że jesteśmy w trakcie też równoległych prac nad 6 w tej chwili odcinkami, które mają być zamknięte na początku sierpnia tego roku.
1: Mówił dyrektor Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej Maciej Chmiel. W przyszłym roku czeka nas premiera kinowej adaptacji Kociej Szajki. Na koniec wrócimy do spraw urzędowych. Miasto Bielsko-Biała podpisało porozumienie z Wodami Polskimi w sprawie wykonania robót utrzymaniowych w korycie cieku Krzywa. Wokół potoku nadal widać zniszczenia spowodowane powodziami sprzed 2 lat, mówi prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.
4: Dzisiaj istotny dzień, szczególnie dla tych mieszkańców, którzy w sąsiedztwie potoku Krzywa mieszkają. Dzięki zawartemu porozumieniu i wspólnemu wkładowi pieniężnemu z naciskiem na gminę będzie ten potok wyczyszczony, uporządkowany, a w połączeniu z tym, że mamy już środki przyznane na przebudowę tego mostu okolarowego, znacząco zwiększy to bezpieczeństwo powodziowe w tamtym rejonie, o co trudno się dziwić, mieszkańcy już wnioskowali od jakiegoś czasu. Dzisiaj się to finalizuje, czasami te formalności trwają dłużej, a wynika to z tego, że zarówno pan dyrektor, jak i ja dysponujemy środkami publicznymi, które w określonych procedurach zgodnych z prawem muszą być wydawane.
1: Prace powinny zostać zakończone wkrótce.
5: I postaramy się zrobić ten potok, ten ciek, jak to się nazwie, i powinniśmy w tym roku zrobić to wszystko, ale to wszystko jest dzięki panu prezydentowi i panu ministrowi oczywiście.
1: Mówił dyrektor Wód Polskich Zarządu Zlewni w Katowicach, Abdullah Otman.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Po reklamie.

pieniądze, mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Jedź na tu, Moru Lat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
3: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
0: Po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

Pausa Magnetic w Melo Radio w weekendowym Melo. Przy tym numerze jajecznica robi się sama. Pozdro dla wszystkich, którzy teraz kombinują coś z sobotnim śniadaniem, dla tych, którzy przewracają naleśniki na drugą stronę albo smarują kanapki własnoręcznie przygotowywanym w zeszłym sezonie dżemem truskawkowym. Dzisiaj podobno bardzo gorąco ma być. Najgorętszy dzień od wielu tygodni i niewykluczone, że najgorętszy na wiele kolejnych. 35 stopni mogą wskazywać termometry, więc to jest dobry moment, żebyście pokazali, ile pokazują u was. Czekam na wasze głosówki, zdjęcia przy naszym WhatsAppie. meloradio.pl, tam go znajdziecie.

0: w weekendowym Melo Eben z numerem Hollow. Jeśli wasze konta po piątkowym Melo są tak puste jak tytuł tej piosenki, której słuchaliście przed momentem, to wbijajcie na meloradio.pl. Mamy dla was szybką kasę, którą chętnie podreperujemy wasze ubytki.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.

0: mineralna niskonasycona muszynianka 1 litr, złoty 35 zł za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
5: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

dlaczego chcecie tam pojechać. Udowodnijcie, że naprawdę na to zasługujecie. No i sprawdźcie, komu już udało się dołączyć do naszej Meloekipy, kto z nami będzie zbierał te wspaniałe emocje. A oczywiście możecie z tym się zapoznać w naszych socialach. Zapraszamy. A to Justin. Money.

0: Died in Your Arms to jeden z gorących numerów tego poranka w weekendowym Melo Komodo grało dla was przed momentem, a z Gorzyc w Podkarpackim dostaliśmy zdjęcie. 29 stopni tam teraz. Pozdrawiamy Podkarpacie. Fajnie, że jesteście razem z nami. U nas też dużo gorących numerów dzisiaj.
1: A już o 11 zagramy.
0: Punktualnie o 11 Thomas Gray Rumors. Musi być gorąco. Lato, lada moment. Jutro astronomiczne, pojutrze w kalendarzu.
1: Reklama. Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: A, ale mi gorąco, Barbara.
3: Mnie też, Marian.
2: To co, klima?
3: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
2: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
3: No przecież.
2: No.
4: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Chylu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: ING to twój asystent, który podpowiem, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
11: Citroën.

0: Biedronka. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.
4: Lato od jutra, tak, tak, ale dzisiaj taki piękny before lata, można by powiedzieć. No to pokażcie, że jesteście na lato gotowi. Japonki czy klapki? Czekam na wasze foty na naszym WhatsAppie. Inni gadają, my już gramy. Thomas Gray, Rumors.

How does it feel? Dub Dog Sfezo i Zark w Melo Radio. Tak, gramy wam po 11:00. Przypominając, że ten sezon wakacyjny, to nadchodzące lato, to będzie niezwykły czas zbierania muzycznych wspomnień, przeżywania emocji w najpiękniejszych muzycznych miejscach. Przede wszystkim tego kraju, bo myślę sobie o Sunrise Festival, o Bałtyku, o Kołobrzegu. Zabieramy was tam 31 lipca. Wspaniali artyści pojawią się, wśród nich Afrojack, Hardwell czy James Hype, ale będzie też Sigala. Paloma Faith zaśpiewa razem z nim. Lullaby przed wami.

0: Sunrise Festival na trasie Moving to the Sun, Urzela, który pojawi się tam oczywiście ze swoimi hitami, hitmaker, jak zresztą sam sobie w bio napisał na Instagramie. No i taka prawda, Moving to the Sun podbija listy na całym świecie. Czy naszą już podbiło? Sprawdźcie 30 Meloradia na player meloradio.pl. Zaraz wracamy.
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
8: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.

0: promocje na etykiecie cenowej poszczególnych produktów w sklepie. Do tego lody na patyku, rożki, tubki, lodowe kanapki i kubeczki do 280 ml. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
5: Citroen. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
6: Tomasz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
10: O reklamie.

Połączenie tego numeru z filmem, który stał się viralem, to jest po prostu jakiś kosmos. Weiss, Tontone, Iggy z numerem Astronomia. Pewnie ten viral widzieliście i to nieraz. Nie wiem, czy wy też, ale ja jeszcze ani raz nawet truskawek w tym roku w ogóle nie jadłem. Sezon trwa w najlepsze. Podobno około 15 zeta za kilogram się teraz płaci. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy to dużo, czy mało. Dajcie znać, jak u was. I czy...

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: takich mamy super artystów. Fuka i Liwka, Enklawa z numerem Chcę więcej. Jeśli chcecie więcej, to zostańcie z nami, bo ruszamy punktualnie o 12 z kolejną porcją gorącej muzy na sobotnie przedpołudnie. Ale to już nie, to już będzie zaraz popołudnie. Więc popołudnie, tak, nie uciekajcie daleko.
1: A już o 12 zagramy
0: Body Talk od Ale Farban.

0: Tak wam zaraz zagramy.
1: Reklama. Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od czwartku 18 do soboty 20 czerwca zrób zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 22 do 24 czerwca przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
2: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
3: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Schab wieprzowy, dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
5: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Sobota z Kaufland Kart Ekstra.
9: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
0: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
13: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
14: Skoda.
15: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
16: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonu i na brw.pl.
17: Po reklamie.
18: Najgorętsza muzyka na to gorące popołudnie już teraz. Body Talk, Ale Farben. Lato, lada moment. A my już o tym przypominamy teraz. Inni gadają, my już wam gramy. Zróbcie głośniej, fajny numer, opoka, siema.

fajnie się ich słucha i fajnie ogląda się te wszystkie rolki, w których się po prostu spotykają Martin Garrix z Edem Sheeranem. Repeat It to jeden z najgorętszych numerów ostatnich tygodni. Czekaliśmy na niego długo i warto było. Jeśli czekacie na Olivera Heldensa w tym roku, no to doczekacie się. Z Mel Radiem będziecie mogli go zobaczyć parę razy, bo Oliver Heldens na Tomorrowland zagra. Zagra też po Tomorrowland na Sunrise Festival, ale tu w tym swoim nieco bardziej technicznym, mocnym wcieleniu jako Hilo. No i ciekaw jestem, której postaci Olivera Heldensa lubicie, którą lubicie bardziej, której oczekujecie bardziej. Dajcie znać, jeśli jesteście jego fanami. U nas Turn Me On teraz się pojawi.

0: Hard to be humble i Mikolas i Trips, i taka energia leci do was właśnie od Melo Radia w ramach weekendowego Melo. Kiedy widzisz, że termometry pokazują 30 stopni, to co robisz? Jakie masz pomysły? Jakie masz plany? Dajcie znać, co u was. Czekam przy WhatsAppie.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
7: Bittersweet 2.
8: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
9: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
10: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
13: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako odżywka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
14: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
15: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
16: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
17: Notino. Today is yours. Feel good.
18: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
19: Skoda.
20: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
21: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl.
2: To się opłaca.
7: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
19: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
22: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
23: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
24: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
23: Lidl, to się opłaca.

Bless Cameron Watson i Kisses to jest numer, który podbił 30 Meloradia, ale teraz to już nie jest ich czas. Teraz podbijają to zestawienie nowi artyści. Sprawdźcie na player meloradio.pl, jak poszło im wczoraj w trakcie naszej listy live prosto z nad Wisły. Pozdro Olek, mam nadzieję, że to było dla ciebie fajne doświadczenie. Dla naszych słuchaczy z pewnością tak, bo miłe recenzje do nas spływają. Ellie Oaks z propozycją do was teraz leci, nową propozycją. Numer rozszedł się wiralem po świecie. No i to jest jedna z jego wersji. Posłuchajcie.

0: Shine On, Arayo w Melo Radio w weekendowym Melo. No powiem tak, bardzo w temacie. Konrad wysłał fotę 30 stopni w cieniu, wino w Wrocławiu. Wow, no aleś mi zaimponował. Kto da więcej? Czekam na wasze foty. Pokażcie, ile u was dzisiaj pokazują termometry. No i co tam porabiacie w ogóle po południu, w sobotę?
1: A już od 13 zagramy.
0: Inni będą gadać, a my wam zagramy Don't Want Your Love.

emocja, kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy. To w Melo Radio. My dopiero się rozkręcamy. Prawdziwe dobre Melo z klubową muzą. Soboty startuje już o 20. Tutaj naprawdę grają sami najlepsi. Rehab, Skytek,

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Kup golarkę Philips S7882 wyposażoną w technologię Skin IQ, która redukuje tarcie na skórze w zestawie ze stacją czyszczącą za 499 zł lub w wygodnych ratach. RRSO 0%. MediaMarkt.
4: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
8: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo e-obuwie wie.
9: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
0: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii miał być nowy grill,
11: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
13: Uwaga! Super promocja w Teddy.
14: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
0: Po reklamie. Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
15: bakłażan.

0: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
1: Czekaliśmy na taki weekend. Pozdrawiamy tych, którzy dzisiaj nad wodą. Millennium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love na dobry początek. Inni gadają, a my już do was wysyłamy muzę. Meloradio. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

I Can't Wait, Bob Sinclair i Kieza w Melo Radio, a ja wbijam na meloradio.pl, klikam w zakładkę konkursy i akcje i tam wielki baner Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, baner, który mogliście widzieć również w waszych miastach, bo tak, zapraszamy was serdecznie do belgijskiego Boom, chcemy z wami przeżyć to niezwykłe wydarzenie, przeżyć z wami piękne chwile w takim towarzystwie jak Armin van Buuren, David Guetta czy Lost Frequencies. Dajcie tylko znać, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland, z jaką osobą, dlaczego właśnie z nią, dorzućcie zdjęcie, film i powalczcie o to, by być tam razem z nami. Oni tam będą. Między innymi Dimitri Vegas, Mockingbird przed wami.

śpiewali, wykrakali 30 stopni, dzisiaj pokazują termometry, a może nawet i więcej. Pokażcie, gdzie jesteście i jak u was dzisiaj wygląda to preludium lata, bo to astronomiczne od jutra w kalendarzach pojutrze się pojawi. Modelki Wodarski przed momentem, lubię cię jak lato. Give, Sean Baker za chwilę.

0: brak prądu przez kilka dni, powódź błyskawiczna, to zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill.
2: A w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. Trzy dni, trzy wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M 30 sztuk, 20,99 za opakowanie oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs, 9,99 za kilogram, a do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka, 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
7: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
8: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Uwaga! Super promocja w Teddy.
10: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe. 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
11: O reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.

Tak, tak, tak, Axel Ingrosso w tym roku na Sunrise Festival. Nie możemy się doczekać, to będzie pewnie jeden z najlepszych setów tegorocznej edycji. Kto czeka, ręka w górę, dajcie znać, czy na nich, czy może

nieco mocniejszym repertuarem jako High Low. Dajcie znać, czy się wybieracie na Sunrise Festival razem z nami. Będziemy was tam zapraszać, będziemy dawać zaproszenia, a może już macie swoje. Kygo, Khalid i Save My Love przed wami.

0: Andrea Bocelli, David Guetta. No takiej współpracy to się nikt nie spodziewał. DNA w Melo Radio. Ależ pięknie tego się słucha, ależ to cudownie brzmi. Takich numerów, które zaskakują, to ja będę miał jeszcze dla was sporo po godzinie 14, ale zaczniemy sztosem.
1: A już o 14 zagramy
0: absolutnym hitem ostatnich miesięcy, Beauty and the Beat. W tej bajce w rolach głównych Justin Bieber i Nicki Minaj. To oni już za chwilę w waszych głośnikach.

0: smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
3: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
4: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
9: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst. Urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją historię.
10: Gastorama! Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii miał być nowy grill,
11: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
12: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
13: O reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.
14: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
15: No siemanko, siemanko, tu weekendowe melo, tu opoka, tu najgorętsza muzyka na to sobotnie popołudnie. Rozgrzewamy się przed dobrym melo w towarzystwie Justina Biebera i Nicki Minaj.

mówcie co chcecie, ale bez niej ten numer nie byłby tak dobry. Rebeka Gomez, nie mylić z Seleną. Jej pseudonim artystyczny to Becky G. Panie w ogóle nie są ze sobą spokrewnione tak swoją drogą, a za ten numer odpowiada niemiecki DJ-producent Topic. Chociaż z powodzeniem można by go podpisać pod urzelem, prawda? Bo takie latynoskie brzmienia w nim były. Chociaż w Topiku płynie bałkańska krew, a więc gorące śródziemnomorskie rytmy nie są mu wcale obce. I to przecież słychać w numerze Sorry Papi. Takich gorących numerów na lato i wakacje mamy i będziemy mieć dla was więcej, bo cały czas śledzimy wszystkie nowości i chętnie po nie sięgamy. Lubimy sięgać również po muzykę Davida Guetty, Never Going Home Tonight.

0: Hollow, Eben. Jakby zabrał nas do jakiejś innej zaczarowanej krainy tym utworem. Ale spokojnie, spokojnie. W weekend można lewitować ponad ziemią. To nie jest zabronione, jak najbardziej. Odrywajcie się od ziemi, unoście wysoko, wysoko i cieszcie wolnym czasem. Tym bardziej, że taka piękna pogoda dzisiaj na zewnątrz. Tu kolor za chwilę.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Autopromocja.
3: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A, no i byłbym za.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o w Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
10: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow!
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
15: Notino. Today is yours. Feel good.
16: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda. Twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Piros 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Castorama. Teoria
20: i praktyka.
19: W teorii przydałoby się odmalować salon.
20: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
19: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
20: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio. Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

Nie mogę cię zapomnieć, Agnieszka Helińska w weekendowym Melo. Tak mówią wszyscy, którzy choć raz bawili się z nami w trakcie dobrego Melo. Ono startuje oczywiście dzisiaj o godzinie 20. Zaczynamy jak zawsze w soboty The Best of Tomorrowland. To właśnie wtedy pojawiają się te sety, które najbardziej kochacie i kojarzycie z zeszłorocznej edycji tego niezwykłego wydarzenia. A potem przejmują stery tacy artyści jak Skytek, Armin van Buuren czy Korolowa. Szczegóły na player meloradio.pl. Zajrzyjcie do całego line-upu. A skoro już o Tomorrowland wspomniałem, John Summit, znacie gościa? Będzie tam w tym roku. U nas jest już teraz z numerem All The Time.

0: Sad Girls. Mam nadzieję, że wśród was same uśmiechnięte dziewczyny i chłopaków radosnych też nie brakuje. Mamy sobotę, za chwilkę zmiana za sterami. Bawcie się dobrze. Piotr Gopoka, cześć.
1: A już o 15 zagramy
0: Loco Loco, Gordo i Renie Zonneveld.

0: to promocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Kaśka, biegłuj te gminy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marian, a ty komu kibicujesz?
8: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
7: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
9: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
10: Bittersweet.
11: American Cars Mania nadjeżdża do Katowic z mocą silnika V8. Największy festiwal amerykańskiej motoryzacji w Europie. Muscle cary, skrzydlate klasyki, policyjne radiowozy i lowridery, skaczące auta. Do tego wielkie grillowanie i festiwal steka, wybory Miss Pinup, a wieczorem koncert The Blues Brothers Soul Mission i DJ Chris and Mattis. 19-21 czerwca, Katowice, lotnisko Muchowiec. Wygraj Chryslera 300. Bilety na American Cars Mania.
12: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
13: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako drzewka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o Twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
14: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
15: Dariusz Szpakowski, Wielkie Mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
16: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
17: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
18: Mam nadzieję, że klima w waszych chórkach, tak jak w moim studiu, działa, bo gorąco nie tylko na dworze, ale gorąco też będzie muzycznie w Melo po 15. Loco Loco na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też Waiting All Night. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Magnetic w Meloradiu na 14 minut po 15. Tak, podkręcamy tempo. Wakacje coraz bliżej, a jak wakacje, to też Tomorrowland. Kto chce pojechać tak jak Patrycja i Kasia?
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
3: Oh my god!
2: Kaśka, szykuj cekiny! Szykuj brokaty!
0: Szykuj cekiny, szykuj brokaty, a wy z kim byście pojechali na Tomorrowland i dlaczego? Pokażcie to nam na meloradio.pl. Wchodźcie już teraz na stronę i zgłaszajcie się do zabawy.

0: Tak podkręcamy tempo w Melo na 26 minut po 15, a ja za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby ustrzec się przed komarami, no bo te wielkimi krokami się do nas zbliżają. Rihanna nam też zagra, to jeszcze przed 16, zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Pati, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki.

Cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Leroy, akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin, z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

Mania Biedronka. Coca-Cola i Coca-Cola Zero Cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny.

0: promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.

tak podkręcamy tempo na antenie Meloradia na 18 minut przed 16. Lato coraz goręcej się robi, no i też coraz więcej komarów się pojawia. Zastanawialiście się kiedyś, co zrobić, żeby się ich pozbyć, no oprócz tych wszystkich sprayów? No to okazuje się, słuchajcie, bo ostatnio zrobili kilka eksperymentów, że komary najchętniej lecą m.in. do kobiet w ciąży, ale i do osób, które są po spożyciu takiego pewnego złotego trunku. No czyli można powiedzieć, że te komary to w sumie tacy nieźli imprezowicze. A my podkręcamy tempo i gramy wam świeżynki. Lumix Self Aware to już teraz przed nami.

0: Oczywiście, Alabama Ten. Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio jeszcze przed 16. No i gramy wami w furkach i gdzieś być może nad jeziorem, a może ktoś na przykład w basenie się odważył popływać, bo już tak się ciepło zrobiło. No kto wie, kto wie.
1: A już o 16 zagramy
0: Zokarię. No pochwalcie się w sumie, jeżeli ktoś na przykład już gdzieś sobie basen rozstawił przed chatą, to dajcie znać na WhatsAppie Melo, odnośnik do niego na meloradio.pl. Punktualnie o 16 zagramy, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.

Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Autopromocja. Najlepsze dobre melo w każdą sobotę od 20 w Meloradiu. Dobrze zacząć od The Best of Tomorrowland. Dobre sobotnie melo to sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe dobre melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj już dzisiaj po 20. Tylko w Meloradiu. Rano.

0: Pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
5: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Marian?
9: Mm?
8: A o dniu ojca to ty pamiętasz?
9: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
8: No, sprytnie.
0: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
1: Bo w Media
10: Uwaga! Super promocja w Teddy!
11: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
13: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Do

0: taniutki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy 6-pak lodów Kaktus Big Patek Jungle. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj

97.9 FM. W biforze przed dobrym melo nie zwalniamy ani na moment. Andy Dust i Zocharia na dobre wejście w 16. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Użel w Meloradio, a kto chciałby posłuchać go na żywo, to szybciej niż później może to zrobić, bo wielkimi krokami zbliżamy się do wakacji i do Sunrise Festival, a on tam będzie. Będzie też m.in. Rehab, Sigala, Sony Fodera, będzie też Hardwell, no wy też możecie być, słuchajcie Melo, żeby zgarnąć u nas wlotki na to wydarzenie. Ja też będę, mam nadzieję, że wszyscy razem sobie zbijemy piąteczkę, no bo tam będzie naprawdę znakomity wakacyjny czas.

Martin Garrix, Ed Sheeran, to już 25 minut po 16, tak podkręcamy tempo w Meloradiu, ale z tym tempem też lepiej nie przeginać, a szczególnie w centrum miasta, o czym powiem wam za chwilę. Zagra nam też Velvet, to już za moment.

Reklama. Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1.

0: sklep Biedronka.
1: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
3: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego afterparty na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
6: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
7: Skoda. I to jest piękna gra!
8: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
7: Tak, wiedziałem!
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: O reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9

Ma ten numer swój klimacik. Kukę 2115 i Francis i taki mały ja. Tak podkręcamy tempo w Melo na 19 minut do 17. Ale z tym tempem to też nie ma co przesadzać, a już na pewno nie, jeżeli jeździcie quadem po centrum Lublina, bo właśnie taka sytuacja ostatnio się wydarzyła. Facet uciekał przed policją, bo nie zatrzymał się do kontroli drogowej, no więc zaczął śmigać tym quadem ulicami Lublina, przez centrum, w końcu go złapali. No typ ewidentnie poczuł się jak w GTA, no to teraz biorąc pod uwagę, że może posiedzieć 5 lat, przyda mu się jeszcze mod Herlodes z Simsów na dobrego prawnika.

0: Wally Lopez w Meloradiu jeszcze przed 17, tak podkręcamy tempo. Wally Lopez też na tegorocznym Sunrise Festival od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Będzie się działo tak jak i u nas po 17.
1: A już o 17 zagramy
0: Graceland. Tak, punktualnie zagramy o 17, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo. Po 17 pobawimy się też w Podejmij Wyzwanie, więc już teraz przygotujcie sobie telefony.
1: Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

0: na naszym WhatsAppie.
1: Drodzy kochani słuchacze, słucham was z Marsylii. Jest mega, mega ciepło, gorące pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam, Tomo.
0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Na socialach też. Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika. I to bez codziennego podlewania.
8: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako drzewka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
9: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
10: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
12: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
13: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
14: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow!
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na alierbank.pl.
18: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
19: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
20: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
21: 321-321-777. Już za chwilę podejmij wyzwanie. W Melo potrzebuje jednej odważnej osoby. 321-321-777. Konrad Traczyk, witajcie.

0: Podejmij wyzwanie. Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio na 14 minut po 17. Meduza za nami, a teraz będziemy podejmowali wyzwanie, a dokładniej to nie ja, a będzie to wyzwanie podejmował Dawid. Siemanko, Dawid.
1: Cześć, cześć, witam.
0: Przyznaj ty mi się, znaczy mi się przyznałeś, ale przyznaj się słuchaczom, co ty teraz robisz, gdzie ty teraz jesteś, między czym a czym?
1: Jedziemy właśnie z kościoła po ślubie na wesele, na salę weselną.
0: A no właśnie, Dawid stwierdził, że jeszcze przed dobrym melo weselnym w międzyczasie jeszcze zadzwoni do Melo Radia, żeby podjąć wyzwanie. To jest pracowity chłopak. Dawid, czy ty jesteś gotowy na to wyzwanie?
1: Jak najbardziej.
0: No to idealnie. Dawid, wakacje zaczynamy w piątek, no mniej niż tydzień nam został. No tak byś miał takie wakacyjne must have przygotować, takie rzeczy, które trzeba ogarnąć, no powiedzmy 5 rzeczy, to co by to musiało być do walizki?
1: No to tak, dla prawdziwego Polaka na pewno parawan nad morze.
0: No wiadomo, mix.
1: Tak, do tego proponowałbym lodówkę turystyczną.
0: Okej, okay, fajny pomysł też.
1: Moim zdaniem kot piknikowy.
0: Aha.
1: No jeżeli się liczą, to zimne napoje do tej lodóweczki.
0: Wiadomka, no i jeszcze jedna rzecz.
1: No i piąta rzecz, powiem szczerze, może taka latarka turystyczna, o, żeby zawsze można było sobie wieczorem jeszcze posiedzieć chwilkę przy namiocie czy nad jeziorem.
0: Albo jakieś wakacje z duchami zrobić. Bardzo mi się podobają te twoje propozycje. Dawid, ja do tej walizki w takim razie dorzucam ci jeszcze skiety od Melo Radia, no i możesz jeszcze kogoś pozdrowić.
1: W takim wypadku pozdrawiamy parę młodą, Krzysia i Agatę, i wszystkich weselników, abyśmy się bawili do białego rana.
0: I tego wam oczywiście życzę, i tego, żeby jutro o poranku głowa nie bolała. Podejmij.

0: modelki i włodarski i lubię cię jak lato w Melo. 26 minut po 17. No, lato w powietrzu zdecydowanie czuć, bardzo ciepło. A jak wy ten czas spędzacie? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradio. Czekam na wasze głosówki, na wasze wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Jak mija wam ta sobota? Dajcie znać. A u nas za chwilę Rise Up.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Reklama. Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jettura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jettur. Drive your future.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale! Kupujemy!
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
15: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
16: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
17: Ale sztosy.
18: Ale co?
17: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
19: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
18: od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy. Jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
19: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
20: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
21: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów. O reklamę.

To 19 minut do 18 i to Robin Schulz w Melo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo. Okazuje się, że podkręcamy to tempo też między innymi przy grillowaniu, bo dostałem wiadomość od Sandry na WhatsAppie, która pozdrawia z działki, gdzie smażą się karkóweczki, kiełbaski i inne przekąski, no aż by człowiek zjadł. Ciekawie też u Wiktorii, która napisała, że słucha Melo ze swoim chłopakiem Marcinem w kamperze, bo taki sobie weekendowy wypad zrobili. Before też rozkręcony u ekipy z Wrocławia. Kamil podesłał mi fotkę ze swoimi ziomkami, a wieczór się dopiero przecież rozkręca. A my oczywiście podkręcamy tempo. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat to już teraz przed nami.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Urzel w Melo Radio jeszcze przed 18, a jeżeli chcecie zobaczyć go na żywo, to już teraz wbijajcie na meloradio.pl i zgłaszajcie się, żeby razem z nami pojechać na Tomorrowland. Napiszcie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie to zrobić.
1: A już o 18 zagramy
0: All the Time. Na meloradio.pl czekamy na wasze zgłoszenia, a punktualnie o 18:00 All the Time u nas, bo kiedy inni gadają, my gramy.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
3: Ewelina, 200 zł w tym momencie lecą do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
4: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.

0: 8 czerwca. Bielsk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Daleko jeszcze?
5: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
4: Wow, jaki błękitny!
6: A to nasz hotel przy samej plaży.
5: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
6: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
5: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
7: Ostatnie sekundy. Ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni!
8: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
9: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
10: I to jest piękna gra!
11: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
10: Tak, wiedziałem!
11: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
13: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Do sobie.

0: taniówki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy sześciopak lodów Kaktus Big Patek Jungle. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
1: John Summit na dobry początek, za chwilę też m.in. Avicii, Bob Sinclair czy Bryska w przygotowanej przeze mnie playce. To wszystko po 18. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

James Hype na Antenie Melu Radia, 14 minut po 18, a już w poniedziałek ktoś z was będzie mógł usłyszeć ten dźwięk. Dźwięk, który będzie oznaczał, że będziecie mogli z bankomatu wypłacić 200, czyli szybką kasę od Meloradia. Już teraz wchodźcie na meloradio.pl i napiszcie, na co takie siano by się wam przydało. A przed wakacjami myślę, że takich wydatków jest sporo. Meloradio.pl, tam zaglądajcie i tam zgłaszajcie się do naszej zabawy. W poniedziałek szansa na kasę.

0: La la la w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, 26 minut po 18. Takie la la la też będzie można sobie zrobić razem z Rehabem na Sunrise Festival, bo on się tam wybiera od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Będzie gorąco, będzie Rehab, będzie Scooter, będzie Sigala, będzie Morten, James Hype. Mógłbym tak długo jeszcze wymieniać. Wy też możecie być na Sunrise Festival. Słuchajcie uważnie Melo Radia, bo co jakiś czas rozdajemy wam wlotki na to wydarzenie.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradio.

0: Kręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda. Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do Ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money!
11: Cherry Money?
10: Nowy ekspres los!
11: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: American Cars Mania nadjeżdża do Katowic z mocą silnika V8. Największy festiwal amerykańskiej motoryzacji w Europie. Muscle Cars, skrzydlate klasyki, policyjne radiowozy i lowridery, skaczące auta. Do tego wielkie grillowanie i festiwal steka, wybory Miss Pinup, a wieczorem koncert The Blues Brothers Soul Mission i DJ Chris and Mathis. 19-21 czerwca, Katowice, lotnisko Muchowiec. Wygraj Chryslera 300. Bilety na americancarsmania.pl.
13: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
15: Uwaga! Super promocja w Teddy!
16: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj nas

To fragma w Melo, a my doczekaliśmy się, słuchajcie, Laguna 2.0. Wszystko dlatego, że ostatnio w Gdańsku pewna pani zadzwoniła, no i powiedziała, że uwaga, w parku ktoś miał przywiązać do drzewa zwierzaka, który przypomina lisa lub psa, i to zwierzę jest tam już kolejny dzień. Co się okazało? Że był to pluszowy miś. No pani ewidentnie wcześniej zaczęła weekend.

0: Jeszcze przed 19, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Jest to Jonas Blue i Rita Ora. Spać jeszcze nie idziemy, mam nadzieję, że wy też. Dajcie znać, co ciekawego robicie dzisiaj wieczorem w nocy na WhatsAppie Melo Radio, odnośnik do niego na meloradio.pl.
1: A już o 19 zagramy
0: Good Boys Cut Away. Może ktoś jeszcze nie ma na przykład pomysłu na sobotni wieczór i na sobotnią noc, to podrzucajcie swoje pomysły, co wy robicie. Niech się inni inspirują, a my zagramy punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.

0: Netto.
1: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
0: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako odżywka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o Twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
2: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
3: I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak! Wiedziałem!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie.
7: Ale dobrze, zaczniemy 19. Good Boys Headaway. Na początek za chwilę też Ain't Nobody Loves Me Better. A ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

0: ale Farben w Meloradiu na kwadrans po 19:00. Coraz bliżej do Tomorrowland, na który wy możecie pojechać razem z Meloradiem. Wystarczy, że na meloradio.pl napiszecie i pokażecie nam, z kim i dlaczego chcecie jechać, tak jak to zrobiły Patrycja i Kasia.
1: Ja czekam najbardziej na występ Amelie Lenz, ale z Kasią kochamy Kolsza, ale chcę też zobaczyć te całą grupę fantastycznie bawiących się ludzi.
0: No tych na pewno nie zabraknie, wasz też nie może zabraknąć. Meloradio.pl, tam możecie się zgłaszać.

Tomel Radio i to Robin Schulz i Better Times u nas. 27 minut po 19. A Karolina napisała na WhatsAppie Meloradia, że bardzo przyjemnie się tego słucha, wracając z plaży. No to się bardzo cieszę, za chwilę też dla was coś przyjemnego zagram, będzie świeżynka w naszej playce, ale zanim to jeszcze przed 20, między innymi Cibul.

0: to promocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z
2: Meloradiem! Naprawdę?
1: Naprawdę!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy potrzebujesz więcej energii.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj.

0: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
1: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako drzewka dla roślinozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
2: Ostatnie sekundy. Ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
3: Po reklamie.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio i oczywiście jak zawsze gramy wam świeżynki podczas weekendu. No, doskonale go znacie. Nathan Dave nieraz pojawiał się już na naszej antenie w różnych numerach. No a teraz mamy kolejny. Razem z nim Tom Hall i Billy Young. On and On. Taki jest tytuł tego numeru. No i jak też Nathan Dave napisał na swoich socialach, wrzucił taki hymn z anty, aby uczcić 10 jego rok rezydencji właśnie. No także będzie bardzo, bardzo gorąco. Zresztą przekonajcie się teraz o tym sami. On and On, Nathan Dave, Tom Hall, Billy Young. Gramy!
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Kompletka i tańcz w Melo Radio. A wy też tego wieczora i tej nocy tańczcie, bawcie się, bądźcie niegrzeczni, róbcie co tylko macie ochotę. No i bądźcie też z Melo, bo u nas za chwilę The Best of Tomorrowland. Także długa noc przed nami. Jutro się słyszymy. Hej!

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To super weekend z znajomymi, grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkół.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
2: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
7: Uwaga! Super promocja w Teddy.
8: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

lateral.

0: Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Ostatnie sekundy, ogromna presja, szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com, przeżycie, którego nie zapomni!
0: Po reklamie.

0: Autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty-ry-ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ostatnie sekundy. Ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
1: Po reklamie. Melo Radio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

Μέλο. Turn up the volume. Skytech. Μέλο Radio. Is Skytech. Dobry wieczór, moi drodzy, witam was z Skytech. To jest 77. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu nowa muzyka od Tiesto, Cascade, Topic i wielu, wielu innych. A na początek nowy numer od Kevina De Vriesa, Stylo i Ellie and Danny. Numer nazywa się In The Night i nadchodzi w labelu Davida Getty, Future Rave. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie, zaczynamy.

słuchacie. This is Skytech. Nowy numer Good Boys i Koralowej, The Present. Tuż przedtem tajski producent 22 Bullets z numerem Calling, Lights. A już za moment Luke i Vision V z numerem Weekend. Dajcie głośniej.

słuchacie, this is Skytech. Belgijski producent Greg Della razem z Danem Soleil, Leave My Fears Behind. Tuż przedtem Topic i Sara, Tic Tac. A już za chwilę Gum Gum z Rosji oraz Don't Blink z numerem Hard Decision w remiksie Don't Blink. Dajcie głośniej.

zagrać w Skytech. Legendy powróciły, Alesso i One Republic In Your Eyes. This is Skytech. Tuż przedtem Cascade i Boon z numerem Comes Back Around. A już za moment legendarny Tiesto wraz z Oliwią Sebastianelli. Don't Lose Your Head. Dajcie głośniej.

Radio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy

0: Halo Radio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.